0: Twój dzień.
1: ESK Wrocław.
2: Let's go.

0: SK.
1: SK na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non-stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic. SK na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą non-stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
2: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie emotkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to, co modne.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Radio SK.
1: Nigdy im nie pozwoliłem na pusztane imię. Nawet jak dostaję, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran i chcą mnie zabić albo

0: Reklama.
1: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC.
4: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa. Organizator akcji Scena dla Każdego. Wrocław, Młyn Sułkowice.
5: Ja bym bez kurtki albo jakiejś marynarki nie wychodziła rano z domu. Teraz 14 stopni, chociaż będzie cieplej. Podobnie jak wczoraj we Wrocławiu, 23 kreski maksymalnie na niebie. Chmury na przemian ze słońcem. Możliwe, że pojawi się też deszcz. Dobrego dnia.
4: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa.
3: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC, wrzecion i elektrowrzecion. cncarc.pl.
6: Dokładnie 6 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Perocki, zapraszam. Autostrada A1 pod Częstochową już przejezdna. Wieczorem udrożniono jezdnię po tragicznym wypadku, w którym zginęły 4 osoby, a 4 zostały ranne.
7: Kierujący zestawem z ciężarowym najechał na pojazd, przy którym znajdowała się grupa osób, która zajmowała się remontem drogi A1.
6: Relacjonuje Barbara Poznańska z częstochowskiej policji. Według ustaleń portalu BRD24 kierowca miał nie hamować. Policja na razie tego nie potwierdza. Niemcy oskarżają Moskwę. Według niemieckiego MSW to Rosja odpowiada za sierpniowy incydent z dronem z materiałami wybuchowymi na lotnisku w Lipsku. Berlin zapowiada, że w związku z tym planuje zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn i ośrodka kulturalnego w Berlinie. Zmiany na szlaku do Morskiego Oka. Od teraz wozy konne kursują na skróconej trasie. Dojeżdżają tylko do wodogrzmotów Mickiewicza. To pilotaż Tatrzańskiego Parku Narodowego, który potrwa około miesiąca.
8: Sprawdzamy, jak przygotować plac na wodogrzmotach, żeby było bezpiecznie. Będziemy również patrzeć na to, jak podchodzą do tych zmian turyści.
6: Mówi Magdalena Zwijacz-Kozica z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Docelowo z wodogrzmotów do Włosienicy mają kursować elektryczne busy.
9: SK Wrocław News.
5: Kasia Pawlak. Dziś pierwszy dzwonek i pierwsze zmiany w szkołach. Ma być bez smartfonów, a w sklepikach i stołówkach nowe menu, w którym jest więcej warzyw, mniej cukru, soli i tłuszczu. Do picia woda i tego będzie pilnował sanepid.
10: Jeżeli mamy dzieci, które w szkołach jedzą pełne posiłki, to nie podawajmy dzieciom na przykład drugiego obiadu w domu.
5: Informuje magister Aleksandra Gąbka, psychodietetyk z Uniwersyteckiego Szpitala we Wrocławiu. Od piątku kierowcy we Wrocławiu wieczorem nie wjadą na plac solny. Zakaz miasta przedłużony, obowiązuje od 22 do 5 rano. Ma uspokoić ruch.
11: Jankes. Kama i Wiktor.
9: Radio SK.
12: Dobry, pora na wycieczkę do czajników i ekspresów po herbatę, po kawkę.
13: Właśnie na tej wycieczce już jest Jankes, stoi w kuchni, każdemu zaparza, ale słuchajcie, może byśmy przełamali trochę rutynę.
12: No.
13: Niech on przestanie robić codziennie kawę i herbatę.
12: No.
13: Tylko zapytajmy się od razu, co Jankes mógłby dla was zrobić... Ale uwaga, no. Nie można wybierać kawy i herbaty.
12: Słuchaj, no ja mam dom po remoncie do sprzątania, tak zapraszam.
13: Czekamy na wasze poranne zadania dla Jankesa. 664-402-302 albo gadajcie tam do Messengera. Co Janki może dla was zrobić teraz, z samego rana, wykluczając kawkę i herbatkę?
12: Masaż stóp?
13: O!

0: Jest,
1: kawka, herbatka, proszę bardzo, kawa, herbata,
2: ja jest. Nie!
1: Nie?
2: Zabieraj to stąd.
1: No nie, no to jest już i tego już nie potrzebujemy.
0: To poczekaj, wyleję.
1: Na tym to polega.
0: Wyleję na stół i na klawiaturę.
1: Nie, proszę pana, to się później. To później za drugiej zmiany.
3: Będzie. Dzisiaj faktycznie wpadliśmy na dosyć szalony pomysł i zadaliśmy wam otwarte pytanie, co Jankes mógłby dla was zrobić.
0: Ale nie można wybierać kawy i herbaty.
1: Nie, nie wolno, ale jutro mamy czwartek, jeszcze jutro czwartek, później piątek, później będą kolejne osoby. Zobaczymy, no.
3: Tylko poczekaj, bo drobnym drukiem jest napisane, że ty będziesz musiał to zrobić, więc ja tak tylko i wyłącznie tu sugeruję, żebyś wyciągnął notatnik i zaczął notować, co słuchacze ci
0: bierzemy
3: dadzą.
0: Najgłupsze, najmniej realne do spełnienia i wyślemy się z misją na miasto.
1: Kamie się włączyła wiedźma.
3: Odbieramy to lampą.
1: Nie ma problemu, robimy.
4: No to jak nie kawę i herbatę, to może jakieś śniadanie albo później obiad. Chociaż nie wiem, czy byłoby to zjadliwe.
0: Jakie jest twoje popisowe danie Jankesa?
1: Moje popisowe? Tak. Zupa ogórkowska.
0: I naprawdę od początku do końca?
3: Tak. On bierze, otwiera słoik od babci mamy Tereski i ma już zupę.
1: Nie, ale jak mam więcej czasu, ja nigdy nie mam czasu, no to nawet tre pięknie ogóreczki, wszystko przygotowane jest.
3: A ty wiesz, że ja nigdy nie jadłam czegokolwiek, co ty zrobiłeś?
1: Na ptysie.
3: A za źle się znam. No ale to ptysie nie, to świetnie wiem, kupiłeś. No.
0: Może dlatego ciągle przychodzisz do radia i żyjesz.
1: Słuchajcie, zrobi się. Zobaczycie.

0: Trwa teraz po godzinie 6. Dzień dobry raz jeszcze w środę 2 września.
1: Poranne brasowanie.
0: Jadziula?
1: Tak?
0: Co by mógł Jankes dla ciebie zrobić z rana, ale nie możesz wybrać kawy i herbaty?
2: No,
0: jaką no? Misję gdybyś...
1: Iść po drożdżówkę.
0: O, naprawdę masz ochotę na coś słodkiego? Chodź się całować.
3: Powiedziałem to, czy pomyślałem?
0: Powiedziałeś.
1: Powiedziałem. Okay.
3: Przepraszam.
4: A jesteś w stringach, czy bez?
0: Słuchajcie, to są pozdrowienia do naszego słuchacza, który przed chwilą zadzwonił, pochwalił się, że widział na witrynie sklepowej fajne stringi. No i tyle. Dziękujemy, pozdrawiamy.
5: A propos takich spraw, słuchajcie, Roxy Węgiel i jej ukochany Kevin wybrali się na krótki wypad na Mazury i...
4: Poszli się całować?
5: Na zamieszczonych w sieci relacjach widać, jak wypłynęli na szerokie wody, bo para szaleje razem na motorówce.
0: O, pięknie.
1: No ładnie.
0: Powodzi się im,
1: to
0: no.
1: Tylko dowodzi, że ona ciągle jest na fali.
0: Rok jest na fali.
5: Cały czas.
0: Bardzo dobrze.
5: Jest na falach Radia Eska, jakby co.
4: To facet, który trochę, że tak powiem, ma wzburzone wody w tym momencie, czyli Krzysztof Stanowski, który w ostatnich dniach łamie przepisy drogowe. No to on, uwaga, został przyłapany przez...
5: Znaczy nie tylko on właśnie, okazuje się, że ma naśladowców.
0: Kto teraz dołączył do Krzysztofa?
4: Radek Majdan.
0: Ten Radek Majdan? Mm-hmm. Od tych Majdanów?
5: Tak, tylko nie został zatrzymany przez policję, ale został nagrany przez paparazzo i tytuł w gazecie brzmi tak, słuchajcie, Radosław Majdan łamie przepisy swoją bryką za 600 tysięcy i pędzi nią do krawca.
1: Żeby ten krawiec zaraz nie musiał mu szyć pasiaków.
0: Albo nie.
1: Pasiaka? Pasiaka.
0: Pasata.
6: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
0: Ale rzeczywiście prosimy o ostrożność. Nie, no grzecznie trzeba jeździć. Ty masz prawo jazdy w ogóle, Jadziu?
1: Mam.
0: Masz?
1: Mam.
0: I czym jeździsz?
7: Autobusem.
1: Ja mam papierkowe.
4: Stary, cztery razy droższa bryka niż twoja.
0: Wiecie,
5: wiecie, co można uszyć potem po pasacie?
0: To?
5: Golfa.

0: co tu się dzieje teraz w studiu? Jankes się zgina i pokazuje, co się stanie, jak pójdzie do fizjoterapeuty i wbiją mu igłę. Paweł, nasz wydawca, dzisiaj idzie wbijać sobie igły.
1: Rwałdowa hasło na dzisiaj.
2: No nie wiem,
0: to jaka? Rwałdowa?
2: Ej, popsuliście się. Pierwszy dzień roku szkolnego za wami, a wy już na zwolnienie.
3: Ale mamy dzisiaj WF?
2: A masz brak stroju.
3: No. Wiecie, będzie brzmić, kolanko mnie boli. No, tak dalej.
0: Mógłby pójść do fizjoterapeuty. Nasze mikrofony, bo one, jak się je zaczyna zginać, to o.
2: Misiu,
0: taki...
3: A to nie...
2: To twoja rączka, nie... To twój łokieć robi, a nie
3: ty
2: mikrofon.
3: Ty masz łokieć radiosisty, o to chodzi.
0: Jankes. Jankes. Jankes.

0: Reklama. Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global 5.0 masz na to szansę. Na www.innowacje.dolnyśląsk.pl trwają właśnie nabory. Poznaj szczegóły i zgłoś chęć udziału. Śpiesz się. Czas naboru i liczba miejsc są ograniczone. Projekt Going Global 5.0. Internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
1: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
2: Street Dreams już w ten weekend. Lotnisko Lubin. Motoryzacyjne święto dla prawdziwych pasjonatów. Wyścigi, pokazy driftowania, wystawa aut. Kup bilet na street-dreams.pl.
3: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na wyprzedaże-toyota.pl lub odwiedź Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
4: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
5: Waść, słyszał Waść? Wielkie wrocławskie saunowanie powraca!
6: A cóż to za okazja?
5: 7. edycja Polska Biesiada. Ceremonie saunowe, muzyka, aromaty i gorąco, jakiego jeszcze nie zaznałeś. 26 i 27 września widzimy się w Akwaparku Wrocław. Dwa dni biesiady, saunowania i przedniej zabawy. Toć trzeba tam być!
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Po Wrocławiu krąży dobra energia. Teraz pod nową nazwą. 21 klubów Fitness Academy zmienia się w Zdrofit. Miejsca, które znasz, ulubieni trenerzy i trenerki oraz wyjątkowa społeczność, z którą dobrze się ćwiczy. Dołącz do największej sieci fitness i odkrywaj nowe możliwości. Kluby w całej Polsce, masa zajęć i apka Zdrofit Plus, w której zaplanujesz swoje treningi i wspólnie ze znajomymi zapiszesz się na ulubione zajęcia. Ruch to, z kim lubisz. Zdrofit.
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski. Sponsorem programu jest właściciel hurtowni okien i rolet składokien.pl. Lipowa 2, Borowa.
11: Mamy nowe utrudnienie we Wrocławiu na Karmelkowej, zwężenia ruch wahadłowy i tak pomęczymy się do końca września, potem jeszcze będzie układanie nawierzchni. Dzisiaj ciepło, do 23 stopni maksymalnie, na przemian słońce z chmurami, być może pojawi się też jakiś deszcz.
10: Sponsorem programu jest właściciel hurtowni okien i rolet składokien.pl. Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski, Wrocław, Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.
12: 6.30, zaczynamy z Kanią Marcin Krocki. Zapraszam. Udane poszukiwania policji na Śląsku w Gliwicach. Zakończyły się poszukiwania 11-letniego Marcina i 12-letniego Jakuba. Chłopcy zostali odnalezieni późnym wieczorem, a to wychowankowie jednego z gliwickich domów dziecka. Bramki na odcinku A4 Kraków-Katowice znikną w marcu przyszłego roku. Z kolei za 7 lat trasa powiększy się o trzeci pas. Pozostaną jednak opłaty dla ciężkich pojazdów. To zapowiedzi Generalnej Dyrekcji Dróg, która wiosną przyszłego roku przejmie zarządzanie tym odcinkiem autostrady.
13: SK Sport News.
12: A wtorkowe granie pod znakiem deszczu na US Open przez opady mecze polskich tenisistek zostały przerwane. Spotkanie Magdaliny T z Francesco Jones zostało przerwane po pierwszym secie, w którym Polka przegrała. Na fręch natomiast remisuje w pierwszej partii z Iwą Jowicz 4-4. A Dawid Szulczek zastąpił zwolnionego Dawida Kroczka w roli trenera Rakowa. 36-letni szkoleniowiec ostatnio był jego asystentem w zespole z Częstochowy.
14: Jankes.
15: Kama.
14: I Wiktor.
15: Radio SK.
16: Słuchajcie, Kama ma taką piękną fryzurę. Szkoda, że Państwo tego nie widzą.
17: To? Co ty robisz ze sobą?
16: Co zrobiłaś?
17: Masz radio, ty nie
16: Kama ma spinkę na pół głowy. To jest spinka?
7: Jestem w połowie w tym momencie czesania się. Spadajcie, no.
15: Aha, może to dobra. By było zadanie dla ciebie, żebyś wykonał fryzurę Kamie. Tak, i ona potem musiałaby w tej fryzurze wystąpić gdzieś przed kamerą.
7: Nie, dziękuję.
15: To może ktoś ma inne zadanie dla Jankesa, tylko uwaga, nie można wybierać kawy i herbaty.
17: Siemanko, Jankes, jako że jestem kierowcą śmieciarki, mógłbyś przyjść do mnie do pracy i pojeździć sobie trochę na stopniach. Pozdrawiam.
16: A? Wiedzą słuchacze, że ja kocham jeździć na stopce, tak zwanej. Cudo.
15: Pewnie, jestem.
16: Kama, pięknie wyglądasz, naprawdę.
7: Nie, dziękuję.

0: No i cały czas gramy ją w Esce, czyli Majko, a do tego łatwo.
1: Kim jest Jankers?
2: Kim jest Jankers?
3: Dzień dobry. Dzień dobry, nie wiem kim jestem, ale wiem, że jestem w Radiu Eska.
0: Witamy na kozetce. Doktor Kamila za chwilę będzie przeprowadzała terapię
3: Pani
0: twojej
3: doktor,
0: osobowości.
3: Mam skierowanie.
4: No to proszę poczekać w kolejce. Zapraszamy za 2 lata.
0: Tak, nie pomyliliśmy się. O tej porze dzisiaj zaczynamy grę. W kim jest Jankes? Jest 6:37, a przerobione zdjęcie Jankesa już jest na Instagramie.
4: No właśnie, Janki, ty masz teraz zakaz wchodzenia na Instagrama, ale
3: mam
4: wy jak
3: blokadę.
4: Najbardziej wchodźcie, patrzcie, no i wrzucajcie nam podpowiedzi, kim jest Jankes na naszego eskowego messengerka.
3: Jestem człowiekiem?
0: Nie mogę ci tego teraz powiedzieć, byłoby to dla ciebie za oczywiste i za bardzo ułatwiające.
3: Okej.
0: Okay. Ale mogę ci powiedzieć, że szczególnie teraz, w tym okresie roku, na jesień, stajesz się bardzo, bardzo
4: jesteś
0: potrzebny.
4: Jesteś obiektem pożądania.
0: Wszyscy cię potrzebują teraz.
4: Jesteś obiektem pożądania.
3: Jestem piórnikiem? O kurczę, no tak pomyślałem o szkole, bo tak zawsze się kombinujecie na takich kierunkach bardzo ważnych. Czy jestem cyrklem może? Czy już wygrałem?
4: Niestety tak!
3: Co?
5: Nie!
4: Wygrałem?
5: Nie
3: jestem Co?
0: Czekaj, wejdę i sprawdzę dokładnie.
3: Naprawdę?
4: Jestem... Nie wygrałem!
3: Czyli Kama sam... Gdzie ty byłaś, Kama? To nie był ten Instagram radiejska.
0: Skakujcie na Instagram Eski, sprawdzajcie kim jest Jankes i nagrywajcie.
3: Ale ja to chciałbym VAR tutaj wprowadzić.
4: Tak. No.
3: Co się wydarzyło, Kama?
4: Moje zwoje postanowiły jeszcze...
3: Moje zwoje. Czyli
4: nie, ale dobra,
3: to byłby rekord toru rzeczywiście, jeszcze się nie rozpoczęło, bez podpowiedzi już bym odpowiedział.
4: Reasumując, na eskowym Instagramie przerobione zdjęcie Jankiego. Na eskowym Messengerze wasze podpowiedzi dla Jankiego, a Janki, no jak to Janki, no zgadnie lub nie.
0: Ale moja podpowiedź jest cały czas aktualna. Jesteś obecnie bardzo potrzebny.
2: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
6: Masz żyłkę do łowienia smaków i atrakcji? To wpadaj na Carp Fest do Milicza. Już 5 i 6 września Carp Fest, festiwal karpia milickiego. 2 dni atrakcji, koncertów i wyjątkowych smaków. Zagrają Agnieszka Chelińska, OSTR, Fukaj, Carla Fernandez, Metro, Plan B, Wojciech Baranowski, Ball Breaker, Back to Manam, Sanders. Złap rytm, złap smak. Wpadnij na Carp Fest.
7: Zapraszam, burmistrz Wojciech Piskozup.
8: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
9: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
13: I po reklamie.
14: Eska.

0: 12 minut do godziny 7. Happy birthday
1: to you. Zosia, Zosia.
2: Eska budzi w urodziny.
3: Jest jeszcze wersja alternatywna.
4: To moja małżonka, Zofia.
0: Zofia.
4: Zofia.
0: Zosia Molisz czy Zofia? Jak najlepiej?
5: Zosia, tak milej.
0: A masz jakiś pseudonim, jakąś ksywę?
5: Raczej nie, jestem z nudnych osób.
3: A w pracy mówią do ciebie po imieniu, czy właśnie wołają cię jakoś inaczej?
5: Nie, po imieniu.
1: A przepraszam, jesteś zimna Zośka, czy nie?
5: Zdarza się, no.
0: A dzisiaj jesteś słodka, no bo mamy urodziny. No coś cudownego, wspaniałego. No pochwal się, które urodziny masz?
5: 27.
3: Cudowny wiek.
0: Ale cudownie.
3: Ja mentalnie się tak zatrzymałem gdzieś koło 27 roku życia.
0: No bo chodzimy za rękę z Wiktorem czasami.
3: Ciało
0: no.
3: Mi się starzeje, ale głowa ma 27.
0: Ale tak mam, rzeczywiście. Kama, u ciebie jak się zatrzymało? Na jakim wieku?
1: A u mnie się... Nie mogę tego powiedzieć, bo to będzie...
0: Na ile się czujesz, no?
1: Dzień na ile dobry. Się czuję? Ja się czuję zawsze na 18.
0: No dobrze, przebiła. Zosiu, co tam ciekawego się dzisiaj już wydarzyło w twoje urodziny? Prawie 7 godzina twoich urodzin.
5: Mąż mnie zaskoczył nowymi szafkami przy łóżkach. Tak się marzyły od wprowadzenia.
3: Kochanie, oto twój prezent. Szafki przy łóżkach.
5: Ej, ale ja chciałam.
0: Kładłaś się spać, nie było? Obudziłaś się już? Bardzo w nocy tak wystrugał?
5: Nie, no wczoraj jak wróciłam z pracy, to już były
1: ale
5: gotowe.
1: Ale to fajne. Mąż, który słucha, mąż, który robi, a posprzątał jeszcze po tym wszystkim?
5: No tak, oczywiście.
1: No rewelacja, panowie. Wiktor, weź notuj, jak już będziesz mężem Molly Kot, to będziesz wiedział, co masz robić.
0: A ja sobie notowałem na kolejne urodziny dla Kamy, mamy szafki. Są takie, które tam stoją dwa piętra niżej.
3: Zosia, możesz przekazać mężowi, że tę kasę, którą on wydał na te szafki i całą kwotę można pomniejszyć o stówkę, bo dorzucamy ci teraz do rachunku urodzinowego.
5: Dzięki bardzo.
1: Wiesz co, Wiktor, ty to jak dasz prezent, to dałeś prezent, żeby mąż odjął od tego, co wydał na szafki. No jak ty dajesz, no?
5: Przynajmniej się nie musiałam dokładać, a to jest coś, co tak ważne.
3: Ja jestem ten wujek, co zawsze przychodzi z kopertą.

0: Karla Fernandez pyta się, co jeśli Jankę zgadnie za chwilę, kim jest, bo wystartowaliśmy z przyspieszoną wersją zabawy, kim jest Jankę.
1: Czy ty chcesz już pierwszą podpowiedź? Czy już wiesz?
0: Taką słuchaczową.
2: Nie no, strzeliłem tym piórnikiem, ale powiedzieliście.
1: Ja tylko chciałam zauważyć, że...
0: Zmarnowałeś.
1: Jedną szansę, aha, więc zostały ci dwie.
2: Ale nie liczy się... Nie liczy się, jeśli nie było jeszcze podpowiedzi, a ja już odpowiedziałem. Musicie znaleźć regulamin konkursu.
1: Ale czy oczywiście drobnym drukiem napisane, Jankes nie masz racji.
2: Dajcie podpowiedź.
3: Duży, dostojny i wzbudzasz strach.
4: Jankes. Jankes. Kama i Wiktor. W Radiu SK.
2: Tablica szkolna.
5: Wygrałeś.
0: Koniec zabawy.
5: Wygrał.
2: On ma dzisiaj dzień konia.
5: To znaczy dzień tablicy.
0: Ale serio? Pokażcie mi tą tablicę.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset.

0: Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od wtorku do środy. Wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 60 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
5: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
6: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
7: To będzie ostatnia reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC.
11: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa. Organizator akcji Scena dla Każdego. Wrocław, Młyn Sułkowice.
12: Niestety w tym tygodniu, zanim się przyzwyczajimy, to będziemy mieć większy ruch i większe korki, bo mamy początek roku szkolnego. Dzisiaj dosyć ciepło, do 23 stopni maksymalnie we Wrocławiu. Słońce na przemian z chmurami. Możliwy jest też przelotny deszcz.
11: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa.
10: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC, wrzecion i elektrowrzecion. cncarc.pl.
13: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Podpalacz działał tak, jakby dokładnie znał rozkład pomieszczeń i to, co się w nich znajduje. To najnowsze ustalenia służb w sprawie pożaru w firmie produkującej drony w Skarżysku Kamiennej. Dotarł do nich Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o sposobie działania sprawcy?
14: Według moich nieoficjalnych ustaleń sprawca mógł wiedzieć, w którym budynku znajdują się najważniejsze elementy elektroniczne produkowanych przez tę firmę bez załogowców. Przedtem sforsował furtkę i udał się w kierunku tego właśnie budynku. Następnie wybił w nim szybę, wrzucając do środka butelkę z benzyną, którą podpalił. Jak udało mi się ustalić, oprócz butelek porzucił on także elementy swojego ubrania. Był jednak dobrze przygotowany do tego ataku. Na rękach miał rękawiczki, by nie pozostawiać odcisków palców.
13: Nasz szef MSWiA oświadczył, że ślady wskazują na inspirację ataku przez obce służby. Nowa rzeczywistość na stacjach benzynowych. Po wygaszeniu programu CPN ceny skoczyły o około złotówkę. Dlatego minister energii Miłosz Motyka przypomina, że rząd ma w planach kolejny projekt o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.
15: Pan prezydent godzi się na to, żeby w tej sytuacji największego globalnego kryzysu nadzwyczajne straty notowali obywatele, a nadzwyczajne zyski koncerny. Ja się na to nie godzę i będziemy przygotowywali kolejne ustawy dotyczące podatku od nadzwyczajnych zysków.
13: Bo przypomnę, wcześniejszą ustawę prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego, blokując jej wejście w życie. Koniec ze smartfonem w szkolnej ławce. Uczniowie wracają do szkół z nową zasadą.
16: Myślę, że to dobre, bo będą się ucznie bardziej przykładać do nauki. Myślę, że po prostu będzie lepiej w klasach, mniej kłótni w ogóle.
17: Dobrze, dobrze.
16: Przynajmniej pewnie na przerwach nie będą wszyscy siedzieć obok ścian.
13: No, ale telefony nie znikają ze szkoły całkowicie. Uczeń będzie mógł z niego skorzystać za zgodą nauczyciela ze względów zdrowotnych albo w nagłej sytuacji, gdy potrzebny będzie kontakt z rodzicem.
9: O właśnie, ja cały tydzień, proszę pani, mam nagłe sytuacje.
17: SK Wrocław News.
12: Kasia Pawlak, brak odpowiednich alertów. Spóźniona ewakuacja to niektóre z uchybień z powodzi z 2024 roku. NIK sprawdziła działania urzędów w województwach dolnośląskim i opolskim.
18: Dotyczyły one w szczególności zaniechania niektórych działań związanych z możliwością wystąpienia powodzi w dorzeczu Odry.
12: Mówi Bartłomiej Pograniczny z NIK. Teraz Izba sprawdzi odbudowę obiektów przeciwpowodziowych w regionie. 47 występów w reprezentacji Polski. Tyle na koncie ma Karol Linety, który trafił do Śląska Wrocław. Więcej na ten temat w SK Sport o 10.
19: Jankes, Kama i Wiktor.
20: Jankes, Kama i Wiktor.
19: W Radiu SK.
21: Tablica, Kama i Wiktor. 3 minutki po godzinie 7. No i co? Co ma się do powiedzenia, no?
22: Po prostu ty się nie odzywaj już, bo cokolwiek powiesz, to niestety dzisiaj trafiasz w punkt.
21: Dzisiaj jakiś taki mam dzień, ale wyspałem się dzisiaj rzeczywiście. Spałem okay. 7 godzin.
9: Jankes odgadł, kim jest już na samym początku zabawy, ale nie możemy zmarnować tak pięknych podpowiedzi. Posłuchaj tego, to jest podpowiedź do tablicy, przypominamy. Jankes już wie, kim jest?
21: Jestem tablicą.
23: Siemanko, Jankes, no powiem ci tak, lubisz biały proszek.
9: Janki,
21: no?
9: Mogę przeciągnąć po tobie paznokciami?

0: tutaj SK, 9 minut po godzinie 7. Jest fajnie, jest przyjemnie. Już po konkursie, kim jest Jankes?
1: Bardzo dobrze.
2: Dla ciebie jest przyjemnie, dla mnie też, ale jak ktoś aktualnie pakuje się do szkoły, to jest mu smutno, bo się skończyły wakacje.
3: Wczoraj było rozpoczęcie roku szkolnego, dzisiaj de facto taki pierwszy, no trochę bardziej prawdziwy dzień szkoły, bo nie oszukujmy się, ale i tak do połowy września dzieciaki jeszcze będą miały labę bez kartkówek, bez żadnych sprawdzianów i bez niczego poważnego. Ale dobra informacja dla wszystkich uczniów, którzy w tym momencie już są w drodze do szkół.
2: Jest w ogóle taka?
3: Jest, ponieważ uczniowie będą mieli aż 187 dni wolnych od nauki.
2: Wow.
0: Jak to? No. 187 dni wolnych?
2: Czy to się nawet nie opłaca plecaka kupować?

0: Byli tacy, którzy mówili, to pewnie jednostrzałowiec, nagra jeden hit i się skończy, a tu proszę, Oskar Cyms cały czas. Działa, produkuje.
1: Zgadza się. No dobrze, prosimy o więcej, prosimy o więcej, prosimy o więcej. Siódme wygrywa, no to proszę bardzo, o to prosiliście, no to nie ma problemu.
0: Koszuleczka do wzięcia, piękna, z napisem cześć.
2: No i nasz numer telefonu 664-402-302.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Bardzo prosimy o to, żeby dbać o jakość połączenia, bo jak kiepsko się słyszymy, to się nie słyszymy.
1: Zostawy głośno mówiące, no, niemile słyszane.
2: Dzień dobry.
4: No, dzień dobry.
1: Och, no. Jest dobre połączenie, jest dobrze.
0: No to co? 3, 2, 1.
3: Zabawa rozpoczęta.
0: Pierwsze.
2: Z ilu linii składa się tradycyjna pięciolinia?
4: Pięciu.
1: Bardzo drugie. Dobrze, prosimy dalej.
0: Kormoran to jest ptak czy gad?
4: Ptak.
0: Trzecie.
1: A propos, teściowa dzwoni i mówi, że chętnie wpadnie w niedzielę na obiad. Co mówisz?
4: Jak mnie nie będzie.
1: Dobry.
0: Czwarte. Ale z ciebie gad.
2: Jak nazywa się skrzynka, która ma korbę? Jak się tą korbą kręci, to gra muzyka.
1: Ja wiem. Ja wiem.
4: Bak. Coś magnetofonem, coś takiego, nie pamiętam.
2: Pozytywka, no. Katarynka.
0: Lecimy dalej, odbieramy kolejny telefon.
2: Trzymaj się, dobrego dnia ci życzymy. 664-402-302, halo.
0: Magnetofon na korbę. Dzień dobry, cześć.
3: Piąte.
1: Lecimy z piątym.
0: Uwaga. Halo, halo, no i się rozłączyła.
2: Dzień dobry, halo, halo.
1: Dzień dobry, tu SK, 664-402-302, hello.
2: Halo?
1: Kto tam?
5: Witam, witam.
0: O, hipopotam, dzień dobry.
3: Piąte.
0: Pipeta to, i tu pytanie otwarte, twoimi słowami, co to jest ta pipeta?
5: Takie coś używane do w chemii, w fizyce.
1: Dobrze, dobrze, rozejmiarki rzeczywiście, taka pipetka.
0: Ja zaliczam.
3: Szóste.
2: Czy celuloza to cukier czy sól?
5: Cukier.
0: I to też jest dobra odpowiedź!
2: Zaskoczenie, co?
1: Siódme. I uwaga, bo troszkę się u nas pozmieniało, kto teraz prowadzi popołudniowy program w Radiu SK.
2: Ich pseudonimy to S i K.
5: O! Dobra, powiem tak, już nie Pawełek i nie Pirowski.
2: Marcin Sońta, Michał Korościel, nowe fajne chłopaki u nas na pokładzie, witamy ich bardzo serdecznie, no a to też fajni. Sprawia... Fajni, co? Słuchałeś wczoraj?
1: Słuchaj wczoraj?
5: Słuchałem.
1: A, no było dobrze.
2: Powtórzymy im.
1: Kłam, Pinokio, kłam.
2: Słuchaj. Wygrywa w Radiu SK. A dla ciebie t-shirt Radia SK z napisem cześć.

0: weekend miałam okazję przejechać 1000 kilometrów po naszym pięknym, cudownym kraju. Wydaje mi się, że wszystkie Eski przejechałam, jakie tylko i wyłącznie są. Ale nadal nie wiem, które z które.
1: Najważniejsze, że dojechałaś do tej najwłaściwszej i z nami codziennie jesteś o 6.
2: No tylko jedna Eska akurat jest kontuzjowana aktualnie.
1: Która?
2: S7 w stronę Krakowa, o tym zaraz w newsach. Jankę!

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: Słuchaj, Marian.
6: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
6: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Air Max. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max.
9: Zaiskrzy między nami, gdy zaczniemy współpracę. Tartak Iskra, lider na Dolnym Śląsku. W ofercie więźba dachowa z certyfikatem, podbitka, ekskluzywne podłogi, pelet sosnowy certyfikowany, transport HDS. Tartak Iskra, Drołtowice, www.tartakiskra.pl. Wiesz, że dzwonią, ale nie wiesz gdzie? W Centrum Handlowym Marino, bo już są w sprzedaży sztosowe karty podarunkowe z okazji Back to School i każdej innej okazji. Nie znajdziesz lepszego i bardziej trafionego prezentu. Kupuj karty w Marino albo wygrywaj w konkursie na wrocławskibacktoschool.sk.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Grafik to nie wyrok. W Q-Sense pracujesz 3 do 4 dni w tygodniu. Masz darmowy dojazd z Wrocławia i premię. Bez doświadczenia. Z grafikiem, który da się lubić. Wyślij SMS PRACUJ na numer 4301. Q-Sense. Dołącz już dziś.
12: I po reklamie.
13: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski. Sponsorem programu jest właściciel hurtowni okien i rolet SkładOkien.pl. Lipowa 2, Borowa.
14: Dzisiaj we Wrocławiu około 23 stopni, w Jeleniej Górze 21, w Legnicy 22 kreski. Zachmurzenie takie zmienne, możliwe też są opady deszczu. A kierowcy, uwaga, dzisiaj we Wrocławiu na Karmelkowej, no tam jest trudniej ruch wahadłowy, bo zaczął się remont. Życzę jednak dobrego dnia.
13: Sponsorem programu jest właściciel hurtowni okien i rolet SkładOkien.pl.
15: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski. Wrocław, Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.
16: 7.30, to czas na SK News. Marcin Perocki, zapraszam. Kierowcy, zablokowana jest ekspresowa siódemka w kierunku Krakowa w Świętokrzyskiem. Koło Jędrzejowa osobowy bus zderzył się z dostawczakiem. Na miejscu pracują służby i tworzy się spory korek. Protest w Ceucie. Kilkaset osób przed siedzibą władz demonstrowało przeciwko obecności na ulicach kilku tysięcy migrantów, a to osoby, które pozostały w tej hiszpańskiej eksklawie w Afryce po masowym przekroczeniu granicy z Marokiem pod koniec lipca. Dzisiaj zwołano liczne manifestacje w całej Hiszpanii.
17: SK Sport News.
16: Sensacyjne rozstrzygnięcia w piłkarskim Pucharze Polski. Już w pierwszej rundzie z rozgrywek odpadła Legia Warszawa, którą 3-0 pokonał Motor Lublin. Z pucharem pożegnały się jeszcze dwa zespoły ekstraklasy. Wisła Kraków uległa pierwszoligowej Odrze Opole 1-2, a Zagłębie Lubin trzecioligowej Siarce Tarnobrzeg 2-3.
18: Jankes, Kama i Wiktor.
19: W Radiu SK.
20: Tu się poleca ekipa do wstawania. 30 minut po 7 rano. Dzień dobry.
21: Dzień dobry. Ja się chciałam dowiedzieć, co ty swojemu tacie na mnie naopowiadałeś, ponieważ cały czas do mnie pisze na Instagramie.
20: Mój ojciec pisze do ciebie?
21: Mm-hmm.
20: A czy moja matka o tym wie?
22: Właśnie napisała, że wie.

0: Ależ
1: pięknie, gramy cudownie. Tutaj SK 7:37, 23 minutki do 8.
0: Podoba mi się ta formuła domu otwartego, jaki prowadzimy. Mamy tu psa w studiu. Kamil Nosel dołączył, także...
1: Ale ma jakieś prezenty, to za chwilę będą te prezenty.
0: Ma czarną torbę, ciekawe. W czarnej torbie się zawsze wychodzi z monopolowego.
2: Co tam będzie. Tam na pewno są pomidory. Dobrze mówię?
1: I ogórki.
3: Dobrze.
1: Naprawdę. To dawaj, no chodź.
2: Nasz ogrodnik eskowy.
1: A to serio z twojego ogródka?
3: No jasne, słuchaj, Janki, gdzie jest
2: zrywane. Ty jeszcze nie wiesz, ale to są najlepsze pomidory, jakie w życiu jadłeś.
1: Ole, pachnące. Co ty do nich dodawałeś?
2: Bawole serce.
1: Dużo serca.
2: Ty, ale poczekaj, mój jest trochę poobgryzany. Kto się wbił tutaj?
3: Ogórki się wbiły.
1: Masz, Wiktor, masz. Zobacz, że tutaj takie pomidory. Słuchajcie, no tak tutaj się... I ogórki też są. Ogórki.
0: Prawdziwy pomidor.
2: A ogórki są w ogóle takie, że jak się je trzyma w łapce, to aż kują.
1: To są jakieś takie zrywane.
0: No dobra, ale słuchajcie, ustalmy tylko na koniec.
2: No.
0: Ile będziemy musieli za to zapłacić?
1: 100 mi brakuje.
4: Kama i Wiktor.
0: Nosel!
1: No właśnie, bądźcie blisko radio, bo za chwilę Nosel będzie wkręcał.
0: Przygotuj na swój telefon zaraz.
1: Okej. Okay.
5: Reklama.
4: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4. miesiąca życia. Doskonalimy

0: zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
1: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Sikora Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin i Zielona Góra zaprasza.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
5: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: I po reklamie.

0: Słyszałeś, Janki, że mój tata pisze do Kamili?
1: Jak mają romans?
0: Wyszedłeś chwilę
2: nie
0: ze studia.
2: Romans. Po prostu my się z Piotrem lubimy, no.
1: Wow. A ty mówisz niego Piotr?
2: Tak, a dodam również, że Piotr na profilowym ma facet nad rogami.
1: No dobra, ale nie wkręcacie jak Nosel?
0: Nie, ale chyba no potrzeba fajnie. Jednak w końcu przekonać Nosela, żeby do Piotra zadzwonił.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Tak, słucham.
5: Dzień dobry, Edyta Bezpasożyta po tej stronie. Czy ja dodzwoniłam się do pani Grażyny z rezerwacji ślubnej na 12?
4: Tak.
5: Z dworku telefonuję. Proszę pani, ja nie wiem, czy tam państwo ustalaliście z szefostwem, jeśli chodzi o napoje. Wy macie już ustalone, czy nie?
4: Tam były w nawiasie podane chyba coś jeszcze, ale nie pamiętam.
5: Bo tutaj mamy problem, jeśli chodzi o butelki kaucyjne. Muszę z panią domówić, jak te butelki kaucyjne u państwa zrobimy. Bo się zdarza, że nam po prostu już kradną te butelki.
4: A co państwo proponujecie?
5: No, my proponujemy albo, proszę pani, kontrolujemy waszych gości na wyjściu, żeby nam nie pokradli tych kaucyjnych, albo zabezpieczamy je na stołach już.
4: Ojej.
5: No.
4: A jak to zabezpieczacie?
5: No to tutaj musimy się
4: kontrolować nie bardzo.
5: Tutaj
4: nie?
5: Musimy się dogadać, proszę pani. Albo to przywiążemy i kelner, który będzie obsługiwał, jak będzie stawiał jakieś napoje, to przywiąże. Albo, proszę pani, w doniczkach, to też muszę wiedzieć, bo położymy wtedy to na stół.
4: Wchodzi w grę albo kontrola gości, albo umocowanie ich do stolika.
5: Tak.
4: W doniczkach. No to chyba ta druga opcja.
5: I wtedy, proszę pani, jak skończycie już dany napój, to przychodzi, proszę pani, obsługa, rozwiązuje, zabiera butelkę i daje nowy i przywiązuje.
4: Okej. To chyba taka opcja będzie najlepsza, mi się wydaje.
5: Czyli co, przywiązujemy czy do doniczek ustawiamy?
4: No ale jak zapłacimy tak jak, od każdej butelki te 50 groszy na zaś?
5: No właśnie mówię, że nie, bo jeżeli nam etykietę ktoś zedrze, to później będą pretensje, że jedna nie była w skupia, a żeśmy potrącili 50 groszy od was.
4: Nie ma takiej opcji, Maciek.
5: Bo niech mi pani powie, w czym kłopot, to ja postaram się rozwiązać.
4: Znaczy, przywiązanie tych butelek jest...
5: To jest problem, czy nie?
4: No trochę...
5: Czy do doniczek wstawiamy?
4: No to do doniczek. Do doniczek. Trudno, będzie ciasno, ale ja to nie wyobrażam.
5: Dobrze, proszę pani, tym wszystkim zajmie się Agnieszka.
6: Grażyna, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
4: Nie wierzę.
6: Grażynka, kocham cię nad życiem. Nie mogłam się powstrzymać.
4: Brawo, udało wam się jak najbardziej.
3: Nosem wkręca w Radiu SK.
7: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
0: W jaki sposób na obronę od razu? Grażynka, kocham cię nad życiem.
1: A później sobie pogadamy.
0: Nie strzelaj do mnie!

0: Dzień dobry. Ja w sprawie tego czeku podlaskiego. Są jeszcze?
1: Do widzenia, bo już się skończył.
0: Jak to? Jeszcze się nie rozpoczęło za bardzo.
1: Kilka minut, słuchajcie. I o tym w newsach, że 6,5 tysiąca osób...
0: Ale przepraszam, ja znam kamę i na pewno się nie znajdzie?
1: Nie ma nic pod stołem
0: znam
1: nawet.
0: Znam Wiktora.
1: Nie. Nawet jak powiesz...
0: Znam Sońtę, znam Korościela.
1: Też nie.
2: Urocze, że wymieniłeś w odpowiedniej kolejności ja na miejscu pierwszym.
0: Nie ma.
3: Kama i Wiktor. Radio SK.
0: Mam kopertę.
2: Posłuchaj newsa
0: Mam kopertę.
1: Panie, idź pan, nie podobasz się pan dla mnie.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
4: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
5: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Kryminalne zagadki, które wciągają od pierwszej minuty. Antoni Królikowski i Jan Wieczorkowski w nowym sezonie Uroczyska. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 25 w czwórce.
8: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
9: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe.

0: Dodatkowe oferty. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC.
5: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa. Organizator akcji Scena dla Każdego. Wrocław, Młyn Sułkowice.
6: Gazowa, Karwińska, Stawowa i Peronowa to już jest taki trochę standard z remontami, ale doszła jeszcze ulica Karmelkowa. Dzisiaj można mieć pod ręką parasol, są chmury, może przelotnie popadać, ale jest szansa na słońce, a temperatura we Wrocławiu rośnie do 23 stopni.
5: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa.
4: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC, wrzecion i elektrowrzecion. cncarc.pl.
7: Jest 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Nowy sędzia Trybunału, najem krótkoterminowy i przede wszystkim kryptowaluty z aferą Zonda Krypto w tle. To najważniejsze punkty pierwszego powakacyjnego posiedzenia Sejmu. To rusza przed południem, a reporter SK Michał Rawa sprawdził, czym zajmą się posłowie.
8: Jutro do Sejmu powróci temat przepisów o kryptowalutach, które zawetował prezydent. Wszystko w cieniu afery Zonda Krypto. Maciej Berek prawdopodobnie zostanie wybrany nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Posłowie zajmą się też przepisami o najmie krótkoterminowym. Do tego będą zmiany wizualne, bo posłowie Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego po raz pierwszy od rozłamu w PiSie zasiądą na nowych miejscach na sejmowej sali.
7: Atak miał wywołać masową awarię prądu, tak minister spraw wewnętrznych Brandenburgii komentuje incydent obok granicy z Polską. Niedaleko elektrowni węglowej znaleziono ładunki wybuchowe, co najmniej jeden z nich eksplodował. Próba sabotażu polegała na wykorzystaniu ładunków miotających do wprowadzenia materiału przewodzącego w linię najwyższego napięcia, aby wywołać zwarcie, a w tym samym zagrozić stabilności sieci. A wyjaśniał minister Jan Redman, wieczorem trwały poszukiwania kolejnych ładunków wybuchowych. A podlaski czek turystyczny rozszedł się w kilka minut. W tym roku pulę ponad 6,5 tysiąca czeków na 300 zł podzielono na trzy grupy, mówi Marta Grzelak, dyrektor Podlaskiej Organizacji Turystycznej.
9: Pierwsza grupa, która wyczerpała pulę środków, byli to turyści indywidualni i całe generowanie trwało tylko minutę i 15 sekund.
7: A kolejny nabór zaplanowano 1 października.
10: SK Wrocław News.
6: Kasia Pawlak, po miażdżącej recenzji jedzenia we wrocławskim ZOO przez Księżula jest reakcja ogrodu. Władze ZOO zwróciły się do najemców lokali gastronomicznych z pilnym wezwaniem o reakcję. ZOO podkreśla, to nie my przygotowujemy posiłki i nie my ustalamy ceny, ale jednocześnie przyznaje, że oferta lokali wpływa na wizerunek ZOO. Działa jak apka randkowa, pomaga znaleźć studentom współlokatora. We Wrocławiu powstała aplikacja Rent Friends, z której korzystają już tysiące osób. Można wybrać wiek współlokatora, poznać pasję, sprawdzić pokój wraz z ceną.
11: Cześć, dzień dobry, witamy raz jeszcze w środę 2 września.
12: Wiecie, sprawa jest, żeby Jankes przestał cały czas zaparzać nam kawkę i herbatkę, to szukamy jakiegoś zajęcia dla niego.
13: No właśnie, więc dajcie znać na SK Messengerze, jakie macie zadanie dla niego, a my zastanowimy się i go później wyślemy.
14: No ja mam zadanie dla Jankesa, chyba najlepsze na świecie. Jankes, jak tam twoje piwnice?
11: zaraz, co ty masz tam?
15: Ja mogę wszystko, ale są granice, naprawdę, przyzwoitości, proszę was.
11: Masz tam małe kotki?
15: Ja tam mam małe rzeczy, duże rzeczy.
13: Bo duże rzeczy są w garażu.
15: Mam też sanki. Sezon idzie.

0: 8 po 8, no mam nadzieję, że wszyscy są już ready, żeby zacząć tę środę. Dzisiaj drugi dzień września.
1: Hurra!
2: 8 minut po godzinie 8, już pierwsza lekcja trwa. No dobrze. Lekcje niektórzy odrobili na stacjach benzynowych ostatnio.
0: Tak. Teraz tam są pustki, ale na dzień, na chwilę przed zakończeniem rządowego programu CPN, słuchajcie, były wielkie kolejki.
3: Ludzie. Ja stałam, słuchajcie, 15 minut, żeby dojechać do dystrybutora.
2: Ja nigdy tak długo nie stałem po hot doga, rzeczywiście.
0: No i wyobraźcie sobie, że jeden facet w Wałbrzychu postanowił nie stać razem z kolejką, tylko ją objechać i stanąć jeszcze bliżej dystrybutorka.
2: Ale było wytłumaczenie, bo tam już była 23:55 i 5 minut było do końca.
0: I doszło do bójki właśnie pod stacją benzynową. Gdy ktoś ustawił się w kolejce, ktoś tego kogoś wyprzedził. Punktem wrzenia całej awantury, która jest do zobaczenia w internecie, było użycie pały teleskopowej.
3: Ojej.
2: Widziałem, no to był skandal.
0: Facet wyciągnął i lał nikiego po nogach. Ja mówię, ja byłem pierwszy, nie proszę pana, to ja byłem pierwszy.
3: Jejku, i co, warto tak się bić, żeby zaoszczędzić finalnie te 20 zł?
2: Nie, kama, nie, tu nie chodzi o kasę, tu nie chodzi o pieniądze, tu chodzi o honor. Widziałeś, tak przywalił? Kama?

0: 16 minut po 8 tu SK, hej.
1: Potwierdzam, ta godzina właśnie jest na zegarku.
2: Sponsorem konkursu jest producent produktów śniadaniowych Dudusie.
1: No lepiej sprawdzić, wiesz, no co masz ufać tak od razu kolesiowi.
0: Kama, ale kocham twoją reakcję, każdy mi nie zauważyłeś.
1: Kama śmieje się nosem.
3: To mniej więcej tak brzmi. Ale jeżeli chodzi o czas, a właściwie nie do czas, to ma go bardzo dużo Magda. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, hej.
3: Madzia, ile masz dzieciaków na pokładzie?
4: Dwójka i są to bliźniaki.
3: Brawo.
0: Super! Dwa plecaki, dwa zestawy lekcji, dwa razy śniadanko z domu.
1: Ale Polska Matko. Jest ci wdzięczna, bo dwie osoby więcej będą składały się na nasze emerytury.
5: Brawo! Dziękujemy!
3: Słuchaj, ja mam dwie córy, ale w odstępie prawie 4 lat, więc
1: Kama,
3: jest trochę inna sytuacja.
5: Dziękujemy!
0: Ja mam dwójkę synów.
3: Dziękujemy!
0: No co tak skromnie?
3: Ale
0: no.
3: Chciałam powiedzieć, że to jest jednak wyzwanie. A jak to jest być mamą bliźniaków?
4: Oj, no zdecydowanie przydałoby mi się jakieś wydłużenie doby, bo czasu brakuje.
1: Nie ma problemu.
3: A co najczęściej robią zawsze w tym samym momencie, co jest, bym powiedziała, niekoniecznie pożądane przez ciebie?
4: Co najczęściej robią? Szukają plecaków rano do szkoły.
1: Czyli znowu wracamy do tematu czasu i Jankiego spoglądania na zegarek.
3: Janki, przypomnij, czego dzisiaj nie wziąłeś z
0: ja
3: domu?
0: Ja dzisiaj wyjechałem bez telefonu.
1: No i musiałeś się wracać i zabrakło ci czasu znowu.
0: Zabrakło mi czasu, ale
3: właśnie.
0: Po drodze wyrzuciłem śmieci. Więc jestem wytłumaczony.
1: Madzia, czy my dobrze myślimy, że temat zegarka to jest również twoja supermoc, której potrzebujesz? Czyli chciałabyś mieć po prostu możliwość wydłużania doby.
3: Albo czasowstrzymywacz.
4: Mhm. Tak, zdecydowanie.
3: To my mamy w takim razie czasoumilacz, bo 1000 złotych kieszonkowego na początek szkoły oraz zestawy śniadaniowe Dudusie dla ciebie i dla chłopaków.
4: Super, dziękujemy.
0: Za tysiaka to już można coś się pobawić, no. Takie różne atrakcje.
3: Bo za tysiaka można ewentualnie taksówkę zamówić, kiedy już nie zdążysz autobusem dojechać do szkoły.
0: Przez Zakopane!
1: Przychodzisz do Jankesa i mówisz, mam tysiaka, ile to będzie trwało to spotkanie?
2: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.

0: Od razu jakoś tak godniej się robi, jak Andrea Bocelli pojawia się w kawałku, nie? Tak człowiek czuje się taki kulturalniejszy, białą koszulę by założył.
1: A od razu, czy już wiemy, jaki utwór będzie pierwszy
0: na ślubie mojej? Tak. No. Ale by się Olka zdziwiła, jakby tam wjechał Andrea Bocelli i Shakira jeszcze do tego.
1: Zróbcie sobie taką, wiesz, niespodziankę, no. Nie wiecie, co zańczycie.
2: Słuchaj, obawiam się, że ten ślub byłby największą niespodzianką dla Wiktora.
0: Wiecie, ale lepsza impreza się szykuje i o tym w newsach już za chwilę. Został równo miesiąc do wyborów na prezydenta Krakowa.
1: Oj, no. Tam się dzieje, rzeczywiście. Smoki zieją ogniem.
0: Gdybyś został prezydentem Krakowa, jaka by była twoja pierwsza decyzja?
1: Dietezja?

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Airmax. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Airmax.
5: Po Wrocławiu krąży dobra energia. Teraz pod nową nazwą. 21 klubów Fitness Academy zmienia się w Zdrofit. Miejsca, które znasz, ulubieni trenerzy i trenerki oraz wyjątkowa społeczność, z którą dobrze się ćwiczy. Dołącz do największej sieci fitness i odkrywaj nowe możliwości. Kluby w całej Polsce, masa zajęć i apka Zdrofit Plus, w której zaplanujesz swoje treningi i wspólnie ze znajomymi zapiszesz się na ulubione zajęcia. Ruch to z kim lubisz. Zdrofit.
6: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
12: I po reklamie.
13: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski. Sponsorem programu jest właściciel hurtowni okien i rolet składokien.pl. Lipowa 2, Borowa.
14: We Wrocławiu dzisiaj około 23 stopni, może 24 nawet, niebo trochę w chmurach, ale słońce też będzie miało swoje 5 minut miejscami. Może również pokropić, więc parasol wrzucony do plecaka nie będzie takim głupim pomysłem. W Bieleniej Górze i Wałbrzychu 21 stopni.
13: Sponsorem programu jest właściciel hurtowni okien i rolet składokien.pl.
15: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski. Wrocław, Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.
16: Zbliża się 8.30, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Nadal zablokowana jest S7 w Świętokrzyskiem. To po zderzeniu dwóch pojazdów na wysokości Jędrzejowa. Objazd w stronę Krakowa prowadzi w tej chwili drogą serwisową. A został niespełna miesiąc do głosowania. Kraków szykuje się do wyborów prezydenta. W sondażach prowadzi Łukasz Gibała. Sześciu najważniejszych uczestników tego starcia spotka się dziś twarzą w twarz. O 17.00 odbędzie się debata Superekspresu Bitwa o Kraków. Więcej o niej przeczytacie na sk.pl. A organizacje związkowe we Włoszech zaapelowały o opóźnienie rozpoczęcia roku szkolnego. To przez utrzymujące się upały. Przy tej okazji podano, że ponad 90% szkół nie ma klimatyzacji. Dlatego włoski rząd zapowiedział dodatkowe środki na jej montaż.
17: Jankes. Kama i Wiktor.
18: Jankes, Kama i Wiktor.
17: Radio SK.
19: Temat otwarty w dalszym ciągu? Co ja tam mam robić?
5: Szukamy zajęcia dla ciebie, wiesz, żebyś się w końcu czymś zajął konstruktywnym.
19: Zamiast kawy i herbaty.
5: Tak, a nie.
19: Ale przyznajcie, że kawkę, herbatkę pyszną robię. Telefony, dzień dobry.
0: Ja dzisiaj potrzebuję pomocnika do rozładunku, ale Jankes jest szczupły jak szczypior, to nie wiem, czy bym go nie połamał.
7: Nie w tym problem, jego kolanko boli.
19: To też.
17: Radio SK.
19: Ale nie wiem, czy mówiłem wam już kiedyś o tej historii, jak spotkałem Darka Michalczewskiego, tak, boksera. I Darek mówi, Janki, jak ty dobrze wyglądasz. A ja, tak, dzięki Darek, no, masz tyle miejsca na mięśnie.

0: w Radiu SK. Fajna jest Azalia, prawda? Szkoda, że zajęta, prawda?
1: Nie wiem, co ona teraz robi, proszę pana, ale może ktoś tam obok niej leży dzisiaj z samego rana, nie jesteś...
2: Zajęta w formie, że teraz robi śniadanie.
0: To o czym pomyślałeś?
2: Wiktor, tylko o jednym naprawdę.
3: Wiktorku. Ale panu robi to śniadanie.
0: Wiktorku, co tam u twojej Oli? No dobra, okej.
1: Okay. Ona nie jest zajęta teraz z robieniem śniadania? Ani nie jest zajęta przez nikogo, kto obok leży.
0: Kto
2: tak
0: tam
2: ci się tylko wydaje. No dobra, słuchajcie, wyobraźcie sobie taką sytuację. Idziecie do sklepu, kupujecie 100 gram czekolady i się okazuje, że tam wcale nie ma 100, tylko jest 90.
1: Oszukali!
2: A płacicie tyle samo, albo czasami nawet i więcej. I faktycznie jest taki proceder, że płacicie tyle samo, a macie mniej. Mniej gramatury danej rzeczy.
1: To się nazywa downsizing.
2: No niestety. I Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w końcu wziął się za wielkie sieci produkujące słodycze, by dojechać ich za ten proceder.
1: Tam. Nie dojadą ich.
2: Kontrole, wysokie kary. Nie, no proszę cię. No ja wierzę jednak
0: jak
2: sprawiedliwość.
0: To nie? Ja też.
1: Korporacja zatrudni sobie dobrego adwokata. Ten adwokat wystarczy, że obróci kota ogonem i przyjmie taką linię obrony. Wielkie koncerny w końcu zaczęły dbać o zdrowie Polaków.
4: Reklama. Zaiskrzy między nami, gdy zaczniemy współpracę. Tartak Iskra, lider na Dolnym Śląsku. W ofercie więźba dachowa z certyfikatem, podbitka, ekskluzywne podłogi, pelet sosnowy certyfikowany, transport HDS. Tartak Iskra, Drołtowice, www.tartakiskra.pl. Street Dreams już w ten weekend, lotnisko Lubin. W sobotę Ben Collins wywiada autografę i możliwość przejazdu torem na 1/4 mili. Kup bilet na street-dreams.pl. Wyprzedaż w multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mektul 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl. Najlepsza trawa w mieście? Trawniki24.com. Trawa w rolkach, systemy nawadniające i nawozy do trawników. Rzeplin Wrocławska 7. Hasło trawa to podstawa. Rabat. Trawniki24.com.
5: To będzie ostatnia reklama.
4: Masz żyłkę do łowienia smaków i atrakcji? To wpadaj na Carp Fest Dominicza. Już 5 i 6 września Carp Fest, festiwal karpia milickiego. 2 dni atrakcji, koncertów i wyjątkowych smaków. Zagrają Agnieszka Chelińska, OSTR, Fukaj, Carla Fernandez, Metro, Plan B, Wojciech Baranowski, Ball Breaker, Back to Manam, Sanders. Złap rytm, złap smak. Wpadnij na Carp Fest.
6: Zapraszam, burmistrz Wojciech Piskozup.
7: I po reklamie.

0: Oho, Coldplay. Proszę uważać, chodząc na koncerty Coldplaya, na kamerę, która się przygląda, to...
1: Albo nie chodzi z kochanką, no.
2: Ale czekamy, ja gdzieś tam słyszałem, że oni w przyszłym roku prawdopodobnie wpadną do nas na koncert. Ale jeszcze nie ma właściwej daty, więc, ale...
0: To pamiętaj.
2: Warto być czujnym.
1: Idź to tam, pamiętaj, sam. Kogo zabierasz.
2: Kama pójdzie swoim ojcem.
0: Dzisiaj szukamy cały czas zadania dla Jankesa. Co on może zrobić, żeby zająć się czymś konstruktywnym? No i jest kolejna propozycja do ciebie.
3: Ja dzisiaj potrzebuję pomocnika do rozładunku, ale Jankes jest szczupły jak szczypior, to nie wiem, czy bym go nie połamał.
1: Co, ja rozumiem, że próbujesz go przekonać dwa razy,
0: no
1: dokładnie.
0: Właśnie,
1: no.
2: Mówiłem już o tej mojej przygodzie.
0: Nie, co powiedział mi Darek Michalczewski? Teraz wersja oryginalna.
4: Jankes, znowu muszę stworzyć materiały promocyjne dla mojej działalności trenerskiej. Może potrenujesz ze mną?
0: O, idziemy właśnie tym sznytem.
2: No jak najbardziej, ja na bramkę się nadaję.
1: Na jaką bramkę? To jest... Ty chudy jesteś.
0: Materiał
1: no
0: fitness. Aha. Tutaj ma z tego powstać.
2: Możesz przyjdę całą rodziną.
0: Nie dostaniemy. Wystąpisz na ulotce jako przykład faceta, którego...
1: Jest przed, a potem zrobimy zdjęcie Wiktora jako po.
2: Dziękujemy.
0: Pani chyba nie będzie miała klientów.
2: Nie.

0: 6 minut do godziny 9 SK w środę 2 września, pierwszy dzień w szkole, taki prawowity, wiecie, lekcje. No my swoje zajęcia dzisiaj kończymy powolutku.
1: Jakbym był uczniem, wróciłbym dzisiaj do domu, to bym powiedział: mamo, ja już mam dosyć. Ja już się pouczyłem.
2: To powiem wam, jaką wczoraj wiadomość dostaliśmy ze szkoły mojej starszej córki. Dawaj. Mianowicie, dzisiaj nie przychodźcie dzieciaki do szkoły, dlatego że nie zdążyliśmy z remontem.
1: Ale fajna szkoła!
0: Rewelacja. Bo przyjdzie i pomożecie w remoncie. Niektóre dzieci mają doświadczenie, pomagać.
3: Jankes, Kama i Wiktor
4: w Radiu SK.
1: A jutro od 6 znowu zaczynamy remont studia.
5: Reklama.
6: Duda, pyszny kurczak, dobry skład. Duda,
7: głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
6: Siła, zbiąka, cukru, brak. Duda, Duda.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Bieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
13: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
14: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
15: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
16: No.
15: A tamta to jest mega.
16: Mega.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
18: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
19: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
20: Tomek!
19: Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
21: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
20: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
21: W końcu będę miał kieszonkowe.
20: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
22: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
23: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
24: I po reklamie.

0: Zbliża się 9, zaczynamy SK News. Marcin Brocki, zapraszam. Nocny wybuch w Niemczech. Do wybuchu doszło na stacji kolejowej w Augsburgu. Dwie osoby zostały niegroźnie ranne. W budynku eksplodował nieznany przedmiot. Marcin Horała kandydatem na wicemarszałka Sejmu. Posła zgłosi Klub Rozwój Plus. Te informacje potwierdził w rozmowie z nami poseł klubu Szymon Szynkowski-Welsenk.
1: Musimy jego jako naszego kandydata na wicemarszałka Sejmu. Dzisiaj zostanie to ogłoszone.
0: A polityk nie wykluczył również wspólnych list z PiS-em w najbliższych wyborach parlamentarnych. Sam zgłosił się na policję w Tarnobrzegu. 56-letni pilot w trakcie przelotu śmigłowcem zerwał linię wysokiego napięcia. Po incydencie wylądował na pobliskiej działce. Później szukała go policja. W nocy sam zgłosił się na komisariat.
2: Na Szczytną wykonywane są czynności, a policjanci ustalają dokładny przebieg i okoliczności zdarzenia.
0: Mówiła Agnieszka Wilk z tarnobrzeskiej policji. W incydencie nikt nie został ranny. A dziś kolejne mecze pierwszej rundy piłkarskiego Pucharu Polski. Wczorajsze spotkania przyniosły sporo niespodzianek. Już na tym etapie z rozgrywek odpadły Legia, Wisła Kraków i Zagłębie Lubin, a w środowych spotkaniach najciekawiej zapowiada się starcie Widzewa z Koroną Kielce.
3: SK Wrocław News.
4: Kasia Pawlak, po miażdżącej recenzji jedzenia we wrocławskim ZOO przez Księżula jest reakcja ogrodu. Władze ZOO zwróciły się do najemców lokali gastronomicznych z pilnym wezwaniem o reakcję. ZOO podkreśla, to nie my przygotowujemy posiłki i nie my ustalamy ceny, ale jednocześnie przyznaje, że oferta lokali wpływa na wizerunek ZOO. Działa jak apka randkowa, pomaga znaleźć studentom współlokatora. We Wrocławiu powstała aplikacja Rent Friends, z której korzystają już tysiące osób. Można wybrać wiek współlokatora, poznać pasję, sprawdzić pokój wraz z ceną.
5: 9:30 do tego jeszcze obejmuje noce, to dopóki budzik nie zadzwonił, tak się u was działo. Jonathan, PZ, Liwka, gram to na początek. Będzie lepiej, bo środa to jest podobno już taki mały piątek i tego będziemy się trzymać. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: 16 minut po godzinie 9. To już czas. Tayo Cruz, Break Your Heart. Za nami w Radio SK. To już czas, żeby uruchomić 30 sekund samych dobrych informacji, bo wszyscy tego potrzebujemy. Więc zapraszam codziennie po 9. Czas start. Szkoła dla jednej uczennicy. Taką ponownie po dekadzie walki otwarto w małej włoskiej miejscowości Ginostra. Wszystko po to, by uczennica pierwszej klasy mogła się uczyć w miejscu zamieszkania. Możecie sobie także tanio kupić fragment wyspy Uznam. Działka o powierzchni 12 tysięcy metrów kwadratowych trafi pod młotek w tym tygodniu. Cena wywoławcza zaledwie 2000 euro. Minus to są torfowiska, stawy i lasy, więc niczego tam nie wybudujecie i to jest jednocześnie najlepsza, dobra informacja dla przyrody. Pół godziny czytania przed snem pomaga szybciej zasnąć, tak twierdzą naukowcy. Czytanie to najlepszy wyciszacz, a przewracanie stron i śledzenie tekstu działa kojąco na zmysły, przygotowując organizm do odpoczynku. To z porcją kolejną zapraszam jutro. Gipsy Kukon, ty masz za chwilę u nas.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
3: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
2: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 300 bilety na Nie patrz w dół 2.
4: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
5: Autopromocja.
6: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
8: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od czwartego miesiąca życia.

0: www.autoglas.wroc.pl. To będzie ostatnia reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: I po reklamie.
4: Skąd?

0: Van Buren w swojej najlepszej wersji Everlasting w Radiu SK. 24 minuty zostało jeszcze do godziny 10. Dzisiaj jest w kalendarzu takie święto jak święto pozyskiwania talentów. Gdybyście mogli wybrać jedną supermoc, jeden talent, który chcielibyście mieć, to jaki? Od dzisiaj, od teraz, zaraz włącza wam się i korzystacie, kiedy tylko chcecie. Czekam na propozycje. Eskowy Messenger, tam nagrywacie głosówki właśnie w tej sprawie. Ja zacznę. Moc spania z otwartymi oczami, tak żeby szef się nie zorientował, że właśnie teraz ucinam sobie taką przedpołudniową drzemkę, bo w nocy nastąpiło niedospanie. To jest oczywiście tylko przykład, bo to się wiadomo, że nigdy nie dzieje. Jeżeli macie takich więcej, to czekam na eskowym messengerze. Måneskin, I Wanna Be Your Slave, za chwilę u nas.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Wiesz, że dzwonią, ale nie wiesz gdzie? W centrum handlowym Marino, bo już są w sprzedaży sztosowe karty podarunkowe z okazji Back to School i każdej innej okazji. Nie znajdziesz lepszego i bardziej trafionego prezentu. Kupuj karty w Marino albo wygrywaj w konkursie na wrocławskibacktoschool.sk.pl. Najlepsza trawa w mieście, trawniki24.com. Trawa w rolkach, systemy nawadniające i nawozy do trawników. Rzeplin Wrocławska 7. Hasło trawa to podstawa. Rabat trawniki24.com.
2: Grafik to nie wyrok. W Q-Sense pracujesz 3 do 4 dni w tygodniu. Masz darmowy dojazd z Wrocławia i premię. Bez doświadczenia. Z grafikiem, który da się lubić. Wyślij SMS pracuj na numer 4301. Q-Sense. Dołącz już dziś.
3: Wszystko, co twoje, znajdziesz w swojej. Codzienne zakupy, codzienne sprawy i usługi. Drogeria, moda, przychodnia, kawiarnie, żłobek i przedszkole oraz zakupy spożywcze. Wszystko jest w swojej. Swoja Olimpia, Swojczycka Wrocław. Sprawdź nasze social media.
4: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
5: To będzie ostatnia reklama.
1: Targi terrorystyczne Animals Live Wrocław już 6 września w KGHM Ślęza Arena. Ogrom egzotycznych zwierząt, w tym węże, jaszczurki, skorpiony, modliszki, żółwie, a także pokazy sokolnicze i wystawa pająków. Targi Animals Live Wrocław już w tę niedzielę w KGHM Ślęza Arena. Kup bilet online na bilety24.pl.
6: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: chcielibyście mieć, gdybyście mogli sobie tak pstryknąć palcem i od razu by wam się w waszym życiu właśnie jakaś nowa umiejętność pojawiła. Mikołaj?
1: Takim talentem od zawsze, jaki chciałem mieć, to na pewno bycie poliglotą, ale w sumie jak na razie cztery języki nie jest tak źle. Trochę powoli brakuje motywacji, ale może ten dzisiejszy dzień trochę jej doda.
0: Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Mikołaj mówi, znam cztery języki i nie jest tak źle. Tymczasem ja przy każdym zdaniu myślę, żeby zastosować dobrą odmianę z języka polskiego. Po 10 w Radiu SK kolejne hity.
2: Reklama.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
8: Air Max. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max.
9: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na wyprzedaży@toyota.pl lub odwiedź Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
10: Wiesz, że Kasia z pracy kupiła mieszkanie na osiedlu Lista w Leśnicy?
11: O, i co mówi?
10: Że przekonała ich promocja. Wpłacili tylko 20%, a resztę przed odbiorem. Nie musieli od razu brać kredytu. Mogli negocjować.
11: Brzmi rozsądnie. A osiedle?
10: Kameralne, zielone, mieszkania od 2 do 4 pokoi, budynki dwupiętrowe z windą, są ogródki i balkony.
12: Osiedle Lisza od Arkop Developer. Twój komfort to nasz cel. Osiedlelisza.pl.
13: Masz żyłkę do łowienia smaków i atrakcji? To wpadaj na Carp Fest do Milicza. Już 5 i 6 września Carp Fest, festiwal karpia milickiego. 2 dni atrakcji, koncertów i wyjątkowych smaków. Zagrają Agnieszka Chelińska, OSTR, Fukaj, Carla Fernandez, Metro, Plan B, Wojciech Baranowski, Ball Breaker, Back to Manam, Sanders. Złap rytm, złap smak. Wpadnij na Carp Fest.
14: Zapraszam, burmistrz Wojciech Piskozup.
15: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie.
20: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
21: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
22: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski. Sponsorem programu jest właściciel hurtowni okien i rolet składokien.pl. Lipowa 2, Borowa.
0: Mogą być dzisiaj utrudnienia przy ulicy Skwierzyńskiej. Tam budowlańcy natrafili na niewybuch z czasów II wojny światowej. Saperzy będą go wywozić. Jeżeli będą zamknięcia, powiemy wam o tym. Dzisiaj ciepło do 23-4 stopni. Może pojawić się przelotny deszcz. Słońca też nie zabraknie.
22: Sponsorem programu jest właściciel hurtowni okien i rolet składokien.pl.
23: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski, Wrocław, Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.
20: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: Zbliża się 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragiczny wypadek autokaru w Egipcie. Według polskiego MSZ nie ma informacji, by wśród ofiar i rannych byli Polacy. W wypadku zginęło 16 osób, a 28 zostało rannych. Szczegóły ustala reporter SK Mateusz Chłyston. Mateuszu, gdzie doszło do tego zdarzenia?
1: W południowej części Półwyspu Synaj, dokładnie na trasie między Dachabem a Nuwajbą, dwoma popularnymi kurortami nad Zatoką Akaba, na północ od Sharm el Sheikh. To bardzo popularny region wśród turystów z całego świata. Według informacji przekazanych nam przez MSZ, jeśli chodzi o uczestników w wypadku, cytuję, są informacje o innych nacjach, o Polakach nie ma dotychczas mowy. To drugi duży wypadek autobusowy w Egipcie w ciągu niespełna miesiąca. 3 tygodnie temu w prowincji Ismaila zginęło 15 osób, a 32 zostały ranne.
0: Teraz Świętokrzyskie i zablokowana droga krajowa nr 42. Między Starachowicami a Ostrowcem osobówka czołowo zderzyła się z ciężarówką. Zginął kierowca auta. Droga przez kilka godzin może być zablokowana. A studenci nie mają gdzie mieszkać. Wynika z najnowszego raportu firmy JLL. Brakuje blisko 400 tysięcy miejsc, z czego 60 tysięcy w samej Warszawie. Jagoda, studentka ze stolicy, mówi nam o kosmicznych cenach mieszkań na wynajem.
2: Mam wrażenie, że faktycznie spora część mieszkań, szczególnie gdzieś na lewym brzegu, strasznie dużo kosztuje. Jako student nie jestem w stanie sobie na to pozwolić.
0: A w takiej sytuacji, jak wskazują eksperci, coraz popularniejsze stają się akademiki prywatne, bo w tych publicznych brakuje miejsc.
3: SK Wrocław. Sport.
4: Kasia Pawlak, 47 występów w reprezentacji. Tyle na koncie ma Karol Linetty, który trafił do Śląska Wrocław. Do Polski wraca po 10 latach grania we Włoszech.
5: Człowiek docenia to, jak siedzi się tak długo za granicą i wraca się do Polski, to jak fajnie jest w Polsce. Też jak Ekstraklasa się rozwija i to naprawdę widać gołym okiem. No będę dawał z siebie maksa, a to, co przyniesie życie, to przyniesie.
4: Mówi Karol Linetty, nowy pomocnik WKS-u. Zobaczymy go prawdopodobnie w czwartek. Wtedy Śląsk zagra z Pogonią Szczecin w Pucharze Polski.
6: Minuta po 10:00. Kawa pierwsza, druga. Nie liczę, nie oceniam. Możecie robić, co chcecie, byleby zdążyć na to spotkanie, które mogłoby być mailem. Bledka, komu miałabym powiedzieć? To już za chwilę w Radiu SK. ATB Ecstasy. Gdyby ktoś potrzebował, też będzie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Owocowe środy. U nas przynajmniej mango. Sylwii Grzeszczak właśnie za sprawą tego hitu 16 minut po godzinie 10. Gdybyście mogli mieć jeden talent od dziś, od teraz, to jaki to by był? Jest jeden, z którym zgadzam się bardzo. Ania?
1: Ewka, ja bym chciała mieć moc przewidywania szóstek.
0: Oczywiście mówimy o tych szóstkach, które można zakreślić na specjalnych blankietach, a potem zobaczyć na swoim koncie miliony monet. Każdy słyszał, nikt nie doświadczył. Trzymam kciuki, żeby komuś się udało. Jak ktoś ma taki talent, to jak już tam sobie wykreślicie odpowiednie liczby raz, dwa, trzy razy, to podzielcie się ze światem przecież. Nie zbiedniejecie.
2: Radio SK. A to promocja.
3: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
4: Chyba będą potrzebne supermoce!
2: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
5: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 złotych i coś na śniadanie.
6: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
2: Autopromocja.
7: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
9: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
10: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
11: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
13: Waść, słyszał Waść? Wielkie wrocławskie saunowanie powraca!
14: A cóż to za okazja?
13: 7. edycja Polska Biesiada. Ceremonie saunowe, muzyka, aromaty i gorąco, jakiego jeszcze nie zaznałeś. 26 i 27 września widzimy się w Akwaparku Wrocław. Dwa dni biesiady, saunowania i przedniej zabawy. Toć trzeba tam być!
2: To będzie ostatnia reklama.
15: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
15: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
17: I po reklamie.

0: talentów dzisiaj szukamy, waszych nowych talentów, bo dzisiaj jest dzień pozyskiwania talentów. Gdybyście tylko mogli jakiś talent albo supermoc zdobyć już właśnie teraz, to jaka to by była? Avicii zagrał. Jest Magda.
1: Jedyna supermoc, jaka przyszła mi do głowy, to jeść i nie tyć.
0: Chciałabym, bardzo bym chciała, nie tylko ja, ale Magda się trochę zreflektowała za sprawą, no niech sama powie. Halo, Magda.
2: Jadę z mamą i ona mi tak teraz podpowiedziała lepszą mamę supermoc. Mama by chciała mieć supermoc taką, żeby z wody robić paliwo do samochodów. No na dzisiejszym, w tym momencie super. Supermoc.
0: Jaka, jaki to jest fantastyczny pomysł, bo obawiam się tylko jednego. Gdybyście wy taką supermoc posiadły i mogły z wody robić paliwo, to zaraz woda zaczęłaby kosztować 100 tysięcy złotych za litr.
3: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, noser, co ty robisz?
5: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Siła z pianka, cukru, brak. Duda, Duda, Day.
5: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.

0: Tobie krąży dobra energia. Teraz pod nową nazwą. 21 klubów Fitness Academy zmienia się w Zdrofit. Miejsca, które znasz, ulubieni trenerzy i trenerki oraz wyjątkowa społeczność, z którą dobrze się ćwiczy. Dołącz do największej sieci fitness i odkrywaj nowe możliwości. Kluby w całej Polsce, masa zajęć i apka Zdrofit Plus, w której zaplanujesz swoje treningi i wspólnie ze znajomymi zapiszesz się na ulubione zajęcia. Ruch to z kim lubisz. Zdrofit.
1: Wiesz, że dzwonią, ale nie wiesz gdzie? W Centrum Handlowym Marino! Bo już są w sprzedaży sztosowe karty podarunkowe z okazji Back to School i każdej innej okazji. Nie znajdziesz lepszego i bardziej trafionego prezentu. Kupuj karty w Marino albo wygrywaj w konkursie na wrocławskibacktoschool.sk.pl.
2: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.

0: takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Solent Mar 3 plus 1 za grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.

0: Slowbone, Whatever Turns You On w Radiu SK. 5 minut do godziny 11 i ciągle czekam na wasze supermoce, które moglibyście posiąść, gdybyście tylko mieli taką szansę, to przy okazji dnia pozyskiwania nowych talentów. My nowe talenty też mamy na pokładzie codziennie od 15 do 18. Sointa i Korościel, czyli SK w Radiu SK. Odpalajcie koniecznie, bo zdecydowanie wam się to przyda po tej środzie. Po 11 wracam z kolejnymi hitami w SC.
1: Reklama.
2: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Siła z białka, cukru, brak, Duda, Duda,
4: Day. 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki. Przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
5: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
8: Street Dreams już w ten weekend. Lotnisko Lubin. Motoryzacyjne święto dla prawdziwych pasjonatów. Wyścigi, pokazy driftowania, wystawa aut. Kup bilet na street-dreams.pl.
9: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
11: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
12: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
14: Air Max. Internet światłowodowy. Dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max.
15: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
18: I po reklamie.
19: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
20: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
21: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC.
22: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa. Organizator akcji Scena dla Każdego. Wrocław, Młyn Sułkowice.
0: Mamy nowe utrudnienie we Wrocławiu na Karmelkowej, zwężenia ruchu wahadłowej. I tak pomęczymy się do końca września, potem jeszcze będzie układanie nawierzchni. Dzisiaj ciepło, do 23 stopni maksymalnie, na przemian słońce z chmurami. Być może pojawi się też jakiś deszcz.
22: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa.
21: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC, wrzecion i elektrowrzecion. CNC ARC.pl.

0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Na zegarach 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wybuch i dwie osoby ranne. Na początek Augsburg. Na kolejowym dworcu głównym w tym mieście doszło dziś do eksplozji. Nowe doniesienia z Niemiec ma dla nas reporterski Michał Rawa. Dzień dobry, Michale.
2: Zgadza się, dzień dobry. Miejscowa policja przekazała, że do wybuchu doszło nad ranem. Eksplodować miał ręczny granat. Ranni to 17-latka i 18-latek. Prawdopodobnie nie byli celami ataku, który został przeprowadzony przed tureckim jubilerem. Według niemieckich mediów policja bada wątek porachunków mafijnych. A sam dworzec miał nie być celem ataku.
1: W nocy odbyło się wstępne przesłuchanie kierowcy, który spowodował tragiczny wypadek pod Częstochową. To najnowsze nasze ustalenia. Jeszcze dziś w tej sprawie głos zabierze prokuratura. Kierowca niebawem może usłyszeć zarzuty. Przypomnę, wczoraj tir wjechał w pracowników firmy, która wykonywała pracę na A1. Zginęły 4 osoby, a za szczegółami śląski reporterski Przemek Kopiejka.
3: W wyniku wypadku zginęły 4 osoby w wieku od 20 do 62 lat, a 4 kolejne w stanie ciężkim trafiły do szpitala. Mężczyzna kierujący zestawem pojazdów nie odniósł obrażeń. W chwili zdarzenia był trzeźwy, pobrano mu krew do badań. Przejazd autostradą A1 w stronę Gliwic został udrożniony wczoraj wieczorem.
1: A sporo grania szykuje się dziś w Nowym Jorku. Wczorajsze spotkania podczas US Open storpedowały opady deszczu. Dziś można się spodziewać dokończenia spotkań Magdaleny Fręch i Magdy Linet, a późnym wieczorem na kort powinien wyjść też Kamil Majszak, który w drugiej rundzie turnieju zagra z Valentinem Wascherotem. Wieczorem zaplanowano także mecz Huberta Hurkacza, który zagra z Benem Sheltonem.
4: SK Wrocław. Na czasie.
5: Kasia Pawlak, jeżeli nie macie planów na najbliższe weekendy, to podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. 5-6 września w Lubinie Street Dreams, czyli wielkie motoryzacyjne święto prawdziwych fanów czterech kółek. Samochody, wyścigi, drift i widowiskowe pokazy. 4 września w hali stulecia we Wrocławiu Stand Up Festival. Start o 20:00, duża dawka humoru, a 11, 12 i 13 września Dni Wałbrzycha w Starej Kopalni. Na scenie m.in. Maryla Rodowicz, Lemon, OSTR, Krzysztof Zalewski, Zalia, to w ramach SK Music Tour.
6: 11:02. Szef może już przyszedł, ale się nie rozgląda za bardzo, patrząc na to, co robicie, więc może czas na przerwę? Pokazuję tylko możliwości. Kasia Węsierska, dzień dobry, zapraszam.

0: ma 96 lat i grozi jej wyrzucenie z domu seniora. To Margaret, prima balerina i nowość na antenie radiowej. A ja mówię o 96-letniej influencerce ze Stanów, dokładnie z Connecticut, która dostała ostrzeżenie w domu seniora, w którym mieszka, dlatego że robiła za głośne imprezy w nocy. I to takie wcale nie bardzo grzeczne te imprezy. I ma miliony obserwujących w mediach społecznościowych. Mieszka w placówce dla seniorów, gdzie dba o to, żeby wszyscy dostawali odpowiednią dawkę rozrywki. Za to ten dom seniora dał jej ostrzeżenie i powiedział: jeszcze raz, taka głośna impreza, droga pani Lilian, i niestety będzie pani musiała opuścić nasze mury. Ja myślę, że te mury to trzeba zaprosić jeszcze więcej seniorów, żeby oni poznali przepis od tej pani, jak mieć 96 lat i imprezować do rana.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: I po reklamie.

0: Kilkanaście tysięcy słów dziennie, tyle nawet wypowiadamy, niezależnie od tego, co robicie. International Love, Pitbull, Chris Brown za nami w Radiu SK, 24 minuty do 12. Oczywiście zapewne rano tych słów pada mniej, bo człowiek nie ma ochoty z nikim rozmawiać, ale w ciągu dnia to się jakoś wyrównuje i rozkręca. Mówię o tym dlatego, że to jest dowód, że mówi absolutnie każdy. I mówić powinien w związku z tym dobrze, więc odsyłam na SK.pl, zakładka konkursy, do mojej zabawy Kasia dobrze gada. Jutro Was zapraszam, będziecie powtarzać łamańce i zgarniać dykcyjne gadżety, więc kto chętny, ten się zgłasza właśnie na SK.pl w zakładce konkursy. Nareszcie męskie granie orkiestra. Za chwilę wesce.
1: Autopromocja.
2: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
3: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
2: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na SK.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 300 i bilety na Nie patrz w dół 2.
4: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do środy brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Air Max. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max.
9: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
10: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
11: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Wiesz, że dzwonią, ale nie wiesz gdzie? W centrum handlowym Marino! Bo już są w sprzedaży sztosowe karty podarunkowe z okazji Back to School i każdej innej okazji. Nie znajdziesz lepszego i bardziej trafionego prezentu. Kupuj karty w Marino albo wygrywaj w konkursie na wrocławski backtoschool.sk.pl.
14: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
15: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Masz żyłkę do łowienia smaków i atrakcji? To wpadaj na Carp Fest Dominicza. Już 5 i 6 września Carp Fest, festiwal karpia milickiego. Dwa dni atrakcji, koncertów i wyjątkowych smaków. Zagrają Agnieszka Chelińska, OSTR, Fukaj, Carla Fernandez, Metro, Plan B, Wojciech Baranowski, Ball Breaker, Back to Manam, Sanders. Złap rytm, złap smak. Wpadnij na Carp Fest.
18: Zapraszam, burmistrz Wojciech Piskozup.
19: I po reklamie.

0: I gra najlepsze hity na czasie w Radiu SK.
1: Reklama.
2: Marian, jaki laptop jest top?
3: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
1: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Twój samochód ma wartość. W BMW Sikora znamy jego potencjał. Chcesz sprzedać swoje auto? Odkupujemy samochody różnych marek. Szybko, bezpiecznie i bez zbędnych formalności. Planujesz zmianę samochodu? Odkupimy twój obecny samochód i pomożemy ci znaleźć kolejny, dopasowany do twoich potrzeb. Odwiedź salony BMW Sikora w Bielsku Białej, Mikołowie, Opolu, Lubinie lub Zielonej Górze i poznaj wartość swojego samochodu.
5: BMW. Radość z jazdy.
6: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na wyprzedaże-toyota.pl lub odwiedź Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
11: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
12: Najlepsza trawa w mieście? Trawniki24.com. Trawa w rolkach, systemy nawadniające i nawozy do trawników. Rzeplin, Wrocławska 7. Hasło trawa to podstawa. Rabat. Trawniki24.com.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
15: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
16: Play. I po reklamie.
17: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski. Sponsorem programu jest właściciel hurtowni okien i rolet składokien.pl. Lipowa 2, Borowa.
0: Dzisiaj we Wrocławiu około 23 stopni, w Jeleniej Górze 21, w Legnicy 22 kreski, zachmurzenie takie zmienne, możliwe też są opady deszczu. A kierowcy, uwaga, dzisiaj we Wrocławiu na Karmelkowej, no tam jest trudniej ruch wahadłowy, bo zaczął się remont. Życzę jednak dobrego dnia.
19: Sponsorem programu jest właściciel hurtowni okien i rolet składokien.pl.
20: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski, Wrocław, Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.
17: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Samo południe to jest SK News. Jakub Krzyżak, 19-latek podejrzewany o brutalne zabójstwo w Kędzierzynie Koźlu w rękach policji. W piątek w lesie na przedmieściach znaleziono ciało kobiety. Ofiara wyszła z psem na spacer. Chłopaka zatrzymano tuż obok miejsca zbrodni. Miał ze sobą plecak.
21: Wewnątrz plecaka ujawniono bowiem ślady, które pozwalają wnioskować, że mogłyby zostać pozostawione przez krew.
2: Przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu Stanisław Bar. Zatrzymany nie usłyszał jeszcze zarzutów. Przepychanki, okrzyki i mundurowi w akcji gorąco.

0: W Poznaniu dziś kolejne eksmisje na likwidowanym osiedlu maltańskim. Trwa protest obrońców osiedla, a na miejsce ściągnięto duże siły policyjne do zabezpieczenia eksmisji.
1: Raz, dwa, trzy, cztery, są chują do cholery!
2: Eksmitowanie ludzi na ulicę w kraju, który jeździ na zloty 20 najbogatszych krajów świata, to jest skandal.
0: Ten teren kościół sprzedał deweloperowi za przeszło 420 milionów złotych. Ma tam powstać około 2000 mieszkań. Egzaminy na prawo jazdy w Szczecinku stoją pod znakiem zapytania. W mieście ma powstać już 19 rondo, a przez to zostanie tylko jedno skrzyżowanie ze światłami.
3: Jeden z zadań egzaminacyjnych, która osoba zdająca musi wykonać, jest przejazd przez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, więc to jest ważny element.
0: Tłumaczy Łukasz Wojewódzki z Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie. Na razie nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje, a miasto szuka wykonawcy kolejnego ronda.
4: SK Wrocław. Na czasie.
5: Kasia Pawlak, 600 lat Wałbrzycha uczcimy z rozmachem. Będzie Maryla Rodowicz, Lemon, Izalia, to między innymi. Kant Radio SK będzie tam ze specjalnym autobusem, ze strefą konkursów i zabaw oraz z naszymi prezenterami.
6: Będą to Kamila Ryciak, zwana Kamą z programu porannego. Ola Kot, Kamil Noser.
5: Zapewnia Łukasz Sarafin, dyrektor regionalny Radia SK. Dni Wałbrzycha od 11 do 13 września w Starej Kopalni. Ten weekend w hali stulecia stand-up festival, a w Lubinie Street Dreams, czyli coś dla panów motoryzacji.
7: Tak, wracając do tych skrzyżowań ze światłami, my dajemy zielone światło na hity na czasie. Będzie Post Malone i Swelly, czyli Sunflower, obiecuję. Będzie też Gibbs, Kukon i Ty Masz. I będzie Somber, My Body Isn't Ready. No i wszystkie hity zaczynają się wesce, czyli jakaś świeżynka na pewno. Michu Sapkowski, witajcie, zapraszam.

0: Ktoś powie, że zabytek, ale brzmi naprawdę dobrze. Hity zawsze na czasie na antenie radiowej Smash Mouth All Star. A propos świeżynek, to Joel Corey, Hannah Boleyn, Don't Go Breaking My Heart. Zagram świeżynkę dosłownie za chwilę, no bo w końcu wszystkie hity zaczynają się wesel. 12:17 na zegarach, środa 2 września. No właśnie, bo od września środowe i czwartkowe popołudnia spędzamy razem. Jaram się strasznie, ale jednocześnie trochę ekscytuję i trochę się stresuję, bo dla mnie to jednak spora zmiana, no. A to przecież tylko zmiana godziny. Co mają powiedzieć ci, którzy prócz godziny zmienili studio, słuchawki, mikrofony, kolegów z pracy, a przede wszystkim stację. Sońta i Korościel z wami po godzinie 15. Mocno zapraszam, no ale skoro jeden ma nazwisko na S, drugi na K, no to oni na Radio S z K byli po prostu skazani, no prędzej czy później. Więc przyjmijmy ich cieplutko i pozwólmy na to, by dotychczasowa czerwień przemieniła się magicznie w cudowną energię o kolorze pomarańczowym. Gipsy Kukon, ty masz za chwilę, później Tiesto. Będzie Somber, My Body Isn't Ready, obiecuję. Na pewno w ciągu kilkunastu najbliższych minut weste.
1: Reklama. Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Masz żyłkę do łowienia smaków i atrakcji? To wpadaj na Carp Fest do Milicza. Już 5 i 6 września Carp Fest, festiwal karpia milickiego. 2 dni atrakcji, koncertów i wyjątkowych smaków. Zagrają Agnieszka Chelińska, OSTR, Fukaj, Carla Fernandez, Metro, Plan B, Wojciech Baranowski, Paul Breaker, Back to Manam, Sanders. Złap rytm, złap smak. Wpadnij na Carp Fest.
8: Zapraszam, burmistrz Wojciech Piskozup.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
11: I po reklamie.

0: Numer jeden w Polsce. Numer jeden gorącej dwudziestki lat JSK. Somber, My Body Isn't Ready.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Jestem przekonany, że kojarzycie ten numer. 6 lat temu Joel Corey podbił mnóstwo list hitów, również gorącą dwudziestkę Radia SK tym numerem. Teraz wraca i próbuje powtórzyć ten sukces razem z Hanną Bolejn numerem Don't Go Break My Heart, który gram wam.

0: Katy Perry na antenie Radia SK. Ona w listopadzie występowała w Paryżu w ramach swojej trasy The Lifetime Tour i ten występ został zarejestrowany, sfilmowany i dzisiaj ma swoją premierę The Lifetime Tour Live from Paris. No i to można zobaczyć od dzisiaj w niektórych kinach w Polsce. Katy Perry przed chwilą w Wesce, później Imagine Dragons, czyli za chwilę, a później Zalia i Tylko Kochaj Mnie.
1: Radio SK to promocja.
2: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
3: Chyba będą potrzebne supermoce!
4: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
5: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 złotych i coś na śniadanie.
6: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Patrz, Barbara, ale no? W Media Expert jest mega.
7: No.
9: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
11: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
12: Carrefour w sumie najlepszy jest.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy, serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca Radio SK.
18: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
19: Grafik to nie wyrok. W Q-Sense pracujesz 3 do 4 dni w tygodniu. Masz darmowy dojazd z Wrocławia i premię. Bez doświadczenia. Z grafikiem, który da się lubić. Wyślij SMS Pracuj na numer 4301. Q-Sense. Dołącz już dziś.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Krema Dolce i Forte 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
22: Codziennie niskie ceny.
23: I po reklamie.

0: czy da się ładniej zakończyć tę godzinę hitów muzycznie niż numerem A Great Expectation? To Sienna Spyro w Radiu Łaska tuż przed godziną 13. Po 13. Czy da się lepiej zacząć niż od Temper City i jednego z waszych ulubionych hitów ostatnich miesięcy, czyli Self Aware? No, pewnie by się dało, ale ten numer też jest bardzo dobry i tak po godzinie 13 zaczniemy. Tak gramy już za chwilę w Esce.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Ale jesteś zadowolony,
3: bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior.

0: Targi terrorystyczne Animals Live Wrocław już 6 września w KGHM Ślęza Arena. Ogrom egzotycznych zwierząt, w tym węże, jaszczurki, skorpiony, modliszki, żółwie, a także pokazy sokolnicze i wystawa pająków. Targi Animals Live Wrocław już w tę niedzielę w KGHM Ślęza Arena. Kup bilet online na bilety24.pl.
1: Street Dreams już w ten weekend. Lotnisko Lubin. Wyścigi, pokazy stanterskie, a w sobotę gość specjalny Ben Collins. Kup bilet na street-dreams.pl.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
4: Wiesz, że Kasia z pracy kupiła mieszkanie na osiedlu Lisa w Leśnicy?
5: O, i co mówi?
4: Że przekonała ich promocja. Wpłacili tylko 20%, a resztę przed odbiorem. Nie musieli od razu brać kredytu. Mogli negocjować.
5: Brzmi rozsądnie. A osiedle?
4: Kameralne, zielone, mieszkania od 2 do 4 pokoi, budynki dwupiętrowe z windą, są ogródki i balkony.
6: Osiedle Lisza od Arkop Developer. Twój komfort to nasz cel. Osiedlelisa.pl.
7: Wiesz, że dzwonią, ale nie wiesz gdzie? W centrum handlowym Marino! Bo już są w sprzedaży sztosowe karty podarunkowe z okazji Back to School i każdej innej okazji. Nie znajdziesz lepszego i bardziej trafionego prezentu. Kupuj karty w Marino albo wygrywaj w konkursie na wrocławskibacktoschool.sk.pl.
8: Airmax. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Airmax. Auto stoi? Nie chce jechać? Dzwoń do Wigmed. Po co czekać? Złom, gotówka, wszystko gra. 506 80 32 32. Kasacja Wigmed. Ten numer się zna. 506 80 32 32.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
11: I po reklamie.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC.
15: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa. Organizator akcji Scena dla Każdego. Wrocław, Młyn Sułkowice.
16: Nieco ciaśniej na ten moment w centrum Wrocławia, ale wielkich utrudnień nie ma. Mimo wszystko kierowcy uważajcie w miejscach, gdzie prowadzone są remonty. Dzisiaj, jeśli chodzi o prognozy pogody, trochę słońca, trochę chmurnie, wykluczone jakieś opady. 23 stopnie maksymalnie zobaczymy we Wrocławiu.
15: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa.
14: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC, wrzecion i elektrowrzecion. cncarc.pl.
12: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Zbliża się 13, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Policja siłą usuwa z działki protestujących. Trwa próba eksmisji mieszkanki osiedla Maltańskiego w Poznaniu. Część lokatorów nie chce opuścić swoich domów. Ten teren kościół sprzedał deweloperowi, który chce tam wybudować około 2000 mieszkań. Na miejscu jest Ari Habir. Powiedz proszę, co teraz się tam dzieje?
18: Obecnie jesteśmy odgrodzeni kordonem policji, przez co nie widzę, co dokładnie dzieje się na działce. Od osób, które tutaj wspinają się na dachy, dowiedziałam się, że wyciągają kolejne osoby. Kilkanaście z nich już wyciągnięto. Na miejscu jest około 40 do nawet 50 policjantów w białych kaskach i właśnie przyjechały też posiłki.
17: W tamtejszych domach nielegalnie mieszkało około 400 osób. Policja bada okoliczności tragicznego wypadku w Unikowie pod Sieradzem Włódzkiem. Ciężarówka śmiertelnie potrąciła tam 32-latkę.
19: Kobieta z dwojgiem dzieci przechodziła przez jezdnię i została potrącona przez ciężarówkę.
17: Relacjonuje Agnieszka Kulawiecka z sieradzkiej policji. Kierowca ciężarówki był trzeźwy. Pierwszy i jedyny w Polsce samolot elektryczny pojawił się na lotnisku Muchowic w Katowicach. Maszyna trafiła w ręce uczniów Zakładu Doskonalenia Zawodowego.
3: Jedzie na pas i wystartuje, natomiast ani nie generuje w tej chwili spalin, ani żadnego hałasu.
20: Na pewno jest cichy bardzo w środku, bo jedyne co słychać to jest pęd wiatru.
17: Samolot ma wyznaczyć nowy kierunek dla szkolenia lotniczego w Polsce.
21: SK Wrocław na czasie.
16: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Już w najbliższą niedzielę.

0: W KGHM Ślęza Arenie odbędzie się, no właśnie, wydarzenie dla wszystkich miłośników terrarystyki, akwarystyki i botaniki, czyli Animals Live, po raz kolejny giełda terrarystyczna i nie tylko, ale także wystawa zwierząt egzotycznych. Także zobaczymy jaszczurki, węże, pająki i inne stawonogi, ale także zwierzęta wodne, morskie. Będzie naprawdę tego sporo. Więcej usłyszycie dzisiaj w magazynie lokalnym, a to wszystko w niedzielę w KGHM Ślęza Arenie.
1: Odpowiedzi na pytanie, dokąd tu tanocą jeszcze, może w tej godzinie ją nie usłyszycie, ale kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, to się dowiecie. Dawid Kwiatkowski, Margaret za kilka chwil, później ci opowiemy. Michu Sapkowski, witajcie, Temple City teraz.

0: Fastboy i Music Sounds na antenie Radia SK. Tej dziwnej amerykanizacji Ameryki ciąg dalszy. Kilka dni temu Donald Trump podpisał dokumenty zmieniające dla USA nazwę jeziora Ontario. To jezioro znajdujące się na granicy z Kanadą na jezioro Ameryka. No jak mogłoby być inaczej, no? O, mogłoby być jeszcze jezioro Trump oczywiście, ale aż tak daleko tym razem nie poszło. Jezioro Ameryka dla USA, co oznacza, że mapy w sieci rzeczywiście dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych pokazują jezioro Ameryka, a my w Polsce nadal na przykład widzimy Ontario. Co to jest za trend naprawdę? Swoją drogą prezydent Stanów Zjednoczonych chyba się jeszcze nie zorientował, że w USA mówi się po angielsku. Jak to po angielsku? A nie po amerykańsku, to trzeba zmienić. Teddy Swims, czyli hity na czasie u nas bez zmian. Mr. Know It All za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
3: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
2: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 3 stówy i bilety na Nie patrz w dół 2.
4: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
6: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
9: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
10: Najlepsza trawa w mieście? Trawniki24.com. Trawa w rolkach, systemy nawadniające i nawozy do trawników. Rzeplin Wrocławska 7. Hasło trawa to podstawa. Rabat. Trawniki24.com.
11: Waść, słyszał Waść? Wielkie wrocławskie saunowanie powraca!
12: A cóż to za okazja?
11: 7. edycja. Polska Biesiada. Ceremonie saunowe, muzyka, aromaty i gorąco, jakiego jeszcze nie zaznałeś. 26 i 27 września widzimy się w Akwaparku Wrocław. 2 dni biesiady, saunowania i przedniej zabawy. Toć trzeba tam być.
13: Wiesz, że Kasia z pracy kupiła mieszkanie na osiedlu Lista w Leśnicy?
14: O, i co mówi?
13: Że przekonała ich promocja. Wpłacili tylko 20%, a resztę przed odbiorem. Nie musieli od razu brać kredytu. Mogli negocjować.
14: Brzmi rozsądnie. A osiedle?
13: Kameralne, zielone, mieszkania od 2 do 4 pokoi, budynki dwupiętrowe z windą, są ogródki i balkony.
15: Osiedle Lisza od Arkop Developer. Twój komfort to nasz cel. Osiedlelisza.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Trudne decyzje, niebezpieczne interwencje i emocje, które nie kończą się wraz ze służbą. Oglądaj nowy sezon serialu Policjantki i Policjanci od poniedziałku do piątku o 19:00 w 4:00
18: i po reklamie.
19: SK.

0: Mijają lata, ten numer wciąż brzmi kapitalnie. Black Eyed Peas i Justin Timberlake, Where is the Love? Ach, pamiętam dreszcz emocji, kiedy podczas Warsaw Music Festival w tym roku była opcja, żeby ich poznać i zaraz będzie można tam wejść. Ależ, a kiedy wy czujecie dreszczyk emocji? Może tak jak słuchaczka, która była na antenie w poniedziałek w imprezce, ona czuje dreszczyk emocji, gdy dzwoni telefon z przedszkola córki. Dreszczyk emocji? Ja to się po prostu boję takich telefonów, jestem przerażony, jakbym zobaczył numer od pani dyrektor. Nie, to byłoby naprawdę... Nie, wolę o tym kompletnie nie myśleć. Ale jeśli wy macie coś, co jednak takie pozytywne dreszczyk emocji w was wywołuje, no to możecie podzielić się tym oczywiście na sk.pl, słuchać imprezki i zgarnąć zaproszenia do kina na Nie patrz w dół 2, a także 300 kieszonkowego. Oskar Cymes-Weste za moment, a później Jennifer Lopez.
1: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na Pepco.

0: Masz żyłkę do łowienia smaków i atrakcji? To wpadaj na Carp Fest do Milicza. Już 5 i 6 września Carp Fest, festiwal karpia milickiego. Dwa dni atrakcji, koncertów i wyjątkowych smaków. Zagrają Agnieszka Chelińska, OSTR, Fukaj, Carla Fernandez, Metro, Plan B, Wojciech Baranowski, Paul Breaker, Back to Manam, Sanders. Złap rytm, złap smak. Wpadnij na Carp Fest.
1: Zapraszam, burmistrz Wojciech Piskozup.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy

0: bez przerwy. To coś, czyli White 2115, Palar i Vivi Simon, czyli ekipa, która stworzyła ten numer i która była u Matego Foczyło w Rap 20 Radia SK w ostatni poniedziałek. Czy ta wizyta przełoży się na popularność tego numeru na naszej hip-hopowej liście? To przekonamy się w kolejny poniedziałek po 23. Póki co to pozycja numer 6. Na Rap 20, tak samo jak na gorącą, głosujecie na sk.pl. Po 14 Kami Harris i Dua Lipa. Takie piękne duo na początek kolejnej godziny hitów. Duo z duą.
1: Reklama. Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na wyprzedaże-toyota.pl lub odwiedź Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
2: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
3: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł

0: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
5: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
6: Grafik to nie wyrok. W QSense pracujesz 3 do 4 dni w tygodniu. Masz darmowy dojazd z Wrocławia i premię. Bez doświadczenia. Z grafikiem, który da się lubić. Wyślij SMS pracuj na numer 4301. QSense. Dołącz już dziś.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu w Parku Żeromskiego podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
9: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
10: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe High Protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
13: Na program zaprasza sponsor multiagencja ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski. Sponsorem programu jest właściciel hurtowni okien i rolet składokien.pl. Lipowa 2, Borowa.
14: Uwaga, kierowcy na czwórkę w kierunku Legnicy. Przed węzłem Mikołajowice doszło do wypadku dwóch ciężarówek. Ruch odbywa się pasem awaryjnym, także może lepiej zjeżdżać w Wądrożu Wielkim. W prognozach pogody bez większych zmian. Trochę więcej chmur do końca dnia. Niewykluczone opady.
13: Sponsorem programu jest właściciel hurtowni okien i rolet składokien.pl.
12: Na program zaprasza sponsor multiagencja ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski, Wrocław, Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
15: Wybiła 14. SK News, Jakub Krzyżak. Trzy osoby zatrzymała dziś policja i CBA. To kolejne działania w sprawie afery Zonda Krypto, przekazał prokurator generalny Waldemar Żurek. Zatrzymani zostaną doprowadzeni do prokuratury w Katowicach, gdzie mają usłyszeć zarzuty. Jednocześnie policja prowadzi też przeszukania w siedzibach PKOL i UOKiK. 62 osoby wylegitymowane podczas interwencji służb, dwie wymagały pomocy medycznej. Takie są informacje od poznańskiej policji po eksmisji mieszkanki osiedla Maltańskiego. Protestujący blokowali komornikowi dostęp do lokalu.
16: Osoby, które w sposób zarówno czynny, jak i wierny uniemożliwiały wejście na teren posesji, zostały z tego miejsca usunięte.
15: Powiedział nam Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Finalnie eksmisja mieszkanki doszła do skutku. Dwuletni okres próbny, bezwzględny limit, zero alkoholu oraz obowiązek jazdy z opiekunem dla 17-latków. Od jutra wchodzą w życie nowe zasady dla młodych kierowców. Ze szczegółami reporterka Eski Weronika Wawszczyk.
17: Młodzi adepci do zmian podchodzą z dystansem, choć rozumieją potrzebę kontroli, surowych konsekwencji i okresu próbnego, obawia się 16-letni Szymon.
18: Sprawia, że nie możemy się czuć pewnie na drodze.
17: Z kolei starsi kursanci w pełni popierają nowe regulacje. Zdaniem pani Agnieszki to niezbędny krok.
19: Młodzi kierowcy powinni się stosować.
17: Przekroczenie 12 punktów karnych w pierwszym roku oznaczać będzie skierowanie na obowiązkowe szkolenie na płycie poślizgowej.
15: A 20 punktów karnych skutkować będzie natychmiastowym cofnięciem uprawnień.
20: SK Wrocław. Na czasie.
21: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Oni pokazują, że karp jest nie tylko na Wigilię, a chodzi dokładnie o Karp Fest, czyli Festiwal Karpia Milickiego, który już w ten weekend, 5 i 6 września, będzie się odbywał. Będą koncerty, będzie jarmark, Luna Park, no i oczywiście uczta rybna. W sobotę usłyszymy Wojciecha Baranowskiego czy Agnieszkę Chlińską,

0: A w niedzielę Fukaj, OSTR, Plan B, Carla Fernandez, także będzie się działo. Szczegóły znajdziecie na stronie Ośrodka Kultury w Miliczu. Kartfest już w ten weekend.
1: Ile dobrych numerów mam dla was. Gipsy, Ego, czyli ostatni dzień lata w tej godzinie. Będzie coś od Sombra, będzie Dawid Podsiadło i Tame Impala, Michu Sobkowski. Witajcie!

0: Nadal to dla mnie niebywała sytuacja, że gram Andrea Bocelliego na antenie Radia SK. Tak, to pierwszy singiel tego jakże cenionego artysty, którego gram. Oprócz tego David Guetta, Edge i Megan Thee Stallion, czyli DNA, More Than A Game. Oni wczoraj po raz pierwszy na antenie Radia SK. Stoń ta i Korościel. Mocno zapraszam na spotkanie z nimi po godzinie 15. A wy po raz pierwszy, co byście zrobili? No, zgłoście się na sk.pl, bo właśnie S i K będą od jutra fundować wam te pierwsze razy, o których marzycie, a o których już teraz możecie napisać na sk.pl zupełnie za free. Sonita i Korościel po godzinie 15 na antenie Radia SK, za chwilę Kygo, Khalid i Griffin, czyli Save My Love, a później obiecane Dawid Podsiadło, szanowni państwo.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar. 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Son & Mar. 3 plus 1 za grosz.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
6: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
7: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: I po reklamie.

0: Mr. Saxobeat na antenie Radio SK to Aleksandra Stan. Stan Zjednoczone Ameryki Północnej goszczą w tym momencie najlepszych tenisistów na całym świecie w ramach US Open. I przy tej okazji okazuje się, że życie pisze no ciekawsze scenariusze niż film czasami. 5 lat temu 12-letnia wtedy Thea Frodin zagrała w filmie King Richard dublerkę młodej Seriny Williams. No jednej z najbardziej, co tutaj już mówić, utytułowanych tenisistek w historii. A dziś 17-latka sama jest tenisistką i wzięła udział w US Open. No, który notabene Seryna wygrała kilka razy. Thea już nie na planie filmowym, a na korcie. Przegrała, co prawda, z uznaną Eleną Rybakiną, ale biorąc pod uwagę jej wiek, przypomnę, lat 17, dużo się może wydarzyć i kto wie, czy nie pójdzie w mistrzowskie ślady Seriny Williams. Polacy, bardzo proszę, Iga Świątek pierwszą rundę przeszła bez większych problemów. Jutro rozegra swoje kolejne spotkanie. Dziś wieczorem i w nocy walczą pozostali Polacy, niektóre meczowo przekładane. Linet, Fręch, Hurkacz, Majchrzak. Trzymamy kciuki. Przez sen, ale trzymamy. A jutro z anteny Eski dowiecie się, jak im poszło. Za chwilę zdobywcy bursztynowego słowika, czyli Kuba i Kuba Westę. Wstydnie lato.
1: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
2: Chyba będą potrzebne supermoce.
3: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
4: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
5: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, dudusie.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Street Dreams już w ten weekend. Lotnisko Lubin. Motoryzacyjne święto dla prawdziwych pasjonatów. Wyścigi, pokazy driftowania, wystawa aut. Kup bilet na street-dreams.pl.
10: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
11: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
12: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
13: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
14: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
15: Zaiskrzy między nami, gdy zaczniemy współpracę. Tartak Iskra, lider na Dolnym Śląsku. W ofercie więźba dachowa z certyfikatem, podbitka, ekskluzywne podłogi, pelet sosnowy certyfikowany, transport HDS. Tartak Iskra, Drołtowice, www.tartakiskra.pl.
16: Grafik to nie wyrok. W Q-Sense pracujesz 3 do 4 dni w tygodniu. Masz darmowy dojazd z Wrocławia i premię. Bez doświadczenia. Z grafikiem, który da się lubić. Wyślij SMS pracuj na numer 4301. Q-Sense. Dołącz już dziś.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
19: I po reklamie.
20: SK.

0: O 14.55 jest jedno pytanie. Czy to będzie program wysokich lotów Fly High? To byłby mi na Antenie Radia SK?
1: No nie, za ciężki jestem na wysokie loty, jak mam. A
2: poza tym zależy, jak definiujemy wysokie loty, bo jeżeli definiujemy tak jak większość ludzi, to nie.
1: No nie, bo powiem więcej, my latamy pod radarem.
0: Czy dokładnie jest lepsza zapowiedź tego, co będzie się działo po godzinie 15, niż to, co powiedzieli przy tym chłopaki? Sońta i Korościel razem z wami po 15. No i oczywiście eskowe hity na czasie, będzie Gips i Kukon, ty masz na początek.
3: Radio SK. Reklama.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownie

0: Wrocławiu mamy doskonałe wieści. Od 29 maja weszły w życie nowe przepisy. Miasto podnosi dotacje na wymianę kopciucha z 8 do aż 15 tysięcy złotych w programie Kawka Plus.
1: Jeśli dobrze połączysz programy, możesz otrzymać dofinansowanie do nawet 43 tysięcy złotych.
0: Ważne, znikają dopłaty do nowych instalacji gazowych, ale jeśli już posiadasz piec gazowy, to bez obaw, wciąż możesz z niego korzystać. Sprawdź nowe zasady na www.wroclaw.pl i zmień piec.
2: Wszystko, co twoje, znajdziesz w swojej. Codzienne zakupy, codzienne sprawy i usługi. Drogeria, moda, przychodnia, kawiarnie, żłobek i przedszkole oraz zakupy spożywcze. Wszystko jest w swojej. Swoja Olimpia, Swojczycka Wrocław. Sprawdź nasze social media.
3: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kaufland jest fresh!
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
8: fresh! I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
10: Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC.
11: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa, organizator akcji Scena dla Każdego. Wrocław, Młyn Sułkowice.
12: Spory ruch już na ulicach Wrocławia, także cierpliwości kierowcy życzę, w szczególności w centrum, też w standardowych miejscach, most milenijny, Klucińska, ale też przez remonty, na przykład Aleja Wiśniowa się przytyka. Dzisiaj jeszcze niewykluczone mrzawki, jutro bez opadów, ale pogoda podobna do dzisiejszej.
11: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa.
10: Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC, wrzecion i elektrowrzecion. cncarc.pl.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
13: Jest 15, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Trafią do prokuratury w Katowicach, gdzie będą przesłuchiwane. 3 osoby zostały zatrzymane w sprawie Zonda Krypto. Wiadomo, że mają związek z wcześniejszym zatrzymaniem szefa PKO-u Radosława Piesiewicza.
14: Z każdym kolejnym zatrzymaniem każda kolejna osoba będzie zeznawać, więc należy się spodziewać tego, że informacji będzie więcej.
13: Komentuje rzecznik rządu Adam Szłapka. Równolegle trwają przeszukania i zabezpieczanie dokumentów w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz UOKiK-u. Do tematu będziemy jeszcze wracać. Do akcji dołączyli żołnierze lubuskie służby ze specjalistycznym sprzętem. Trzeci dzień szukają w Lubieniewicach zaginionego operatora filmowego Witolda Płóciennika. Okolica jest przeczesywana przez psy policyjne, śmigłowce i drony. Zaangażowano terytorialsów oraz ratowników na łodziach.
15: Dotychczas sprawdziliśmy ponad 730 hektarów terenów.
13: Mówi Martyna Litka z Komendy Policji w Sulęcinie. Działania trwają od poniedziałku. Witold Płóciennik ostatni raz był widziany w sobotę. Telefony w szkole zakazane. Bełchatowska podstawówka numer 8 wprowadziła w klasach specjalne skrzynki na urządzenia, mówi nauczycielka Beata Stanisławska.
16: To jest skrzyneczka wykonana przez jednego z rodziców. Po wejściu do klasy skrzyneczka stoi na moim biurku, więc uczniowie wkładają do niej właśnie wszystkie swoje telefony.
17: Rozumiem zakaz używania telefonów, ale chciałabym jednak mieć moją własność przy sobie.
13: Oceniała pomysł jedna z uczennic. Skrzynki są dobrowolne, wszystko zależy od ucznia.
18: SK Wrocław News.
13: Krzysiek Staszkiewicz, komendant miejski Policji w Jeleniej Górze, odwołany.
19: Przeniesiony do dyspozycji, a także zawieszony w czynnościach służbowych.
13: Informuje Łukasz Dudkowiak z Dolnośląskiej Policji. To reakcja na wydarzenia ze stacji paliw w Wałbrzychu. Nagranie z tego incydentu obiegło internet. Policja potwierdziła udział 3 funkcjonariuszy. Więcej piszemy na sk.pl. Tunele na S3 znowu będą zamknięte. Zbliża się termin kolejnego przeglądu technicznego. Ten zaplanowany jest na 8 września. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad już dziś prosi o zachowanie ostrożności.
20: Sońta i Korośce.
21: Czyli SK.
20: SK.
22: Witajcie kochani, to jest nasz drugi dzień już w pracy w Radiu SK i dostaliśmy informację, że

0: To radio jest delikatnie bardziej szalone niż pierwotnie zakładaliśmy, dlatego dzisiaj prowadzimy program Topless.
1: No to prawda. Czy w stanikach oczywiście.
0: Oczywiście, mamy zasady, nie jesteśmy wariatami.
1: Korośli i Sońca, witamy serdecznie. W środę, jeżeli chcecie posłuchać naprawdę utalentowanego duetu płci męskiej, to teraz Gipsy Kugon w Radiu SK.

0: piosenka zatytułowana 2 dni, wykonuje ją Bletka. Tabletka, to jest kobieta. A wiesz, jak tabletka by się nazywała, gdyby była mężczyzną?
1: Nigdy jeszcze nie słyszałem tego żartu od siebie. No. Tablet!
0: Dobrze? All right. Proszę Państwa, co jest lepiej? Kim jest lepiej być? Mężczyzną czy kobietą? Która płeć jest lepsza? Załatwmy to. My jesteśmy oczywiście mężczyznami takimi stuprocentowymi. Takimi... Powiedz coś tak stuprocentowo męsko, Cinek.
1: Podaj mi kilof.
0: Właśnie. Która płeć jest lepsza?
1: No, a ty którą wolisz? Nie patrz tak na mnie, wiem.
0: To ja nie chcę nic sugerować po prostu. Jest coś takiego jak Messenger Eskowy i tam proszę nagrywać swoje głosówki w sprawie tego, która płeć jest lepsza i dlaczego. Czekamy.

0: On the top of the world to Imagine Dragons, czyli hity na czasie w Radiu SK. My nazywamy się Sońta Karościel, czyli SK po prostu. I dzisiaj postawiliśmy pytanie, które dawno trzeba było postawić, a nikt tego wcześniej nie zrobił.
1: Tak, to pytanie brzmi, która płeć jest lepsza, kobiety czy mężczyźni? Myślę, że my mamy prawo do zadawania tego pytania, bo my jesteśmy ten Karościel i ta Sońta. W związku z tym, kto jak nie my ma o to pytać? Głosówki na SK-owym Messengerze w tej sprawie słuchamy.
2: Hej SK. Moim zdaniem najlepsza płeć to ta, którą się aktualnie ma. Dlaczego? No, chyba jasne.
0: No to jasne, tylko jak to powiedzieć osobom transpłciowym?
3: Sońta i Karościel, czyli SK w Radiu SK. Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Auto stoi? Nie chce jechać? Dzwoń do Wigmet. Po co czekać? Złom, gotówka, wszystko gra. 506 80 32 32. Kasacja Wigmet. Ten numer się zna. 506 80 32 32.
5: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Wiesz, że dzwonią, ale nie wiesz gdzie? W Centrum Handlowym Marino! Bo już są w sprzedaży stosowe karty podarunkowe z okazji Back to School i każdej innej okazji. Nie znajdziesz lepszego i bardziej trafionego prezentu. Kupuj karty w Marino albo wygrywaj w konkursie na wrocławski backtoschool.sk.pl.
9: To będzie ostatnia reklama. Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: I po reklamie.

0: Bez końca, czyli Oskar Cymbał, hity na czasie w Radiu SK. Teraz się jakieś nowe będzie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: No właśnie, my słyszeliśmy o tej akcji z Cinkiem, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. Jak jeszcze tu nie pracowaliśmy, czyli przedwczoraj, to myśleliśmy, pewnie tylko tak gadają, a tak naprawdę nie wszystkie hity zaczynają się w Esce, tylko tak specjalnie gadają.
0: A jednak się okazuje, że zaczynają,
2: właśnie,
0: tak?
2: Właśnie.
0: Przychodzisz, widzisz Riviera i nie masz pojęcia, co to jest.
2: No właśnie, a zaraz się dowiemy, co to jest, proszę państwa. Riviera, she doesn't mind. Wiesz, co znaczy she doesn't mind?
0: A jej to nie interesuje.
2: No jakby she doesn't care, nie?
0: Całe moje życie.
2: Ona ma to w...
0: Pozdrawiam cię, kochanie.
2: No posłuchajmy w takim razie.

0: To jest audycja SK, w Radiu SK. Ten artysta nazywa się doktor...
1: To jest audycja, ten artysta, kiedy jesteś stary.
0: Czemu?
1: Słuchacie, Radia SK, to jest doktor Dre, Steel Dre.
0: Ja muszę być sobą, muszę pozostać sobą. Ale wiesz co, mam taki żart o tobie. No. Wiesz co, bo to jest twój drugi ulubiony doktor, ten doktor Dre.
1: Tak, pierwszy to doktor Alban.
0: Doktor Edgar.
1: Nie, a doktor Edgar, tak.
0: Rozmawiamy dzisiaj, proszę państwa, o tym, która płeć jest fajniejsza i jest coś takiego jak messenger eskowy i tam nagrywacie głosówki, słuchamy pani Ewy.
2: Dzień dobry, to ja może powiem tak. Faceci są jak Bluetooth, łączą się, gdy jesteś blisko, ale gdy ciebie nie ma, szukają innych w pobliżu, a kobieta jest jak Wi-Fi, widzi wszystkie sieci, ale łączy się z tą najmocniejszą.
1: No. To ładne, bardzo ładne. Bardzo tylko ładne. Sęk w tym, że ja jestem jak modem. Leżę na strychu po ciemku i się kurzę.
0: Wiesz co, a wiesz jak nazywa się gadający modem?
1: Jak?
0: Modem talking.
3: Sońta i Koroście.
4: Sońta i Koroście, czyli SK. Radio SK. Radio SK. Autopromocja.
3: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
5: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
3: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 300 bilety na Nie patrz w dół 2.
6: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
10: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
11: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Wszystko, co twoje, znajdziesz w swojej. Codzienne zakupy, codzienne sprawy i usługi. Drogeria, moda, przychodnia, kawiarnie, żłobek i przedszkole oraz zakupy spożywcze. Wszystko jest w swojej. Swoja Olimpia, Swojczycka Wrocław. Sprawdź nasze social media.
13: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na wyprzedaży@toyota.pl lub odwiedź Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
15: Aha.
16: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow!
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
18: I po reklamie.
19: SK.

0: Everlasting, to Armin van Buren, czyli druga najlepsza rzecz, jaka udała nam Holandia.
1: Ale ty już zacząłeś tak mówić w tym stylu takim szybszym, wiesz?
0: Nie, żartujesz, bardzo, chyba ja zawsze tak
1: bardzo
0: mówiłem.
1: Bardzo szybko się adaptujesz.
0: Ale o co ci chodzi, Michał? Ja zawsze tak mówiłem.
1: Ja będę mówił na kontrze do ciebie. Za chwilę informacje z kraju i ze świata.
0: Newsy w Radio SK.
2: Reklama. Patrz, Barbara, ale no, w Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Media 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
6: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
7: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie

0: Korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM i to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Wiesz, że Kasia z pracy kupiła mieszkanie na osiedlu Lisa w Leśnicy?
2: O, i co mówi?
1: Że przekonała ich promocja. Wpłacili tylko 20%, a resztę przed odbiorem. Nie musieli od razu brać kredytu. Mogli negocjować.
2: Brzmi rozsądnie. A osiedle?
1: Kameralne, zielone, mieszkania od 2 do 4 pokoi, budynki dwupiętrowe z windą, są ogródki i balkony.
3: Osiedle Lisza od Arkop Developer. Twój komfort to nasz cel. Osiedlelisa.pl.
4: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Sikora Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin i Zielona Góra zaprasza.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7. Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski. Sponsorem programu jest właściciel hurtowni okien i rolet SkładOkien.pl. Lipowa 2, Borowa.
9: Standardowo po wypadku i zamkniętej drodze w kierunku Legnicy przyszła pora na zamknięcie drogi w kierunku Wrocławia. Także stłuczka na wysokości Wądroża Wielkiego, mowa o czwórce, także kierowcy omijamy to miejsce. Ciasno też w mieście, most milenijny, Klecińska do Fatu i standardowe miejsca się czekają.
8: Sponsorem programu jest właściciel hurtowni okien i rolet SkładOkien.pl. Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski, Wrocław, Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
10: Minęła 16, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Mają kluczowe informacje i dowody na temat afery Zonda Krypto, a także zaginięcia założyciela giełdy BitBay, Sylwestra Suszka. Tak, o zatrzymanych dziś 3 osobach mówi prokurator generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Na jego konferencji był reporter SK Mateusz Gołębiewski.
11: 3 zatrzymane osoby są przewożone do prokuratury w Katowicach, gdzie mają usłyszeć zarzuty. Jak przekazał minister Waldemar Żurek, zatrzymani mogą mieć związek z afera krypto, także z wątkiem zaginięcia Sylwestra Suszka. W trakcie przeszukań zabezpieczono m.in. pieniądze, biżuterię i samochody, ponieważ celem śledczych jest również zabezpieczenie majątku na poczet roszczeń osób pokrzywdzonych.
10: Jest śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na A1. Kierowca ciężarówki jeszcze dziś będzie przesłuchany. Wczoraj na autostradzie pod Częstochową zginęły 4 osoby, a 4 kolejne zostały ciężko ranne. Postępowanie prowadzone jest pod kątem nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, za co grozi do 8 lat więzienia. Śledczy zbadają również sposób zabezpieczenia prowadzonych prac. Poland Business Run już w ten weekend na krakowskich Błoniach. Do biegu w rytmie skokowych hitów na czasie, w formie wirtualnej i stacjonarnej, stanie ponad 47,5 tysiąca osób. Pomoc trafi do 130 z niepełnosprawnością ruchową po amputacjach i masektomii.
12: Pomagamy w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, godzin rehabilitacji, protez, tego wszystkiego, co jest potrzebne, żeby być samodzielnym.
10: Mówiła Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run. Po raz pierwszy będzie też Robot Run. Na starcie staną roboty humanoidalne i czworonożne.
13: SK Wrocław. Sport.
14: Krzysiek Staszkiewicz. Już w niedzielę Sparta Wrocław pojedzie pierwszy półfinał PGE Ekstraligi. Ich przeciwnikiem jest Unia Leszno. Pierwsze spotkanie na wyjeździe, a tydzień później, 13 września, rewanż we Wrocławiu. Jutro za to na swoim boisku zagrają piłkarze Śląska Wrocław. O 20.30 trójkolorowi podejmą Pogoń Szczecin w ramach pierwszej rundy Pucharu Polski. Na boisku najprawdopodobniej zobaczymy nowego pomocnika WKS-u, Karola Linetty. Do Polski wraca po 10 latach grania we Włoszech.
15: No, będę dawał z siebie maksa, a to, co przyniesie życie, to przyniesie.
16: Sońca. Koroście.
17: I Koroście. Czyli SK.
18: W Radiu SK. SK.
19: I co? I dzisiaj jest środa, dzień dużego rozmiaru. Serdecznie pozdrawiamy tych, którzy mogą świętować i w ogóle wcale wam nie zazdrościmy. Michał Korościel
20: i Marcin Sońta. 2 minuty po 16:00. Jak ktoś miał do 16:00 w robocie, to może już wyjść. Jak ktoś ma do 17:00, to jeszcze...
19: To może wyjść, ale tak, żeby ich nie widział.
20: Właśnie.
19: Powodzenia.

0: Tylko kochaj mnie, to Zalia w Radiu SK, to są hity na czasie SK w Radiu SK, czyli Sońca Korosil. Witamy serdecznie, mamy środę, mamy drugi dzień września, 12 minut po godzinie 16 i padło pytanie, która płeć jest lepsza. Możecie cały czas odpowiadać głosówkami na SK-owym Messengerze, słuchamy.
1: Na to pytanie nie da się odpowiedzieć wprost. To tak samo jakby się zapytać, czy lepsza jest prawa ręka, czy lewa.
2: Prawa, ale łatwe.
0: Prawa jest lepsza. Prawa?
2: A którą ręką ja jem? Prawą. Prawa jest lepsza, jem nią.
0: Ja mam dwie lewe.

0: Sylwia Grzeszczak w Radiu SK. Proszę Państwa, mamy taką rozkminę z Cinkiem. Czy Sylwia Grzeszczak jest jeszcze żoną Libera?
1: Wydaje mi się, że oni się rozstali, ale na pewno współpracują, czyli spędzają dużo czasu i nie wiadomo, bo kiedyś słyszałem, że wrócili do siebie, ale nie chcę plotkować.
0: No właśnie, nie wiem, wiesz co, bo ja miałem taki żart i nie wiedziałem, czy mogę zastosować go, ale chyba mogę.
1: To powiedz żart, jeżeli będzie śmieszny, jeżeli są małżeństwem, tak?
0: Aha. No. Nie, jeżeli nie są.
1: A, dobra.
0: Jeżeli nie są. Jeżeli nie są, to można powiedzieć, że Liber nie jest już jej mezem. Rozumiesz?
1: A mezo Liber.
0: No właśnie. Okay. Śmieszne czy nie? No umiarkowanie, nie? Kurczę, umiarkowanie, niepotrzebnie to mówiłem. No nic, zmień temat.
1: Nagraj to jeszcze raz. To jest ASK w Radiu SK, zostańcie z nami.
2: Sońta i Koroście.
3: Czytni SK.
2: Radio SK.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
5: Chyba będą potrzebne supermoce.
6: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
7: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
8: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
3: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
11: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
10: Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda, Day.
12: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
13: No.
12: A tamta to jest mega.
13: Mega, mega.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
15: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
16: Waść, słyszał Waść? Wielkie wrocławskie saunowanie powraca!
17: A cóż to za okazja?
16: 7. edycja Polska Biesiada. Ceremonie saunowe, muzyka, aromaty i gorąco, jakiego jeszcze nie zaznałeś. 26 i 27 września widzimy się w Akwaparku Wrocław. 2 dni biesiady, saunowania i przedniej zabawy. Toć trzeba tam być!
18: Wiesz, że dzwonią, ale nie wiesz gdzie? W Centrum Handlowym Marino! Bo już są w sprzedaży sztosowe karty podarunkowe z okazji Back to School i każdej innej okazji. Nie znajdziesz lepszego i bardziej trafionego prezentu. Kupuj karty w Marino albo wygrywaj w konkursie na wrocławskibacktoschool.sk.pl.
19: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
19: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
19: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
1: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
4: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
5: I po reklamie.

0: Ariana Grande w Radio SK. Piosenka nazywa się One Last Time, czyli po raz ostatni, i nieprzypadkowo tę piosenkę zagraliśmy akurat teraz, bo ona śpiewała o ostatnim razie, a my o pierwszym razie będziemy mówić, prawda?
1: Znaczy być może pierwszym i ostatnim, prawda? Natomiast
0: bardzo tak, możliwe, no.
1: To jest nasz pierwszy raz w Radio SK. Wczoraj był pierwszy dzień, teraz mamy pierwszy tydzień chcemy zapytać was o wasze pierwsze razy.
0: Ale spokojnie, bo to nie jest, bo zabrzmiało to tak, jakbyś chciał pytać o sprawy intymne. Tu niekoniecznie o to nam chodzi, prawda?
1: To dobrze, że to mówisz, bo my chcemy zapłacić za ten pierwszy raz. Także
0: no właśnie.
1: Także zapraszamy was serdecznie na SK.pl. Możecie wygrać kasę na wasz pierwszy raz. Zgłoś się do zabawy, napisz, co chciałbyś zrobić po raz pierwszy i przekonaj nas.
0: Przygotowane jest bardzo dużo.
1: Bardzo dużo. Wszystko, co miałem. Wszystko, co miałem w portfelu.
0: To wcale nie tak dużo.
1: Znaczy nie szalejcie.
0: Nie. No mamy trochę pieniędzy na wasze pierwsze raz. Na przykład,
1: mamy.
0: Ale trzeba dać jakiś taki przykład. Na przykład, nigdy nie wiem, nie jechałem rowerem. I mówisz, że chciałbym pierwszy raz przejechać rowerem.
1: I wtedy to może... ja podjeżdżam, wsadzam na ramę i jedziemy.
0: Nie, możemy na przykład kupić rower. Ja uważam, że możemy na przykład komuś kupić rower.
1: Raczej używany.
0: Bez przerzutek, używany, ale możemy.
1: Bity.
0: SKPL
1: i palone na zewnątrz.
0: Zgłaszajcie swoje zgłoszenia.

0: David Guetta w Radiu SK. Ludzie mówią, dlaczego ta audycja nazywa się SK w Radiu SK? No bo Sońta i Korościel. SK w Radiu SK. No nic, kochani.
1: Kiedyś się pomylę i powiem MM w Radiu SK.
0: Że Marcin no. Strasznie głupie, no nic.
1: No tak jak ja!
0: Rozmawiamy dzisiaj o tym, która płeć jest fajniejsza i w tej sprawie nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze.
2: Odnośnie pści to bym powiedział pci, jak to się mówi. Nie wiem nawet.
1: Pci się nie mówi, pci się zmienia. Radio
3: SK. Autopromocja. Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
16: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
17: Wiesz, że dzwonią, ale nie wiesz gdzie? W centrum handlowym Marino! Bo już są w sprzedaży sztosowe karty podarunkowe z okazji Back to School i każdej innej okazji. Nie znajdziesz lepszego i bardziej trafionego prezentu. Kupuj karty w Marino albo wygrywaj w konkursie na wrocławski backtoschool.sk.pl.
18: Street Trips już w ten weekend. Lotnisko Lubin. Wyścigi, pokazy skanterskie, a w sobotę gość specjalny Ben Collins. Kup bilet na street-dreams.pl.
19: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
20: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
23: I po reklamie.

0: Deli Supreme, MJ Deli, hity na czasie w Radiu SK. SK w Radiu SK, Sońta Krościel, hej.
1: Ja w ogóle nie zrozumiałem, co on zaśpiewał. Endarta, coś tam, to jest po polsku, nie?
0: To w szoku jestem, nie? To jest polski. To trzeba się mocno słuchać. Powinni dawać napisy do tego.
1: Będą dawać niedługo. Idziemy w tym kierunku, proszę Państwa, to jest nowoczesne radio. Za chwilę newsy w Radiu SK. Radio
2: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Słuchaj, Marian.
1: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
1: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
1: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Marian, jaki laptop jest top?
1: No Barbara, no z, jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
8: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i

0: będzie ostatnia reklama.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
4: Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC.
5: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa, organizator akcji Scena dla Każdego. Wrocław, Młyn Sułkowice.
6: Korki w dalszym ciągu są, choć nieco mniejsze niż jeszcze przed chwilą. W dalszym ciągu stoimy w standardowych miejscach i tam, gdzie remonty są prowadzone. Także cierpliwości kierowcy życzę. W prognozach pogody nieduże zmiany w porównaniu pogody dzisiaj do jutra. Jutro także trochę słońca, trochę chmur, 22, ale bez deszczu.
5: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa.
4: Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC, wrzecion i elektrowrzecion. cncarc.pl.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
7: Minęła 17, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Premier łączy regulacje rynku kryptoaktywów z powstrzymaniem rosyjskich aktów sabotażu i apeluje o przyjęcie ustawy, którą zawetował prezydent.
8: Sposób rozliczania, wynajmowania zamachowców oparty jest o kryptowaluty.
7: Mówił Donald Tusk. Głosowanie nad odrzuceniem prezydenckiego weta zaplanowano na piątek. Dzisiaj zatrzymano w sprawie zonda krypto 3 kolejne osoby. Wiadomo, że jedną z nich jest inwestor giełdowy Rafał Zaorski. Zarzut udziału w bójce usłyszał 17-latek podejrzewany w sprawie brutalnego pobicia mężczyzny na osiedlu willowym w Krakowie. Nastolatek został zatrzymany na Słowacji, mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury.
9: Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i tymczasowo aresztował tego mężczyznę.
7: Słowackie służby zatrzymały w związku ze sprawą łącznie 3 osoby, które po śmiertelnej bójce uciekły za naszą południową granicę. Ruszyły bony turystyczne we wschodnich regionach Polski. W Podlaskiem pierwsza tura rozeszła się w zaledwie minutę i 15 sekund. W Lubelskiem nawet szybciej. Na Warmii i Mazurach pierwsza pula ruszy 29 września o 10. Czy Kraina Tysiąca Jezior to dobry kierunek na odpoczynek?
10: Jesteśmy tak naprawdę oczarowani. Jest ładnie.
11: Jedno z lepszych, jakie może być. Zdecydowanie.
12: Jest pięknie, sielsko, także bardzo lubię takie klimaty.
7: Mówili nam turyści. Czek turystyczny gwarantuje dopłatę w wysokości 300 zł do pobytu obejmującego co najmniej 2 noclegi w obiekcie, który bierze udział w programie.
5: SK Wrocław News.
6: Krzysiek Staszkiewicz. Prokuratura w Wałbrzychu sprawdza, czy mogło dojść do przestępstwa. Chodzi o awanturę na jednej ze stacji. Film z incydentu podbija internet. Jak podkreśla prokuratura, to jeszcze nie jest śledztwo. Tinder dla szukających mieszkania. We Wrocławiu powstała aplikacja Rent Friends, która ma zrewolucjonizować studencki wynajem.
13: Działa na podobnej zasadzie jak te aplikacje randkowe. No i ma podobny cel, ma łączyć ludzi, tylko w innym celu.
6: Mówi Marvin Ruciński, współtwórca aplikacji. Można w niej wybrać zakres wieku współlokatora, czy zobaczyć jego pasję.
5: Sońca i Korości.
14: Sońca i Korości, czyli SK w Radiu SK.
15: Bardzo się cieszymy, że jesteście po drugiej stronie radioodbiorników. Już 2 minuty po godzinie 17, czyli trzeba już iść do domu. Jeszcze tylko czwartek, piątek i będzie weekendu odcinek, wiesz?
16: Kto jeszcze nie poszedł, ten zostanie pracownikiem miesiąca. To trochę wstyd, prawda? Nie ma co kombinować. Zapraszamy na zewnątrz, a my gramy Alan Walker i Faded.

0: Taylor Swift w Radiu SK. To jest nasz pierwszy raz. To jest chyba najdłuższy pierwszy raz w historii pierwszych razów, bo będzie trwał, no, myślę, kilka dni. Ta chwila może trwać wiecznie, jak się okazuje. No i też pytamy was o wasze pierwsze razy i w tej sprawie również nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze.
1: SK, jeśli chodzi o mój pierwszy raz, to bym z miłą chęcią przyjęła i przyjechała się elektrycznym motorem do swojej pracy. A przy tym bym mogła jeszcze, myślę, że przy obecnych cenach benzyny sporo zaoszczędzić, więc spełnijcie to mój pierwszy raz, żebym mogła sobie elektryczny motor. Pozdrawiam.
2: Proszę pani, pozdrawiamy. Proszę pani, pani zgłoszenie oczywiście będzie rozpatrywane przez zupełnie niezależną komisję złożoną z Cinka i jego żony.
0: Tak, która już stwierdziła, że taniej mimo wszystko nawet przy tych cenach benzyny będzie zatankować.
2: Tak, chyba tak, ale wiesz co chcę ci jeszcze powiedzieć, że właściciele motocykli spalinowych, oni trochę gardzą tymi, wiem, bo znam paru takich, gardzą tymi elektrycznymi. Oni uważają, że to jest podmotor. Mhm. I tam są takie konflikty już. Tam nie dochodzi jeszcze do rękoczynów, ale oni nimi po prostu gardzą. Ja nie mam żadnego motocykla, bo się boję, ale tak tylko zaznaczam. Resztę zgłoszeń, proszę państwa, proszę kierować na sk.pl. Ta droga dotrze do Cinka i jego żony troszkę szybciej.

0: Ring My Bell w Radiu SK. Jak to tłumaczyć dokładnie, Cinek?
1: Zadzwoń mnie po dzwonku.
0: Zadzwoń mnie po dzwonku w Radiu SK. Proszę Państwa, to jest nasz pierwszy tydzień w tym radiu i Wy też opowiadacie nam o swoich pierwszych razach. Robicie to za pomocą Messengera Eski i nagrywacie swoje głosówki.
2: Hej Eska, mój pierwszy raz skończył się 3 punktami i 200 zł na minusie. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy. Tym bardziej, że mój pierwszy raz też skończył się 3 punktami, ale na 10.
3: Autopromocja. Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
4: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
3: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 300 i bilety na Nie patrz w dół 2.
5: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
6: Autopromocja.
7: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: 2 abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz 2 abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej. Play.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
5: I po reklamie.

0: Hity na czasie w Radiu SK, konkretnie Training Season, czyli Dua Lipa, i to jest bardzo niebezpieczna artystka, jeżeli chodzi o zapowiadanie piosenek w radiu, bo tutaj masz jedna literówka w imieniu Dua, druga literówka w imieniu Lipa
1: i wszystko i
0: szukasz sobie pracy od jutra, prawda?
2: Tak, proszę Państwa, audycja nazywa się SK w Radiu SK, bo my się nazywamy Sońta i Korościel, ale za chwilę będzie piosenka artystki, która nazywa się Siena Spyro, przypominam, Siena Spyro, i nawet nie chcemy myśleć, jak nazywałaby się jej audycja w Radiu SK.
0: Oby hity na czasie.

0: is the answer.
1: Love is the answer w Radiu SK, czyli tłumaczymy ten tytuł tak, miłość jest odpowiedzią, ale się nie do końca zgadzam, no bo czasami miłość jest odpowiedzią, ale to tak naprawdę zależy, jakie jest pytanie, no nie na każde pytanie miłość jest odpowiedzią, mówmy się, nie?
2: Nie wiem, może ile to jest 7 razy 8.
1: No głupio wtedy odpowiedź miłość, nie?
2: Ale na przykład, z kolei miłość jest odpowiedzią na wszystko.
1: No nie, na przykład pierwiastek, na przykład jaki symbol ma złoto?
2: Miłość.
1: Bez sensu, nie bez sensu. Fajny ten Morandi, ale tekstu nie przemyślał.

0: promocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej.
1: Jeszcze więcej.
2: Od września gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
2: Zapraszam. Michu Sobkowski.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
8: No.
7: Tamta to jest mega.
8: Mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
11: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60%. Kosiarka spalinowa Stalnej 2,3 kW z napędem tylko za 799 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 700 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
12: Po Wrocławiu krąży dobra energia. Teraz pod nową nazwą. 21 klubów Fitness Academy zmienia się w Zdrofit. Miejsca, które znasz, ulubieni trenerzy i trenerki oraz wyjątkowa społeczność, z którą dobrze się ćwiczy. Dołącz do największej sieci Fitness i odkrywaj nowe możliwości. Kluby w całej Polsce, masa zajęć i apka Zdrofit Plus, w której zaplanujesz swoje treningi i wspólnie ze znajomymi zapiszesz się na ulubione zajęcia. Ruch to z kim lubisz. Zdrofit.
0: To będzie ostatnia reklama.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: I po reklamie.
0: S.K.

pierwszy. Kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał. Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Robin Schulz w Radiu SK. To jest program SK, czyli Sońca Karościu w Radiu SK, ale teraz zmieniamy program. Będzie imprezka i Łukasz Duńczyk z nami. Dzień dobry.
1: No cześć, ja wam bardzo zazdroszczę tej nazwy, bo jak ja miałbym swoją nazwę, to by były łzy w Radiu
2: SK.
1: Też fajne. Tak smutno trochę.
0: Ale to mogło być, nie, łzy radości.
2: Łzy szczęścia. Słuchaj Łukaszu, co powiesz, żebyśmy słuchali dzisiaj imprezki? Zachęć nas jakoś, bo my wsiadamy do samochodu, włączamy radioodbiorniki i włączymy albo nie włączymy. Zależy, co powiesz.
1: Hity na czasie, po prostu odpoczywamy po całej środzie. To jest, myślę, że najważniejszy argument, a najlepiej to jak będziecie jednak w ciszy jechać, żeby mnie nie stresować trochę.
0: No to włączymy. Powodzenia.
3: Radio SK. Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Targi terrorystyczne Animals Live Wrocław już 6 września w KGHM Ślęza Arena. Ogrom egzotycznych zwierząt, w tym węże, jaszczurki, skorpiony, modliszki, żółwie, a także pokazy sokolnicze i wystawa pająków. Targi Animals Live Wrocław już w tę niedzielę w KGHM Ślęza Arena. Kup bilet online na bilety24.pl.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
7: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Czy wybierasz, co zyskujesz? Sprawdź szczegóły na wyprzedaże.toyota.pl lub odwiedź Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Wiesz, że Kasia z pracy kupiła mieszkanie na osiedlu Lista w Leśnicy?
10: O, i co mówi?
9: Że przekonała ich promocja. Wpłacili tylko 20%, a resztę przed odbiorem. Nie musieli od razu brać kredytu. Mogli negocjować.
10: Brzmi rozsądnie. A osiedle?
9: Kameralne, zielone, mieszkania od 2 do 4 pokoi, budynki dwupiętrowe z windą, są ogródki i balkony.
11: Osiedle Lisza od Arkop Developer. Twój komfort to nasz cel. Osiedlelisza.pl.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
0: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Kaufland jest!

0: Wrocław.pl. Lipowa 2, Borowa.
1: W niektórych miejscach Wrocławia jeszcze nieco ciaśniej, ale korki już zdecydowanie mniejsze. Cierpliwości życzę, jeśli stoicie. Prognozy pogody na jutro bardzo podobne do dzisiejszych. Też trochę słońca, trochę chmur. Niewykluczone dzisiaj jakieś opady i jutro raczej brak. 23 maksymalnie.
0: Sponsorem programu jest właściciel hurtowni Okien i Rolet, składokien.pl. Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski, Wrocław, Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
2: Zbliża się 18, to czas na SK News. Jakub Krzyżak. Nieumyślne spowodowanie katastrofy lądowej. Taki zarzut usłyszał kierowca, który spowodował tragiczny wypadek na A1 pod Częstochową. Mężczyzna przyznał się do winy, jednak twierdzi, że nie pamięta momentu zdarzenia. Jutro sąd zdecyduje w sprawie aresztu. Gminy oraz wspólnoty mieszkaniowe jednak otrzymają uprawnienia do wprowadzania zakazów najmu krótkoterminowego. Rząd zmienia, wprowadza autopoprawkę do projektu ustawy w tej sprawie. Przepisy mają wejść w życie za 2 lata. O szczegółach czytacie na sk.pl.
3: SK Sport News.
2: Reprezentacje Niemiec i Turcji uzupełniły stawkę ćwierćfinalistów Mistrzostw Europy Siatkarek. W meczach 1/8 finału Niemki pokonały Belgię 3-2, a Turczynki wygrały z Azerbejdżanem 3-0. Oba zespoły spotkają się w 1/4 finału. Polki w ćwierćfinale zagrają jutro z Holandią. FC Barcelona znalazła następcę Roberta Lewandowskiego. Do Katalonii przenosi się brazylijski napastnik Gabriel Jesus, dotychczas grający w Arsenalu Londyn. Decyzję o transferze podjęto po nieudanych próbach ściągnięcia Juliana Alvareza z Atletico.
3: SK Wrocław News.
1: Krzysiek Staszkiewicz wykorzystywał małoletnie dziewczynki do 10 roku życia. Został tymczasowo aresztowany. Policjanci z Wrocławia zatrzymali 19-latka, który był już wcześniej karany. Postawiono mu 3 zarzuty. Mężczyzna przyznał się, a grozi mu do 15 lat za kratami. Miasto chce rozmawiać z mieszkańcami. Jutro przedstawiciele urzędu omówią temat organizacji ruchu na Brochowie i Bieńkowicach. To po decyzji o przedłużeniu zamknięcia ulicy Koreańskiej w kierunku Iwin. Przypomnijmy, zmiany miały obowiązywać na czas remontu na ulicy Gazowej. Po decyzji o przedłużeniu mieszkańcy są podzieleni.
4: Imprezka. Nie no, słuchajcie, dobrze jest. Jak pokazuje moje liczydło, jeśli dobrze liczę, to słuchajcie, już mniej niż połowa tego tygodnia nam została. Więc teraz z górki turlamy się w kierunku weekendu. A ja mam oczywiście najlepsze hity na czasie na wieczór. 2 po 18, Łukasz Duńczyk, cześć. Słuchajcie, Sońta i Korościel wsiedli już do samochodów i oni dają głośniej. Wy zróbcie to samo. Justin Bieber, Nicki Minaj już teraz.

I od razu wraca energia do życia na wieczór. David Guetta i Sia w Radiu SK to są wieczorne hity na czasie 12 minut po godzinie 18. Dzisiaj pierwszy dzień szkoły. Uczniowie po raz pierwszy dzisiaj siedzieli w ławkach, rozwiązywali różne zadania. Pewnie zeszyty głównie podpisywali, ale ja mam w związku z tym pytanie do was. Co macie dzisiaj zadane na wieczór? I to jest pytanie wcale nie tylko do uczniów, ale do wszystkich. Jaką macie dzisiaj zadaną pracę domową na ten wieczór? I wcale nie chodzi o rozwiązywanie zadań w książce, chodzi o inne prace domowe albo i niedomowe. Co macie dzisiaj zadane? Nagrywajcie w tej sprawie głosówki na Messengerze Radia SK, a ja w tym czasie nowość zagram od Temper City, bo wszystkie hity zaczynają się w Estce.

0: Oj, właśnie tego nam trzeba na wieczór. Można już zwolnić, odstresować się po całej środzie. Gipsy Kukon w Radiu SK. To są wieczorne hity na czasie. A ja was dzisiaj pytam, co macie zadane na wieczór, tak z okazji pierwszego dnia szkoły. No i Monika daje znać na Messengerze Eski, że ona dzisiaj wieczorem się będzie pakować, bo w tym tygodniu ma weselicho siostry, wyjeżdża już jutro i zostaje do niedzieli, czyli w sumie czterodniowy wyjazd jej się szykuje. A, czyli jak na 4 dni, to jak znamy życie, pewnie i tak pół szafy będzie musiała wpakować, różne sukienki na różną pogodę i wszystkie kosmetyki, które stoją na półce w łazience. No i wiadomo, skoro to jest wyjazd na 4 dni, to musi spakować, no tak myślę, że z 10 par majtek i skarpetek. Tak na wszelki wypadek. A wy, co macie dzisiaj zadane na wieczór? Nagrywajcie głosowe na Messengerze Radia SK.
1: Autopromocja.
2: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
3: Chyba będą potrzebne supermoce.
4: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
5: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
6: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Marian, a gdzie mogę kupić...
7: Na mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wiesz, że dzwonią, ale nie wiesz gdzie? W centrum handlowym Marino! Bo już są w sprzedaży stosowe karty podarunkowe z okazji Back to School i każdej innej okazji. Nie znajdziesz lepszego i bardziej trafionego prezentu. Kupuj karty w Marino albo wygrywaj w konkursie na wrocławski backtoschool.sk.pl.
14: I po reklamie.
15: Eska.

0: przy tym numerze można wrzucać wsteczny i cofać w kierunku kanapy w salonie. Post Malone i Swae Lee w Radiu SK. Co dzisiaj zadane na wieczór, o to was pytam. No i Ania nagrała głosówkę na Messengerze SK.
1: Moja praca domowa na dzisiaj to pranie, trochę sprzątania, no i pieczenie ciast na piątek do pracy. W końcu mam urodziny.
0: A, czyli już wiemy, jakim człowiekiem jest Ania, bo społeczeństwo dzieli się na dwa typy osób. Na tych, którzy chętnie się chwalą urodzinami i chętnie przynoszą na przykład jakieś słodkości do pracy z okazji urodzin, ale są też tacy, ja się przyznam, że ja jestem w tej drugiej grupie, którzy specjalnie datę urodzin na Facebooku ukrywają, żeby tylko nie trzeba robić ciasta. Wy też dajcie znać, co zadane na wieczór, nagrywajcie głosówkę na Messengerze Eski.
2: Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
5: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy, Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
8: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
9: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
10: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
14: I po reklamie.

wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

I tak płyniemy z hitami na czasie w kierunku domu po pracy. Swedish House Mafia i Lykyli w Radiu SK to są wieczorne hity na czasie. Wcześniej Ania mówiła, nasza słuchaczka, że jej praca domowa na wieczór to pieczenie ciasta do pracy, bo w piątek ma urodziny i chce zrobić taką niespodziankę dla kolegów z pracy. I ja się wam muszę pochwalić, jakich my tutaj w Radiu SK mamy dobrych nowych kolegów. Nasz nowy popołudniowy duet SK w Radiu SK, czyli Sońta i Korościel. Słuchajcie, sernik mi zostawili i to naprawdę pyszny sernik, więc ja wam polecam tych chłopaków. I jeżeli jeszcze ich nie znacie, polecam słuchać SK w Radiu SK codziennie po godzinie 15. I polecam też zaglądać na Instagrama eskowego. Ja wiem, że i tak wieczorem będziecie scrollować smartfona przed spaniem, to polecam zajrzeć na profil Eski, bo tam Sońta i Korościel grają w Państwa Miasta i tam są słowa na E, których ja teraz nie chcę wypowiedzieć, bo jest za wcześnie, także polecam zajrzeć. A ja wam za chwilę gram dalej hit na czasie, będzie m.in. Wletka.

0: Reklama.
1: Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global 5.0 masz na to szansę. Na www.innowacje.dolnyśląsk.pl trwają właśnie nabory. Poznaj szczegóły i zgłoś chęć udziału. Śpiesz się. Czas naboru i liczba miejsc są ograniczone. Projekt Going Global 5.0. Internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
2: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
3: Masz żyłkę do łowienia smaków i atrakcji? To wpadaj na Carp Fest Dominicza. Już 5 i 6 września Carp Fest, festiwal karpia milickiego. Dwa dni atrakcji, koncertów i wyjątkowych smaków. Zagrają Agnieszka Chelińska, OSTR, Fukaj, Carla Fernandez, Metro, Plan B, Wojciech Baranowski, Ball Breaker, Back to Manam, Sanders. Złap rytm, złap smak. Wpadnij na Carp Fest.
4: Zapraszam, burmistrz Wojciech Piskozup.
5: Twój samochód ma wartość. W BMW Sikora znamy jego potencjał. Chcesz sprzedać swoje auto? Odkupujemy samochody różnych marek. Szybko, bezpiecznie i bez zbędnych formalności. Planujesz zmianę samochodu? Odkupimy twój obecny samochód i pomożemy ci znaleźć kolejny, dopasowany do twoich potrzeb. Odwiedź salony BMW Sikora w Bielsku Białej, Mikołowie, Opolu, Lubinie lub Zielonej Górze i poznaj wartość swojego samochodu.
6: BMW. Radość z jazdy.

0: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
1: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
2: I po reklamie.
3: Wrocław na czasie.
4: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Już w najbliższą niedzielę w KGHM Ślęza Arenie odbędzie się, no właśnie, wydarzenie dla wszystkich miłośników terrarystyki, akwarystyki i botaniki, czyli Animals Life, po raz kolejny giełda terrarystyczna i nie tylko, ale także wystawa zwierząt egzotycznych. Także zobaczymy jaszczurki, węże, pająki i inne stawonogi. Będzie naprawdę tego sporo. Więcej usłyszycie dzisiaj w magazynie lokalnym, a to wszystko w niedzielę w KGHM Ślęza Arenie.
5: Muzyką się żyje.
6: Eska ma niespodziankę dla wszystkich cymsiarzy. Oskar Cym z gwiazdą nowego numeru Eska Story. To multimedialny magazyn Radia Eska, który możecie znaleźć na eska.pl. Oskar to odpowiedział na 16 niezadanych mu wcześniej pytań dotyczących kariery i życia prywatnego. No i zdradził na przykład, jak sobie dorabiał w klasie maturalnej, kiedy jeszcze nie śpiewał zawodowo. Artysta podzielił się też z nami swoimi prywatnymi zdjęciami zza kulis koncertów. To wszystko czeka na was w Eska Story, a już za kilka minut na antenie Radia Eska pojawi się nowy hicior Oskara Cymsa, czyli Bez końca. A już niebawem będą kolejne nowości.
7: Mam nadzieję, że będziecie cierpliwi i że będziecie czekać, bo album się zbliża faktycznie. Ja cały czas nad nim pracuję. Jeszcze trochę musimy wyczekać, ale mam dla was pierwszy zwiastun tego albumu. To jest mój najnowszy singiel Bez końca.
6: A na ten singiel musicie wyczekać dosłownie kilka minut. Na pewno po 19 go zagram. A więcej o Oskarze Cymsie czeka na was w nowym numerze Eska Story na eska.pl.
8: Impreska.
6: U nas za chwilę będą też historie z dreszczykiem. Chwalicie się na eska.pl, co wam przyspiesza oddech. Może to zdanie, kochanie, musimy porozmawiać. Zgłaszajcie się na eska.pl. Mamy bilety do kina i 300 kieszonkowego. 2 minuty po 19. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Armin van Buuren w Radiu SK, ale nam się klimacik zrobił. Dobry na historię z dreszczykiem.
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
0: Codziennie w tym tygodniu w Imprezce zbieramy wasze historie, które powodują dreszcz. I razem ze mną teraz Agnieszka. Cześć Agnieszka.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Napisałaś na SK.pl, że twój horror przeżywasz codziennie. Ty masz codziennie kupiony bilet na ten horror i on się zaczyna tak około 20, gdy robi się ciemno, gdy się zaczyna robić zimno. To opowiadaj, co się wtedy dzieje.
2: No, wtedy pada najważniejsze pytanie, które właśnie budzi we mnie grozę. No. Mamo, pani potrzebuje na jutro i wtedy się zaczyna. Czy to są kasztany, czy jakiś papier, czy kolorowe liście.
0: No. Bibuła. Najgorzej tak jak rzeżucha wyhodowana.
2: Tak jest.
0: Trzeba po znajomych dzwonić.
2: Wtedy mama ubiera latarkę, gorzej jak jeszcze pada, to parasolka i tak, szukać kasztanów.
0: Tak, albo liści do takiego atlasu, to było najgorsze.
2: Tak jest.
0: To słuchaj, to ja myślę, że już żaden horror nie będzie w stanie spowodować dreszczy na twojej skórze, chociaż możemy spróbować, bo właśnie teraz zgarniasz podwójne zaproszenie na film Nie patrz w dół 2 i 300 wykieszonkowego.
2: Wow, super, ale akurat planowałam iść na premierę.
0: Kurczę, widzisz, jak się idealnie składa. Warto się do Eski odzywać. No właśnie, jeżeli wy też chcecie iść, to też się zgłaszajcie na SK.pl. To w takim razie wszystkiego dobrego w nowym roku szkolnym dla ciebie, Agnieszko, życzę. Trzymaj się.
2: Dzięki.
1: Sponsorem konkursu był Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
3: Piszę do ciebie

0: Z Radiem SK cały czas możecie się poczuć jak na wakacjach. To bracia Fastboy, którzy stworzyli ten numer z myślą właśnie o wakacyjnych wieczorach i w teledysku jeżdżą na rowerach. Bardzo przyjemnie, także można powspominać. Ale, że jesień się zbliża, to mam teraz coś dla grzybiarzy, dla tych, co lubią godzinami po lesie pochodzić w poszukiwaniu tych wyjątkowych okazów. Naukowcy wyliczyli, po ilu dniach od opadów deszczu rosną konkretne grzyby. No i okazuje się, że tak, na maślaki musimy czekać od 1 do 3 dni, podgrzybki rosną od 4 do 6, a najdłużej to trzeba czekać na borowiki szlachetne, od 6 do 10 dni. Znaczy, słuchajcie, moim zdaniem to najlepiej poczekać, aż babcia albo teściowa te grzybki zamarynuje i nam odda jakiś słoik w prezencie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej.
2: Od września Gorąca 20 startuje w piątki już o 17:00.
3: I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
3: Zapraszam. Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
9: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
8: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
9: Ach, ci panowie z Media Expert.
8: Prawda?
10: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
12: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od wtorku do środy. Wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 60 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
13: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
14: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
15: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
16: Raz, dwa, trzy.
15: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
13: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na wyprzedaże-toyota.pl lub odwiedź Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
19: I po reklamie.
20: SK

wakacje i przetrwało do dzisiaj i ciągle jest na czasie. Ciągle dobrze brzmi, zwłaszcza wieczorem. Calvin Harris i Clementine Douglas. To jest Radio SK, to wieczorne hity na czasie. No a dzisiaj można powiedzieć, słuchajcie, święto narodowe. Jedna z najpopularniejszych polskich artystek świętuje dzisiaj urodziny. Tak jest, Sanach skończyła 29 lat, także życzymy jej wszystkiego najlepszego, kolejnych hiciorów, wyprzedanych stadionów. Co Sanach na to? Chyba miło jej się zrobiło, słuchajcie. A już w najbliższy piątek Sanach zagra wielki finał swojej stadionowej trasy koncertowej na PGE Narodowym w Warszawie. Ale jak mawia klasyk, mamy Sanach w domu. I to za darmo. W Radiu SK. Już teraz.

Andrea Bocelli, David Guetta. To są wieczorne hity na czasie w Radiu SK. Basia pisze na Messengerze Radia SK, że po raz pierwszy w tym sezonie wraca z córką z zajęć tanecznych. Także słuchajcie, to się zaczęło. Zaczął się sezon na siedzenie w samochodzie i czekanie na dzieci, aż one skończą te dodatkowe poszkolne zajęcia. No to słuchajcie, to wy też nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. Jakie jeszcze zadania na dzisiaj wam zostały? Jestem bardzo ciekaw, co jeszcze dzisiaj macie do zrobienia. Ja w tym czasie wam dobrze zagram. Nagrywajcie się. Czekam na głosówkę na Messengerze Radia SK. Po godzinie 20 między innymi Sylwia Grzeszczak zrobi Och i Ach.

0: Reklama.
1: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.

0: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
1: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Wiesz, że dzwonią, ale nie wiesz gdzie? W Centrum Handlowym Marino! Bo już są w sprzedaży sztosowe karty podarunkowe z okazji Back to School i każdej innej okazji. Nie znajdziesz lepszego i bardziej trafionego prezentu. Kupuj karty w Marino albo wygrywaj w konkursie na wrocławski backtoschool.sk.pl.
3: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca Radio SK.
4: Masz żyłkę do łowienia smaków i atrakcji? To wpadaj na Carp Fest Dominicza. Już 5 i 6 września Carp Fest, festiwal karpia milickiego. Dwa dni atrakcji, koncertów i wyjątkowych smaków. Zagrają Agnieszka Chelińska, OSTR, Fukaj, Carla Fernandez, Metro, Plan B, Wojciech Baranowski, Ball Breaker, Back to Manam, Sanders. Złap rytm, złap smak. Wpadnij na Carp Fest.
5: Zapraszam, burmistrz Wojciech Piskozup.
6: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na wyprzedaże-toyota.pl lub odwiedź Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
7: Zaiskrzy między nami, gdy zaczniemy współpracę. Tartak Iskra, lider na Dolnym Śląsku. W ofercie więźba dachowa z certyfikatem, podbitka, ekskluzywne podłogi, pelet sosnowy certyfikowany, transport HDS. Tartak Iskra, Drołtowice, www.tartakiskra.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Wrocław na czasie.
12: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Oni pokazują, że karp jest nie tylko na Wigilię, a chodzi dokładnie o Carp Fest, czyli Festiwal Karpia Milickiego, który już w ten weekend 5 i 6 września będzie się odbywał. Będą koncerty, będzie jarmark, Luna Park, no i oczywiście uczta rybna. W sobotę usłyszymy Wojciecha Baranowskiego czy Agnieszkę Chlińską, a w niedzielę Fukaj, OSTR, Plan B, Carla Fernandez. Także będzie się działo. Szczegóły znajdziemy na stronie Ośrodka Kultury w Miliczu.
13: Muzyką się żyje.
14: Daria Zawiałow świętuje 10-lecie działalności artystycznej i z tej okazji przygotowała dla fanów niespodziankę. Wydała limitowaną kolekcję singli Akysz, tom pierwszy, która zawiera trzy pierwsze single artystki w jej solowej karierze. To

0: Z hitu Stygnie Lato, Kuba i Kuba wydają nowy numer i już jutro po godzinie 15 zagrają go premierowo na antenie Radia SK u Sointy i Korościela w programie SK w Radiu SK. To nasz nowy popołudniowy duet.
1: Imprezka. Imprezka.
0: A jak te wasze wieczorne imprezki wyglądają? Adam daje znać na Messengerze, że on właśnie jedzie na szybkie wieczorne zakupy z żoną. Adam, jeśli nie chcesz spędzić całego wieczoru na tych zakupach, to powiedz takie klasyczne. Dobra, słuchaj, to ty już leź do sklepu, a ja posiedzę w samochodzie i poszukam miejsca. A co wam jeszcze do zrobienia zostało na dzisiejszy wieczór? Śmiało dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK. Co wam dzisiaj jeszcze zostało do zrobienia? Ja mam do zagrania sporo hitów, a nader już teraz. Czuć wakacje.

0: my w Radiu SK nigdy nie stoimy w miejscu. My zawsze dokładamy wam najlepsze nowości na wieczór.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ania daje znać, że słucha teraz Eski biegając na bieżni, na siłowni. No to słuchajcie, mam dobry numer na wieczorny trening, bo są takie momenty bardziej energiczne, ale będzie też można chwilę zwolnić i odpocząć. Numer dobry na rozluźnienie wieczorne. Nowość od Ebena, to producent z Finlandii, który zasłynął m.in. tym hitem. Teraz połączył siły z brytyjską wokalistką Easy Bizu i wyszedł naprawdę rozluźniający hicior All of My Love już teraz w Radiu SK.

0: Tak, Alok i Stick Figure w Radio SK. Razem dodajemy sobie energii i ogarniamy ostatnie środowe sprawy. Nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze w tej sprawie. Co jeszcze do zrobienia zostało? I teraz wszyscy podziwiamy Justynę za jej dyscyplinę.
1: SK, Eskowicze, miłego wieczoru wam wszystkim życzę. Ja właśnie po szybkich zakupach, po zakończeniu prac malowniczych na balkonie i teraz lecę na trening. Chociaż nie mam już sił, ale dam radę.
0: Wow. Podobno w środę po 20 na siłowni jest taki przystojny chłopak.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
4: Chyba będą potrzebne supermoce.
2: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
3: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
5: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
2: Autopromocja.
6: Reklama. 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Pan Rębiszewski?
13: Tak jest. Lotto poproszę.
14: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.
2: SK.

Dajemy sił tym wszystkim, którzy dzisiaj prędko nie zasną, bo właśnie zaczynają nocną zmianę. Nie jesteście sami. Po pierwsze, SKA cały czas gra wam hit na czasie, a po drugie, Hubert Hurkacz, nasz tenisista, też jest teraz na wieczornej zmianie. On właśnie walczy w drugiej rundzie US Open. No i słuchajcie, są emocje, to jest bardzo zacięty pojedynek. Pierwszego seta wygrał Amerykanin Ben Shelton, ale dosłownie przed chwilą Hubert Hurkacz wyrównał i jest teraz 1-1. Gra zaczyna się na nowo, a mecz trwa już 1,5 godziny. Także trzymamy kciuki, a w Radiu SK cały czas najlepsza playlista na dobry wieczór. Za 18 minut 21. Miley Cyrus już teraz.

Tobi Romeo w Radiu SK, to jest najlepsza playlista na wieczór. Z nami nie ma ziewania. Za 5 minut będzie godzina 21. No i słuchajcie, zaczęło się podsumowanie wakacji 2026. Właśnie sprawdzam najpopularniejsze polskie kierunki turystyczne. Jeśli chodzi o góry, to jest zaskoczenie. Słuchajcie, ja myślałem, że Zakopane jest numerem 1. Nie. Numerem 1 w górach była Szklarska Poręba, a na miejscu drugim Szczyrk. Jeśli chodzi o polskie morze, na szczycie Kołobrzeg, potem Mielno, Gdańsk, Międzyzdroje i Pobierowo. No to słuchajcie, wakacje zakończone. Teraz odliczamy czas do ferii, ale jeszcze do zimy daleko. Pogoda ma być wakacyjna. Słuchajcie, w piątek na południu kraju nawet 26 stopni, a w przyszłym tygodniu, we wtorek, nawet 28 miejscami.

0: informacja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. 3, 17, 40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
9: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
10: I po reklamie.
11: Wrocław na czasie.
12: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. To będą 3 dni pełne muzyki, zabawy i niezapomnianych emocji. Wielkimi krokami zbliżają się dni Wałbrzycha razem z SK Music Tour. 11-13 września w Starej Kopalni w Wałbrzychu wystąpią tacy artyści jak Maryla Rodowicz, Lemon, Warius Manx i Kasia Stankiewicz, Zalia, Krzysztof Zalewski, OSTR, no i wielu więcej. Będzie wesołe miasteczko, będzie strefa rodzinna, będzie nasza ekipa. Szczegóły na stronie Starej Kopalni.

0: SK Wrocław. SK Music News.
1: Tutaj Hanczak, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK. Za chwilę spotkanie z Igorem Herbutem, który w te wakacje wielokrotnie słyszany był na antenie SK za sprawą hymnu męskiego grania, ale na początek Liwka, która niedawno wydała wyczekiwany przez wielu singiel. Kawałek nosi tytuł Poza Tobą Nic, a artystka w dniu premiery piosenki odwiedziła mnie i Kasię Węsierską w studiu Radia SK.

0: bardzo czekałam na to spotkanie, bo to jest jeden z tych głosów, w których się zakochałam całkiem niedawno.
1: Ale ja też czekałem. Jakoś tak nasze drogi się nie splatały w ostatnim czasie.
0: Aż do teraz.
1: To jest dziewczyna, o której głośno od pewnego czasu, a to za sprawą wspólnych nagrań z Tako, a to za sprawą hitu Obejmuje Noce, a to za sprawą solowej twórczości i wszyscy czekali, co takiego Liwka przyniesie teraz.
0: Dzień dobry, cześć, dobrze cię gościć w Radiu SK, Liwka.
2: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Jest mi bardzo miło.
0: Poza tobą nic. Bardzo dobrze nazwałaś ten singiel i to się bardzo dobrze też odnosi do ciebie.
1: Jesteś podekscytowana tą premierą, bo rzeczywiście jest tak, że dużo osób czekało i było ciekawych, jaki będzie kolejny krok Liwki po takim roku, kiedy się dużo działo. Tak,
2: tak. No i po 2 latach od wydania solowego materiału, to im dłużej zwlekałam, im dłużej czekałam, to tym więcej stresu się we mnie nagromadziło. O ironio, bez stresu. No ale faktycznie jestem bardzo podekscytowana i cieszę się bardzo, że ten numer wychodzi. Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
0: Powiem ci, że jak usłyszałam ten kawałek po raz pierwszy, to wyobraziłam sobie idealne miejsce do odsłuchania go, kiedy nocą jeżdżę autem po mieście.
1: Miałem to samo, mimo że nie jestem kierowcą, ale jakbym z Kasią jechał, to bym chętnie posłuchał.
2: Okej, okay. Super. No ja też nie jestem kierowcą, bo jeszcze nie mam prawka.
0: Ja zapraszam, mam kilka miejsc w aucie. Wszyscy się zmieścicie.
2: Super.
1: Ale rzeczywiście on jest taki nocny. Troszeczkę jak Obejmuje Noce zresztą. To jest jednak kontynuacja tego klimatu.
2: Ja zdecydowanie jestem fanką tego klimatu. Lubię też jako pasażer jeździć i słuchać muzy. Mam nadzieję, że będzie mi dane w najbliższym czasie zrobić prawo jazdy i wtedy będę musiała ostrzegać wszystkich na drogach.
1: Ja już się zakładałem kiedyś z Darią Zawiałow, kto pierwszy zrobi prawo jazdy. Niestety przegrałem, bo ona była pierwsza. Mogę
0: szansę
1: z tobą się założyć?
0: Liwka, tym razem też wygrać. Dobra.
1: Zostawiamy, że do końca przyszłego roku.
2: Dobra.
0: Do końca 2027. A czy do końca 2027 ukaże się nowy album Liwki też?
2: Czy do końca 2027 roku?
0: Półtora roku takie masz.
2: Dobra, no powiedzmy, że tak.
1: Okej.
0: Dwie pieczenie na jednym ogniu.
1: Jak kampania wyborcza po prostu. Ta premiera w radiu.
2: Analogicznie, zobaczymy, ile z tego się wydarzy.
1: Na razie możemy usłyszeć nowy hit Liwki. Poza tobą nic. Pojawia się na antenie Radia SK i możecie głosować na niego w gorącej 20. Zaglądajcie na sk.pl.
3: SK Music News.
1: Wakacje za nami, ale nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour wciąż trwa. W ten weekend będziemy w Zelowie, w województwie łódzkim. Tu wystąpią m.in. Michał Szczygieł i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Kolejny weekend to Rawicz, a tam w piątek 11 września zaśpiewa m.in. Dawid Kwiatkowski, a dzień później m.in. zagrają Golce. To jeszcze nie jest koniec miejsc i dat, więc słuchajcie nas uważnie.
3: SK Music News.
1: Igor Herbut miał pracowite, ale chyba udane wakacje. Razem z Zalią i Vito Bambino nagrał hymn męskiego grania, a zarazem jeden z największych polskich hitów tego lata, czyli Nareszcie. Za Igorem występy podczas wspomnianej trasy można było go zobaczyć też w Sopocie podczas festiwalu Top of the Top. Przed nim też pracowita jesień, bo szykuje się premiera kolejnej solowej płyty oraz trasa koncertowa. To przyszłość, ale u nas teraz trochę o przeszłości, bo Igor Herbut to bohater jednego z odcinków mojego cyklu pod tytułem Mój pierwszy raz.
4: Mój pierwszy raz.
1: Mój pierwszy raz na scenie.
5: To jest, no, nie wiem, dlaczego pomyślałem, ale o szpitalu po prostu, jak się urodziłem, to ponoć obsikałem wszystkich. Więc powiedzmy, że to był mój pierwszy performance.
1: Mój pierwszy muzyczny idol?
5: Światosław Wakarczuk. Okean Elzy. To jest taki mój pierwszy idol. To jest człowiek, który dał mi bardzo dużo takiej wiary, że emocjonalna muzyka i taka po prostu szczera naprawdę ma szansę być słuchana. Serdecznie polecam Okean Elzy.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
5: Nie wiem, kiedy był pierwszy raz na czyimś koncercie. Wiem, że ważnym koncertem był pierwszy koncert Poluzjantów Kuby Badacha. Obecnie mojego kumpla. To jest fantastyczne, że twój idol, a to jest też do wcześniejszej odpowiedzi, twój idol po prostu staje się twoim kumplem i po prostu może do niego napisać SMS-ka i po prostu zadzwonić. Tak, to był taki właśnie, stałem sobie wśród słuchaczy, odbijając się wcześniej od drzwi, ponieważ koncert na ich koncert bilety się wyprzedały i musiałem kupić je za chyba 5-krotność ceny od Konika. Z moim kuzynką je kupiłem. To było we Wrocławiu w klubie Bezsenność, pamiętam. I zostałem zauroczony po prostu i wtedy nawet miałem okazję porozmawiać wtedy z Kubą po raz pierwszy jako po prostu idol i fan ogromny.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
5: No to był Must Be The Music. To był mój pierwszy raz w talent show. Must Be The Music, casting, na który poszedłem z moim kuzynem. No i krzyknąłem zespół po prostu na deski. Chłopcy się nie znali ze sobą. Ja znałem wszystkich, ale pierwszy raz zagraliśmy przez jury. No i jakimś dziwnym, nieznanym mi sposobem przeszliśmy dalej. Potem był problem, ponieważ nie mieliśmy utworu. Na szczęście miałem złamane serce, więc napisaliśmy utwór Dewiat. I dalej potoczyło się to tak, aż do tego miejsca, do dnia dzisiejszego, jak tutaj rozmawiamy.
1: Mój pierwszy hit.
5: To chyba Będę Z Tobą to był hit.

0: Chyba tak, ponieważ mieliśmy dużo koncertów, a utwór radiowy Będę z Tobą był grany na tym koncercie chyba 5 razy, bo nie mieliśmy innych utworów. Więc to było granie głupot, typu jakichś takich dziwnych coverów, typu na przykład, nie wiem, Red Hot Chili Peppers i Scientist the Coldplay. No i Będę z Tobą chyba 4 razy czy 5. To w ogóle fantastyczne, ale no tak było, tak było, tak było. No teraz mamy troszkę więcej utworów do grania.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałem swój utwór w radiu.
0: Pamiętam, to było na światłach. Siedziałem sobie w swoim samochodzie i widziałem, jak gość obok mnie, w sensie w innym samochodzie, stojący na drugim pasie, buja się do mojej piosenki, która grała radio komercyjne. To było takie bardzo dziwne. To było bardzo dziwne, ale fantastyczne. To wiedziałem, że bo słuchał tego głośno. Ten, właśnie to było Będę z Tobą. Pamiętam doskonale. Pamiętam. Czekałem, oczekiwałem tego i później zatrzymałem się na przystanku na takim parkingu i tak pod wiśnią. To ciekawe, ale tak było. I no i tak troszkę siedziałem w ciszy, bo ten utwór był takim innym utworem do tego, co my napisaliśmy wcześniej. Był takim pierwszym jakby komercyjnym utworem, który bardzo, bardzo zażarł. Nie wiedziałem jeszcze, co mnie czeka. Ale wydarzyły się piękne rzeczy po tym i dzieją się nadal.
1: Mój pierwszy raz, gdy dostałem SK Music Awards.
0: Ja pamiętam SK Music Awards, ja pamiętam doskonale. Ten festiwal, taki w sensie ten taką akcję telewizyjną, sytuację. To było takie śmieszne. No tak, tam widać po prostu nas w dobrych humorach. No, to było zabawne, ale miałem takie miałem śmieszną taką fryzurę, taką jakby mnie piorun strzelił. Proszę sobie zobaczyć, na pewno gdzieś to znajdziesz. No, piorun mnie strzelił. Szczelił mnie piorun. I tak, i wtedy dostaliśmy taką nagrodę. Mam ją, ona jest. Takie ma takie dziwne te. Jest taka srebrna z takimi dziwnymi kulami.
1: Tak jest. I te kulki się kręcą.
0: Kręcą się, tak. Mi się wtedy też kręciło właśnie wtedy w głowie. Ale może to na inne pasmo.

0: moja pierwsza solowa płyta.
1: Chrust. Napisana przed pandemią, jak się okazało, z tekstami, które miało bardzo trafne spostrzeżenia na temat po prostu sytuacji, które się wyklarowały i uwypukliły podczas pandemii. To trochę jakby soundtrack tej pandemicznej sytuacji był i te teksty, które, jak się okazało, że mądrość trochę taka folkowa i taka stara, typu jak przyjaciół poznaje się w biedzie, ma sens i że to nie są puste frazesy. I te cytaty po prostu, wiesz, folkowe, stare po prostu, które są takie bardzo proste i takie wyryte w głowach, to one naprawdę mają sens i to jest taka, wiesz, mądrość po prostu, folkowa mądrość po prostu ludzka, która jest ponadczasowa. Stety, niestety, nie wiem, ale na pewno wtedy takie rzeczy miały miejsce. Jestem dumny z tej płyty, jestem dumny z Chrustu. Wiele otworzyło mi rzeczy, wiele możliwości i wiele osób przekonało się też do mnie, jako do muzyka. I dla wielu też to było tak naprawdę pierwsze spotkanie z moją twórczością, choć Lemon to jest bardzo podobna sytuacja, ale jednak trochę inna. No, dla niektórych to była pierwsza płyta w ogóle. A potem odkryli na przykład Lemon i okazało się, że to jest dla nich muzyka. To jest w ogóle też ciekawe bardzo, ale tak to jest.
0: Mój pierwszy raz z Sanach.
1: Oj tak, Sanach to jest fantastyczna osoba i fantastyczny muzyk. Świetna, bardzo się lubimy. I no, było tych naszych pierwszych razy było kilka, bo i była gościem na naszej trasie, tak naprawdę otwierała ze mną tę trasę moją, Lemon dziesięciolecia, i zamykała ją. To była taka klamra, bardzo mi na tym zależało, żeby była z nami na finale w Krakowie. No i utwór, który miałem ogromną przyjemność zaśpiewać, Mamo też płakała, no to miałem wrażenie, że chyba każdy zna ten utwór, gdziekolwiek poszedłem. To chyba, no miałem wrażenie, że każdy zna, a to jest dość zabawne było, bo mój Instagram i mój telefon nie bzyczał tak często od po prostu jakiegoś tam mojego piku za Scarlett, po prostu tam od momentu, kiedy Lemon był bardzo, bardzo znany, takim, że po prostu dużo nas było wszędzie, co trochę mnie przerażało. No to od tamtej pory nie widziałem czegoś takiego, co się dzieje w moim telefonie, jak wypuściliśmy ten numer właśnie z Zuzą, to na wciąż. I bardzo się cieszę, że się znamy. Zresztą Zuza, jak się okazało, przed tym, zanim była Sanach, jest Sanach, to była na niejednym moim koncercie i to było bardzo, bardzo miłe i na scenie bardzo mi się rzadko to zdarza, a wręcz powiedziałbym, że to jest wyjątkowa sytuacja, że czuję takie połączenie, bo emocjonalne połączenie i szczerości połączenie, no super to jest osoba, naprawdę, życzę jej jak najlepiej, bo należy jej się to wszystko, na co teraz pracuje i co osiąga. Jest super muzykiem, super szukającą osobą i świetnym, świetnym człowiekiem.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: No, była taka jedna dokumentna wpadka, moich mnóstwo, ale jedna taka jedna z pierwszych, taka poważniejszych, no to był Sopot Festival. Pierwsza sytuacja taka, że mieliśmy grać swój recital jakiś tam i kamery, wszystko miało być dokładnie, dosłownie od do, tyle i tyle masz zagrać, prawda? No więc wszystko było po prostu ułożone, utwory ułożone w kolejności i tak dalej, więc mój bębniarz pierwszy, Piotrek, miał ułożony klik, czyli metronom po prostu, wszystko jak nabite. No i tylko, że po drugim numerze przeskoczył mu ten klik na następny utwór, który masz grać utwór bardzo szybki i nagle klik bije 3 razy wolniej. I ten utwór zagraliśmy 3 razy wolniej, a ja w panice po prostu nie wiedziałem, co się dzieje, dlaczego on tak wolno gra, a chłopaki grają tak wolno, a ja mówię, nie wiem, jak śpiewać. I tutaj na żywo jest festiwal i panika po prostu, wygranie, przerwanie, nie wiadomo. Teraz już wiem, jakbym zareagował, ale wtedy to nie wiem, nie wiedziałem nic i wiedziałem, że skończył się utwór, który brzmiał okropnie, strasznie, to było coś strasznego. Zagraliśmy cały numer, tak byliśmy spanikowani, zagraliśmy cały numer 3 razy wolniej i to jest po prostu niewiarygodne. niewiarygodne, ale tak było. I był problem, ponieważ mieliśmy grać 4 numery, a zagraliśmy 3 numery, ponieważ tamten graliśmy dłużej, więc po prostu nie wiedzieliśmy, co zrobić. Czy grać dalej, czy powtórzyć, jeszcze raz zagrać. Więc to była katastrofa. Teraz już wiem, jak bym się zachował, ale no to była taka jedna bardzo duża wpadka, gdzie to już zniknęło z YouTube'a, na szczęście, ale czasami w busie chłopaki mnie katowali tym, bo widać strach w moich oczach po prostu. To było takie pierwsza poważna rzecz, ale jak to mówią, nie takie rzeczy się kładło. To jest dokładnie, że muszą się takie rzeczy wydawać, żeby później mówić, nie takie rzeczy się kładło. Więc tak.
2: Mój pierwszy raz.
0: To był Igor Herbut, a ten i inne odcinki cyklu Mój pierwszy raz znajdziecie też w podcastach na sk.pl i w naszej apce na smartfony.
3: SK Wrocław News.
4: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz, po raz kolejny w SKWM Studio. Tym razem porozmawiamy sobie trochę o wydarzeniu, o którym już mówiliśmy nieraz, ale no właśnie warto o nim przypominać, bo wraca jak bumerang do Wrocławia w trochę innej formule, w trochę innym miejscu, ale o tym wszystkim opowie Wam organizator Animals Live, czyli giełdy terrorystycznej i wystawy terrorystycznej i nie tylko terrorystycznej. No właśnie, już widzę Twój wzrok. Witold Plucik, dzień dobry bardzo.
5: Dzień dobry, witam.
4: No właśnie, to było chyba na początku tylko terrorystyka, w tym momencie także akwarystyka, botanika i wiele więcej. Opowiedzmy trochę o początkach samych właśnie tej giełdy.
5: Giełda kiedyś, ponad 20 lat temu, to byli głównie terroryści. Była potrzeba rynku, żeby się spotkać, żeby się wymienić doświadczeniami hodowlanymi, no i też żeby była wymiana jakby zwierząt z jednego stada do drugiego. W tej chwili no to już jest jakby bardzo ładnie rozwinięta branża. Myślę, że terrorystyka jest najszybciej rozwijającą się w ogóle branżą, jeśli chodzi o hobby hodowlane w Polsce. Między innymi dzięki właśnie tym imprezom. No i w tej chwili mamy jeszcze dodatkowo akwarystów u siebie na imprezach i stoiska z roślinami egzotycznymi. Ale to też nie jest jeszcze wszystko, bo staramy się urozmaicać imprezy do tego stopnia, że na przykład tym razem we Wrocławiu zaprosiliśmy grupę sokolniczą Rabiec i będą prezentować ponad 10 gatunków ptaków drapieżnych. Będą ptaki takie no, dzienne, polujące, to znaczy sokoły, rarogi, pustułki. No i będą też nocne ptaki polujące, czyli sowy. Z takich największych gatunków, jeśli chodzi o sowy, no to będzie puchacz. I będzie też z drugiej strony najmniejsza sowa, jaka występuje u nas, czyli pójczka.
4: Okej, mi się to trochę łączy, ale chyba nie do końca dobrze, bo myślę, że niektóre z tych ptaków żywią się chyba tymi zwierzętami terrorystycznymi, które prezentujecie.
5: Znaczy, no, może się zdarzyć, że któryś z ptaków drapieżnych upoluje węża albo jakieś inne jaszczurkę czy żabę. Niemniej mi się to ładnie łączy, bo jakbyśmy spojrzeli na systematykę, to ptaki są dosyć blisko gadów, także tu zgadza się wszystko. No. Zresztą jak określamy na przykład u żółwia no, jego pysk, to jest dziób. To jest dokładnie tak samo jak u ptaków. U ptaków też jest dziób.
4: To jest nie tylko miejsce, gdzie można przyjść i zobaczyć te zwierzęta, to jest także miejsce, gdzie można wymienić się tego typu zwierzętami, tak jak już zresztą wspomniałeś. To jest miejsce, podczas którego no właśnie można zacząć hodowlę takich zwierząt?
5: Znaczy, raczej jest tak, że hodowcy rozdają tam głównie kontakty do siebie i zapraszają na hodowlę. Tam można bardzo ładnie jakby zweryfikować swoją wiedzę. To znaczy, jeśli mamy 4-5 hodowców pytonów królewskich, można podejść do jednego, do drugiego, sprawdzić opinię na przykład na temat warunków, jakie się chce stworzyć swojemu pytonowi, jeśli chcemy zacząć hodowlę. Także bardzo dobre miejsce do tego, żeby porozmawiać i jakby wypośrodkować to, co tak naprawdę różne doświadczenia hodowlane od wielu hodowców i wszystko w jednym miejscu.
4: Dobra, okej. Okay. To wiele mi wyjaśnia. Ale czy na miejscu, skoro to są targi, coś kupić można?
5: Znaczy, tam jest na przykład będzie 5 czy nawet 6 producentów sprzętu, głównie terarii. Czyli terrarium można sobie kupić od takiego taniego, my na to mówimy golasa, do urządzenia. Gołe szklane terrarium, które jakby według własnego pomysłu urządzamy, aż do takich zbiorników wypasionych, które już mają grzałkę, wystrój, miseczkę, podłoże. Także taka wersja dla leniwych, że po prostu wchodzą do domu, włączają terrarium do prądu i mogą wpuścić zwierzątko. Także są terraria szklane, są terraria z płyty meblowej, ale też z różnych kompozytów typu tworzywa sztuczne i aluminium. No to już są droższe wtedy zbiorniki, ale bardzo często wybierane przez na przykład profesjonalnych hodowców.
4: Żebyśmy się dobrze zrozumieli, czyli jakby sam fizycznie zwierząt tam nie kupujemy, ale daj mi dokończyć, bo moim zdaniem, przynajmniej ja to tak rozumiem, że możemy tam przyjść, zachłysnąć się tym hobby, ale mimo wszystko musi to być bardzo przemyślana decyzja.
5: Tak, znaczy my generalnie bardzo zwracamy uwagę na dobrostan zwierząt, to znaczy wszystko to, co jest prezentowane, jest kontrolowane po raz pierwszy przez nas, nim jeszcze impreza jest w ogóle otwarta. To znaczy pilnujemy tego, żeby nie były prezentowane zwierzęta zbyt młode, albo chude, albo nie daj Boże odwodnione. To jest czerwona kartka dla takiego wystawcy, jeśli pokusi się przywieźć coś, co nie odpowiada w 100% naszym wymaganiom. Zresztą kierujemy się, są takie zalecenia Stowarzyszenia Terrarystów Polskich i każdy szanujący się hodowca to zna i wie, jakich norm musi się trzymać. Także po raz pierwszy my kontrolujemy zwierzęta, a po raz drugi po prostu jest kontrola powiatowego lekarza weterynarii, ponieważ impreza związana z taką ilością zwierząt, my jakby wliczyć w to pająki, to tam zwierząt będzie z 10 tysięcy sztuk różnych gatunków i różnych zwierząt. Ale ta impreza jest zgłaszana u powiatowego lekarza weterynarii, który też jest podczas imprezy i ma oko na to, żeby wszystkie zwierzęta były w dobrych warunkach.
4: Zwierzęta mimo wszystko zobaczymy. Jest wystawa, będzie można podziwiać. To jakie zwierzęta? Już kilka tutaj wymieniliśmy. Będą na pewno węże, będą pająki. Ten gatunek jest szeroki.
5: No to ja zacznę jeszcze od drobniejszych rzeczy, bo na przykład będzie co najmniej dwóch wystawców z mrówkami.
4: Okej.
5: Okay. Także formikaria, mrówki, to jest no, naprawdę drobne rzeczy. Ja często niektóre gatunki to muszę oglądać wręcz pod lupą. No, ale są też duże, ładne mrówki egzotyczne, które też bywają na takich imprezach. No to tak, potem skorpiony, różne gatunki ptaszników, różne gatunki jaszczurek, od drobnych anolisów aż po właściwie warany dużych gatunków. I z wężami tak samo. Węże są prezentowane od takich gatunków naprawdę drobnych, które nawet w dorosłości nie dorastają do metra, typu wąż machoniowy, aż do takich gatunków, które w dorosłości mogą osiągnąć 6 metrów. Także to wszystko jest do zobaczenia tam u nas. Plus oprócz tych terarii, o których ja wspomniałem, są stoiska, gdzie są witaminy, suplementy, sprzęt, termometry. Czyli jakby jeśli obejdzie się taką imprezę w koło, to można wyjść z gotowym sprzętem właściwie tak, że można zacząć hodowlę po wizycie na takiej imprezie.
4: Powiedziałeś o tych zwierzętach terrarystycznych, ale to właśnie zabraknie także akwarystyki.
5: Tak, no też od niedawna akwaryści jakby kierowani naszym sukcesem zaczęli też odwiedzać nasze imprezy i w tej chwili też już będzie kilka stoisk hodowców, akwarystów, którzy jakby towarzyszą nam przy naszych imprezach coraz częściej i coraz większej ilości. No będą też hodowcy roślin, też będą dwie duże firmy, które zajmują się roślinami egzotycznymi, czyli duża część tych roślin to będą rośliny do terrarium, ale też rośliny takie doniczkowe do domu na parapet, też skierowane

0: zwie je to po prostu jakimś pionem wentylacyjnym czy nawet kanalizacją, bo taki przypadek był w Chorzowie. Pyton potrafi przejść do sąsiada, do mieszkania obok. Ja sobie wyobrażam kogoś, kto nie ma pojęcia na temat hodowli węży, że zaczyna mu pyton siatkowany, prawie że dwumetrowy, wychodzić przez otwór w toalecie. Taki przypadek był i no, nawet żeśmy zlokalizowali tego hodowcy, komu to uciekło.
1: Wyobrażam sobie ten widok, jak ten pyton wychodzi i chyba bym nie chciał tego zobaczyć. Dobrze, powoli kończąc, ale jeszcze jedną rzecz chciałbym tutaj zapytać, bo jeszcze przed nagraniem mówiłeś, tak jak zresztą powiedzieliśmy teraz, że za każdym razem staracie się coś dokładać. Tutaj we Wrocławiu będą te ptaki drapieżne. Powiedziałeś, że w Tarnowie, tak, jeśli dobrze pamiętam, będą motyle. Czy motyle nie są też częścią tej terrorystyki gdzieś podkrótce, żeby to gdzieś też rozwinąć?
0: Zdarza się, że nawet są sprzedawane motyle, jakby larwy czy kokon, ale my będziemy mieć w Tarnowie gabloty z motylami praktycznie z całego świata. I to też jest, to się rzadko zdarza, ale to też jakby w celu urozmaicenia naszych imprez. A jeszcze nie wspomniałem, że tutaj we Wrocławiu oprócz sokolników będziemy mieć też, zaprosiliśmy dosyć duże stoisko z minerałami, gdzie będą no, różne ciekawe kamienie z całego świata. A w Tarnowie znowu jakby, żeby była jakaś odmiana, będzie ta wystawa motyli. Staram się tak, żeby to nie była monotonna tylko impreza dla terrorystów, albo żeby ci terroryści poznali też jakby pokrewne dziedziny, gdzie no, mogą się rozwijać. Nie?
1: Czy w przyszłości też będą targi motylowe, czy jakkolwiek je nazwać?
0: Nie, to entomologiczne. Są takie targi, owszem, ale one są zazwyczaj związane na przykład w Bytomiu, w muzeum, są takie co jakiś czas. To jest dosyć wąskie grono specjalistów, oni się tam wymieniają muszkami, komarami czy takimi zwierzątkami, które my na co dzień zwalczamy u siebie w domu. My mamy przy okazji naszych eventów zazwyczaj tylko te gatunki takie naprawdę gablotowe, które nadają się do ramki, których objętość jest o wiele większa i są, jakby to powiedzieć, ekspozycyjne bardzo. Mhm. Nie?
1: To wydaje mi się, że większość wiemy, ale nie powiedzieliśmy najważniejszej rzeczy, czyli gdzie i kiedy te najbliższe targi we Wrocławiu się odbędą, więc zostawiam tobie głos. Na koniec zaproś właśnie wszystkich jeszcze niezdecydowanych.
0: To ja jeszcze tak, to najpierw chciałem przeprosić, że impreza nasza przez no, prawie rok się nie odbywała i miałem bardzo często jakieś informacje z Wrocławia, dlaczego przestaliśmy to robić. Po prostu no, myśmy, za bardzo impreza urosła na ten obiekt, w którym żeśmy to robili, a teraz znaleźliśmy nową arenę, to jest arena KGHM Ślęza Wrocław, nowoczesny obiekt, dający nam no, zupełnie inne możliwości, po prostu przestrzeń i organizacja tamtych imprez będzie o wiele łatwiejsza, ale też no, będzie się to o wiele bardziej prezentować niż na tej małej hali, do której żeśmy się do tej pory przyzwyczaili. A impreza będzie 6 września na arenie KGHM Ślęza Wrocław, ulica Kłokoczycka 1.
1: Czego życzyć na koniec właśnie organizatorowi tego typu targów?
0: Ciężko powiedzieć. No, staramy się, żeby organizacja była na jak najwyższym poziomie, żeby no, była przede wszystkim interesująca dla odwiedzających nas klientów i widzów.
1: I myślę, że tego życzę, żeby widzowie byli zadowoleni i odwiedzający z tej wystawy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Witold Plucik, organizator Animals Live.
2: SK Wrocław News.
1: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Zapraszam na kolejną odsłonę magazynu reporterów, w której porozmawiamy sobie trochę o kolei na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu. Ta istnieje już od ponad 180 lat. Wpłynęła na rozwój społeczny, gospodarczy i polityczny. A jak to wszystko się zaczęło, sprawdziła nasza reporterka Hanna Hajłasz.
3: Kolej na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu. Co możemy powiedzieć o historii?
4: Michał Wychodil, rzecznik prasowy Klubu Sympatyków Kolei we Wrocławiu oraz przewodnik. Że jest to historia niebywała. Historia związana z tempem naszego naszego życia i zmianą, które odczuwamy aż do czasów obecnych. Dlaczego? Prusy, które tu kiedyś były na tym terenie Dolnego Śląska, bo wtedy kolej powstawała, kiedy Polska nie było jeszcze ponownie na mapie Europy, były 11 państwem na świecie, które posiadały kolej żelazną. Choć pierwotnie ojczyzną powstania pierwszej kolei żelaznej jest Wielka Brytania, to warto wiedzieć jako ciekawostkę, że skąd nazwa kolej? Od kolein też. W starożytnym Rzymie były rydwany, które poruszały się w kolejnach, specjalnych rowkach, w drogach brukowanych. Stąd się to wzięło, więc wbrew pozorom kolej ma jeszcze korzenie w starożytnych czasach. Żeby było ciekawiej, pierwszy parowóz na Śląsku pojawia się w 1816 roku, czyli świeżo po wojnach napoleońskich. Niestety akurat budżet państwa pruskiego był zmęczony. Co to znaczy? W XVIII wieku trwały siedmioletnie wojny o Śląsk. To wtedy właśnie Śląsk przejdzie pod panowanie pruskie z Austro-Węgierskiego. Więc kolej powstawała w tych czasach. I mimo, że w pierwszej połowie wieku XIX już planowano, proszę sobie wyobrazić, około 200-kilometrową linię łączącą stolicę Dolnego Śląska z Górnym Śląskiem, bo na przykład spław węgla z Górnego Śląska do Wrocławia przy niesprzyjających warunkach pogodowych żeglugą śródlądową trwał nawet do 2 lat. To wydaje się niebywałe, ale to kolej zmieniła tutaj nasze tempo życia. To dzięki niej pojawił się czas urzędowy, wzrosło zatrudnienie w fabrykach, a nawet ruchliwość społeczna, bo podróżowano dyliżansem konnym i taka podróż trwała czasem po województwie, po regionie od kilku dni do 2 tygodni. To kolej jako pierwsza sprawiła, że wyjechaliśmy rano, ale mogliśmy już wrócić wieczorem z powrotem. I jak się oblicza, przez wcześniejsze wieki nie było takiego tempa postępu, jak od momentu pojawienia się kolei żelaznej. Co tyczyło się tak samo Dolnego Śląska. Więc pierwsze połączenie kolejowe powstaje między Wrocławiem a Oławą w 1842 roku. I tempo prac budowy tej linii, która miała połączyć Wrocław z Górnym Śląskiem, a konkretnie z Mysłowicami, było chyba dość imponujące jak na tamte czasy, bo jeszcze w ciągu 2 lat przed otwarciem tego pierwszego odcinka do Oławy wykonano prace ziemne w rejonie brzegu i Opola pod budowę toru. Do Opola kolej dotarła w zaledwie rok później. No i tak się rozwija ta kolej. Żeby było ciekawiej, to nie państwo najpierw je budowało, tylko towarzystwa prywatne. Ci, którzy mieli pieniądze, właśnie, że ten budżet pruski nie miał wystarczających środków i te towarzystwa powstawały jak grzyby po deszczu, przyjmując nazwy połączeń, które chciały stworzyć. Niektóre powstały, inne nie zostały wzięte pod uwagę. Mieliśmy też drugą taką ważną linię od października 1843 roku. Wrocław? Właśnie. Dlaczego mamy nazwę dworca Wrocław Świebodzki? Od Świebodzic położonych za Jaworzyną Śląską. Jako ciekawostkę dodam, że w XIX wieku w Szczecinie istniał dworzec wrocławski. Nadawano nazwy od stacji początkowych i końcowych, więc to było drugie takie ważne połączenie. Wrocław Świebodzki do Świebodzic za Jaworzyną. Później ta linia została przedłużona do Wałbrzycha. Kto był ważnym udziałowcem towarzystwa, jakie budowało to połączenie? Hochbergowie, właściciele Zamku Książ i kopalń w Wałbrzychu. No bo jak wcześniej miałem konia, a buchający parą i dymem stalowy smog, parowóz zastąpił nam tego konia, no to jest dźwignia handlu i przemysłu. Nie przypadkiem z boku wejścia dworca Świebodzkiego, gdzie obecnie znajduje się scena Teatru Polskiego, są dwie ważne postaci oparte o posąg parowozu. Mianowicie Hermes i Industria. Hermes jako bóg handlu, ruchliwości społecznej, natomiast Industria, uosobienie bogini Minewry, jako ta, która czuwa nad rozwojem tego przemysłu. Dzięki kolei to wszystko się zmieniło. Nawet nasze smartfony, które mamy obecnie, nie jest przesadą, że doszło dzięki pojawieniu się kolei na tych terenach. Była tutaj gęsta sieć jak pajęczyna, bo my to, co na co dzień widzimy, to jest kolej normalno-torowa, czyli chodzi o rozstaw szyn, który my w Polsce mamy 1435 mm. Natomiast były jeszcze koleje wąskotorowe o węższym rozstawie szyn i na nie składały się nie tylko koleje wąskotorowe, tak jak Trzebnicka Kolej Wąskotorowa, czy dzisiaj istniejąca w Środzie Wielkopolskiej, która jest atrakcją turystyczną. Ta z Trzebnicy dojeżdżała też do Wrocławia, a dalej dojeżdżała aż do samych Sulmierzyc przez Milicz. No to były jeszcze kolejki wewnątrzzakładowe. I nawet tutaj, niedaleko w centrum Wrocławia, znajdowały się do niedawna szyny za budynkiem, gdzie mieści się siedziba Solidarności, przy Placu Solidarności. Dawniej to była niemiecka fabryka cygar i tytoniu. I takich kolejek używano do przełożenia ładunku, urobku, a nawet rzeźnia miejska, już nieistniejąca w miejscu, gdzie jest obecnie galeria handlowa, też posiadała taką kolejkę i aż 2 tory dochodziły do bramy wjazdowej. My tego już dzisiaj możemy nie zauważyć gołym okiem, ale na Kowalach, gdzie biegnie linia tramwajowa, przechodziła również linia takiej kolejki przemysłowej, przecinając te tory i ulice. Były jeszcze kolejki folwarczno-polowe. Co to znaczy? Które zwoziły, nie jak ciągnik dzisiaj pospolicie, ale płody rolne z pola. I one były najpierw, te wagoniki były ciągnięte konno, później pojawiają się lokomotywki spalinowe czy parowe. Cukrownia Klecina, którą mamy we Wrocławiu, posiadała aż 3 rozstawy, normalnotorową kolej, bocznicę, jedyną jaka po Niemcach przetrwała zelektryfikowaną po II wojnie, której elektrowóz naprawiano w zajezdni tramwajowej Borek. I jeszcze dwie kolejki wąskotorowe o 2 rozstawach, chociaż jedno źródło mówi, że przekute z 600 mm na 750, to one dojeżdżały te kolejki pod dzisiejszą autostradą aż za Ślęzę Zabielany i zwoziły buraki. Także ta kolej była jak gęsta pajęczyna, tu powstała kultura techniczna i nasza linia z Wrocławia do Uławy jest najstarszą linią na obecnych ziemiach polskich, jeszcze starszą niż znana druga ważna historyczna kolej warszawsko-wiedeńska, która powstała w zaborowym Królestwie Polskim. Więc warto to wiedzieć, że mamy najstarszy dworzec kolejowy w Polsce, który jest zaniedbany i czeka na renowację, znajdujący się przy ulicy Małachowskiego za pocztą, dworzec górnośląski. To był ten pierwszy dworzec, z którego wyjechał pierwszy pociąg, w którym było ponad 100 pasażerów, nie było wtedy kobiet w 1842 roku. Kolej też pokazała zmienne stosunki między płciami, bo kolej też w pewnych aspektach przyczyniła się do emancypacji kobiet. Jest to osobny temat. Natomiast wtedy byli sami mężczyźni, a parowóz, który ciągnął te wagony do Uławy, nosił wdzięczną nazwę Silesia, czyli Śląsk. No i dopiero dworzec główny, Wrocław Główny, niczym zamek neogotycki, oparty na neogotyckim stylu, na gotyku Tudorów, powstał w latach 50. XIX wieku właśnie z połączenia dwóch towarzystw kolejowych, czyli kolei poznańsko-głogowskiej i tej właśnie górnośląskiej. Towarzystwo Kolei Górnośląskiej budowało tą linię do Uławy i dalej na Górny Śląsk. Po złączeniu, prawda, zbudowano duży dworzec kolejowy, który znamy do dziś, ale jeszcze, żeby było ciekawiej, tory nie biegły po estakadzie, tak jak dziś ponad poziomem ulic, aby ruch był bezkolizyjny, ale przez wnętrze hali, gdzie mamy kasy i lokale gastronomiczne. To podniesienie w środku hali, gdzie są lokale gastronomiczne, to jest dawny peron. No i chodziło o to, żeby ruch był bezkolizyjny. No, wyobraźmy sobie dzisiaj przy takiej ilości samochodów, którą obecnie mamy, że jeszcze mamy kilkutorową linię, która przecina nam Powstańców w poziomie ulic, nie wiem, Grabiszyńską i o Jezu, co by się działo i tak na co dzień się dzieje. Więc estakada też jest historyczna i powstała na samym początku wieku XX. Jest jedną z takich ciekawszych architektonicznie, ma różne detale ozdobne, bo trzeba wiedzieć, że dworzec powstał w dwóch stylach. Wtedy to był neogotyk, a jak rozbudowano dworzec i podniesiono te tory, to była secesja. I ona się fajnie spina z tym neogotykiem. Trzeba zwrócić uwagę na detale, bo one mówią o secesji. To są te takie zawijasy, nieco roślinne, prawda, secesja, takie sterczyny dekoracyjne na krawędziach hal peronowych. I tu ciekawostka, której my jako podróżni dzisiaj nie zobaczymy, bo parowozy codziennie już nie jeżdżą. Hale peronowe dworca głównego są zbudowane w taki sposób, że po stronie wschodniej jest część krótsza, a po zachodniej dłuższa. Chodziło o to, żeby składy, które były z parowozami wtedy, te krótsze stały po tamtej stronie wschodniej, by nie dochodziło do zadymienia, a te dłuższe tam, gdzie dłuższe hale. To miało też swoją celowość, taka konstrukcja. No i więc przetrwały w tym charakterze do dziś. Mało tego, wspominałem, że te towarzystwa były prywatne. To też jest fenomen w regionie, bo we Wrocławiu mieliśmy 3 dworce dosłownie obok siebie. Dworzec Świebocki, o którym wspominałem, i obok do dzisiaj, gdzie powstała trasa autobusowo-tramwajowa na Nowy Dwór, ona biegnie po starotorzu dawnej kolei dolnośląsko-marchijskiej. Ten budynek z jednym skrzydłem i wieżą to jest część nieistniejącego dworca kolei dolnośląsko-marchijskiej. I starotorze wykorzystano pod budowę linii tramwajowej. Skąd nazwa dolnośląsko-marchijski? Od połączenia Dolnego Śląska z Marchią Brandenburską, czyli Berlinem. A i jeszcze był dworzec kolei prawego brzegu Odry. On nie przetrwał, ale jest budynek, który na co dzień może nie zwracać nam uwagi na siebie. Mieści się tam Polski Związek Głuchych przy Braniborskiej. To jest budynek dawnej dyrekcji kolei prawego brzegu Odry. I na dowód tego proszę zwrócić uwagę, na dachu, na gzymsie jest taka na szczycie tarcza herbowa. W niej jest uniwersalny symbol kolejnictwa, który mówi o jego przeznaczeniu. Uskrzydlone koło i koło półośka, jak niektórzy mówią, i 2 skrzyżowane młotki. Więc jego symbolika jest jednoznaczna i przetrwał do naszych czasów. Choć nie jest tak okazale odbudowany po zniszczeniach wojny prawdopodobnie, bo ma takie 2 skrzydła. To jedno jest bardziej dekoracyjne, przepychowe, to drugie ma gołą elewację. Prawdopodobnie, co było normalne po II wojnie, nie odbudowywano tak w czasach już realnego socjalizmu pieczołowicie wielu obiektów zabytkowych. Ale to nie wszystko, żeby było, nie było. Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Od kilku lat mamy upamiętnione miejsce, gdzie był tak zwany cmentarz wielki we Wrocławiu, między ulicą Braniborską, a Młodych Techników na podwórku za dawną restauracją wietnamską. I tam spoczywali wielcy zasłużeni dla Wrocławia. Między innymi, tu ciekawostka, pan Langhans, twórca Bramy Brandenburskiej w Berlinie czy Pałacu Hatzfeldów, oraz uwaga, pan Gottfried Linke, co jest zaznaczone, czyli twórca legendarnego, najpierw Linke Hoffmann Werke Breslau, późniejszego Pafa Wagu po 1945 1939 roku Państwowej Fabryki Wagonów, która była również w czasach polskich jedną z największych tego typu w Europie, produkującą tabor kolejowy. Żeby nie było, że jestem dyletantem, moja babcia i mama też tam pracowały. Babcia była szefową kuchni. Proszę pamiętać, że w tym zakładzie w Szczycie zatrudniano od 6 do 8 tysięcy pracowników. Babcia lubiła mi powtarzać, że około 2 tysięcy się stołowało. Tam była kuchnia parowa i stołówka z charakterystycznym malowidłem, które przetrwało na zdjęciach archiwalnych, a mama wspominała, bo pracowała w biurze, ja byłem wtedy dzieckiem, wtedy jako dziecko pierwszy raz wszedłem do Pafawagu w latach 80., że jeszcze na podłogach był emblemat drewnianych podłogach z tą pierwszą nazwę od założycieli Linke Hoffmann Werke. No więc mamy taki kawał historii kolejnictwa we Wrocławiu na Dolnym Śląsku, że nie da się tego zatrzeć, nawet jakby ktoś uparcie chciał. Mówiłem o tych kobietach, że kolej odegrała pewną rolę w emancypacji. Nie w samym może Wrocławiu, ale jest to wątek też trochę związany z Polską. Była taka słynna fabryka Henschel w Niemczech, też jedna z większych, produkująca tabor kolejowy. Henschel i syn. No i niestety, był moment, że nie było komu objąć w pewnym momencie władania i zrobiła to pani Henschel, żona założyciela. Co się stało? To było wtedy nieprzyjęte powszechnie, to przełom XIX-XX wieku. Kobieta piastująca takie stanowisko, nawet w wyborach jeszcze kobiety nie brały tak udziału i okazało się, to jedna z historyczek niemieckich też mówiła, że nie zna innego takiego przypadku, że to był po prostu fenomen, jeden z najbardziej owocnych okresów w historii fabryki. Ona rozbudowała zaplecze socjalne, radziła sobie w transakcjach handlowych. No taki okres jakby mlekiem i miodem płynący. I tyle jest tu taki związek z Polską, że trochę może taki przykry też, że podczas okupacji niemieckiej w trakcie II wojny słynna fabryka, pierwsza fabryka lokomotyw Fablok w Chrzanowie stała się filią tego Henschla. No, więc to widzimy, też kolej coś ma tutaj do powiedzenia. Kobiety też były z czasem zatrudniane na kolei, owszem, wykorzystywała też to kronika PRL-u, ale to też się zmienia. Dzisiaj na kolei na przykład tu we Wrocławiu czy na Dolnym Śląsku, czy w transporcie publicznym pojawiają się kobiety, maszynistki, motornicze, no o czymś to mówi.
3: Czy możemy w jakiś sposób porównać te stare koleje do tych nowych, które mamy dziś?
4: Oczywiście zmienił się napęd, zmieniła się trakcja, jak to się fachowo nazywa. Już nie mamy buchających parą stalowych smoków, czyli parowozów. Wbrew temu, co się powszechnie może wydawać, już takie rozwiązania jak napęd elektryczny i spalinowy na kolei pojawiają się w wieku XIX, pod koniec. Możemy o tym nie wiedzieć, ale samochód elektryczny to nie jest nowy wynalazek. Tak samo pojawił się wtedy, kiedy pojawiały się już pierwsze silniki dieslowskie, tylko inna technologia. I technologia też się tyczy kolei, bo mamy nowocześniejsze pociągi. Obecnie jest taka polityka transportu zrównoważonego, związana ze zmianami klimatycznymi i ekologią. I to też jest dobre, no bo nie wszędzie dojedziemy pociągiem, nie wszędzie samochodem, żeby łączyć ten transport ze sobą. Ale kolej też chciała być konkurentem dla transportu motoryzacyjnego, lotniczego, bo te pojawiły się później niż kolej. I na przykład współczesne pociągi rozwijają niesamowicie duże prędkości. Natomiast chodzi o jeden związek jeszcze. Mamy rewitalizowane linie na Dolnym Śląsku, które z powodzeniem mogą zapełnić dużą lukę, jaka powstała po wielu zmianach, związana z wykluczeniem komunikacyjnym, dowożąc mniejszych miejscowości do Wrocławia i na odwrót. Brakuje nam tak zwanej kolei aglomeracyjnej. Okazuje się, że ta siatka albo jej część tych połączeń, tych linii z XIX wieku jest z powrotem przywracana do życia, więc jednak dobrze to ktoś przemyślał. Jest taka linia magistrala podsudecka numer 137, która zaczyna się w Legnicy, tam od strony Legnicy Jawora, prowadzi przez Jaworzynę Śląską, Świdnicę, Dzierżoniów, Kamieniec Ząbkowicki, dołem przez Nysę na Górny Śląsk. Powstała w latach 70. XIX wieku, przebiega przez trzy województwa i dalej pełni ważną rolę. A ile lat minęło? Mało tego, Niemcy myśleli też perspektywicznie, budując tu kolej na Dolnym Śląsku i przewidzieli na przykład, że może będzie trzeba coś dołożyć albo jakiś tor. I prawdopodobnie czeka nas dołożyć tor na estakadzie, czy na przykład mamy obwodnicę towarową Wrocławia, która też powstała w latach 70. od Brochowa, prawda, do Gondowa. Dwie stacje towarowe we Wrocławiu. No to też niektórzy myślą o wykorzystaniu jej do ruchu podmiejskiego, więc jak widzimy, nawet to, co wtedy zostało zbudowane, może być rozbudowane lub przyczynić się do poprawy ruchliwości transportu na terenie miasta i obrzeży. No, Wrocław się rozwija, więc dlaczego nie kolej? Skoro samochodem nie wszędzie, to koleją dojedziemy.
1: Także o kolei na Dolnym Śląsku wiemy już w tej chwili wszystko. To tyle w tym wydaniu magazynu reporterów i ja zapraszam już na kolejne.

0: Autopromocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej.
1: Jeszcze więcej.
2: Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
2: Zapraszam. Michu Sobkowski.

0: to promocja.
1: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy od 20. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.

na zawsze, bo te słowa twarze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, piżu. Terry, nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcę szczęścia. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy, bombaj.